PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: się.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę. Oboje wiemy, co masz na myśli, kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę. Zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy. Podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera. Zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe.

0: pastelowe, samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: A na zegarze punktualnie godzina 6. Dzwony biją, słyszysz?
1: Słyszę.
2: Ale biją właśnie na 6. Nie zdziwcie się, widzimy rybnicki rynek. Jesteśmy na zewnątrz, no tak jeszcze nie było.
0: No tak, no mistrzowie genialnych pomysłów. Gdzie by tutaj ustawić studio radiowe? Skąd dzisiaj zrobić poranek na wyprawie motocyklowej? Gdzie rozłożyć cały ten sprzęt? No i pojawił się pomysł. Skoro nie w hotelu, to może przed hotelem?
2: Ale prawda też jest taka, że my musimy się gapić cały czas na nasze kurze, na nasze motocykle, no bo całą noc byliśmy bez nich, więc tęskniliśmy. Jest fajnie, jest rzeźko. Co prawda, pamiętajcie, że i w Kozienicach, i w Zakopanem to jest naprawdę rzeźki poranek. 3 stopnie Celsjusza, ale w Świnoujściu 14.
0: No to pięknie, a w Rybniku całe 8. No i to niestety czuć.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejny dzień z fantastyczną pogodą. Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie miejscami niebo będzie bezchmurne całkowicie. Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów.
2: Pamiętam, jak nas straszyli. Pamiętam, jak Romek czy Jarek z jedynki mówił: zmokniecie, zmarzniecie.
0: Tak mówił.
2: Uwaga! Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat, ale w centrum już 20 kresek powyżej zera, a na zachodzie kraju, a my dzisiaj tak na północny zachód jedziemy, nawet 24 stopnie Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Na Przedgórzu Sudeckim, w Górach Świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim miejscami może być porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km na godzinę.
2: W ciśnieniu nic się nie zmieniło, cały czas jest wysokie. Na zachodzie 1026, na wschodzie 1036 hektopaskali.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tak, jakoś specjalnie nam nie słodząc, no mistrzowie dobrego planu i dobrego pomysłu.
2: To my, brawo my. Ale zaraz, co u was, kochani, dajcie znać, jak wasza, co to już jest, środa?
0: Środa,
2: no tak, bo my dzisiaj...
0: Czyli trzeci dzień wyprawy.
2: Ale my jesteśmy w Rybniku, piękny rynek. Rzeźki poranek to u nas. Co u was? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, bo my oczywiście mówimy wam lewa w górę i kłaniamy się nisko. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
2: I oczywiście wspólnie...
0: Dzień dobry! Rybnik.

0: 9 minut po godzinie 6. No, zakładaliśmy, ruszając na wyprawę motocyklową, że będzie zimno, że może być mokro, deszczowo, wietrznie, więc przygotowaliśmy się na nią naprawdę należycie, a tu się okazało, że pogoda fantastyczna, więc nie mamy jak przetestować grzanej kamizelki, nie mamy jak przetestować naszych przeciwdeszczowych kurtek, ocieplanych rękawic, no ale no to skoro nie na motocyklu, no to poza nim.
1: Otóż to, słuchajcie, jak się cieplutko zrobiło, bo my jesteśmy na zewnątrz, przy rybnickim rynku, no i te kurtki, mimo że miały być od wiatru, od deszczu, na poranek grześki też się nadają. I tak patrzę na ciebie i jedna piosenka mi do głowy przychodzi.
0: Mianowicie?
1: Jedzie, jedzie, śmieciareczka.
0: No tak trochę wyglądamy.
1: Możemy dorobić.
0: Tak, odblaskowe kurtki. Ja jeszcze pod tą kurtką mam kamizelkę grzewczą. Włączyłem na maksa i grzeję. I powiem ci, że jest mi tak komfortowo, tak przyjemnie.
1: A co na to trzeci bliźniak? Jak ty jesteś ubrany? Kuba, opowiadaj.
2: A dzień dobry. Ja właściwie może podobnie do was, chociaż w studiu jest zdecydowanie cieplej chyba.
0: No, czyli ty dzisiaj poszedłeś na łatwiznę, no.
2: Czyli jak to na łatwiznę?
0: Że w studiu.
1: No, no tak. Z kawunią, przed komputerem, to ty będziesz za logistykę odpowiedzialny, o, a my tu będziemy dorabiać jako
2: kto?
1: MPO.
2: Okej. Okay.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A pierwszy serwis drogowy dzisiaj zacznę od województwa kujawsko-pomorskiego, od trasy ekspresowej S5. Pomiędzy węzłami Bydgoszcz-Miedzyń a Bydgoszcz-Zachód ponad godzinę temu auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 70. To są okolice miejscowości Lisi Ogon. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. Krajowa 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą, a zatem w województwie mazowieckim, jest zamknięta na fragmencie ponad 2-kilometrowym w okolicy miejscowości Grębiszew. Te problemy związane są z pracami drogowymi i ruch odbywa się tam pobliską trasą zastępczą. Jak zwykle o tej porze przybywa samochodów na innych trasach mazowieckich, chociażby na ekspresowej 8 w Warszawie, w pobliżu mostu generała Grota Roweckiego, także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, na drodze krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na krajowej 79 niedaleko Piaseczna. Na południu naszego kraju także już utrzymuje się sporo porannych spowolnień, chociażby na A4, na odcinku węzeł Rudno-węzeł Balice, także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, na krajowej 44 na wysokości Skawiny oraz na remontowanym odcinku autostrady A1 na Śląsku pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i zaglądamy już teraz do aplikacji Lewa w górę, no lewa w górę i pora wstawać się, panie Patryku i panie Kubo. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry w takim razie. Dziś wystartowałem z Lublina o godzinie 5:00, przepiękny rześki poranek, lewa rączka na kierownicę, prawa włącza radio, no i pora rozpocząć się delektowanie przez 1,5 godziny dźwiękami generowanymi przez CPRK. Do pełni szczęścia brakuje tylko kawy, kanapki, które zostawiłem niestety w Lublinie. Krajowa 12, okolice Zwolenia 9 stopni. Rafik pozdrawia.
1: A jak wygląda wasz poranek, nasz bardzo rześki, przy rybnickim rynku, obok motocykli, no i banan na ustach. Mam nadzieję, że i wam środa zaczyna się przyjemnie. Przybijcie piątkę z nami w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 20 minut po godzinie 6. Zaglądam do aplikacji, no proszę, proszę. Dzień dobry panowie, miło was słyszeć kolejnego dnia i bardzo dziękuję za wczorajsze spotkanie. To my wam zaraz o tym spotkaniu więcej opowiemy, bo miłego dnia dobrego życzy wszystkim. Artur Suzuki Faustrum 1050DE.
1: W ogóle nie masz takiego wrażenia, że wczorajszy dzień upłynął pod hasłem fantastycznych rozmów, fantastycznych spotkań i właśnie to też jest wyjątkowe w podróżowaniu motocyklem, że nawet jeśli się nie znamy, to się znamy, bo jeździmy i mamy dokładnie tę samą pasję, więc jeździmy motocyklem i to jest właśnie ten wspólny mianownik.
0: Dzień zaczęliśmy z Arturem, na trasie też byli motocykliści, którzy nawet nasze kucze oglądali, a potem jeszcze było spotkanie z Radkiem, ale to wszystkim wam opowiemy. Na razie wróćmy do poranka.
1: Tak, zdecydowanie, bo ten poranek był naprawdę wyjątkowy. Pracowaliśmy, byliśmy z wami, aż tu nagle pojawił się Artur swoim Faustromem.
0: Zacytuję piosenkę. Od Tarnobrzega po Bangladesz. Artur, zjawił się tutaj. Ile miałeś kilometrów?
2: Około 120 kilometrów.
0: Nie, to rzut beretem.
2: Rzut beretem. Wyjazd zaraz po godzinie 7. No i jestem akurat.
0: Dobra, opowiedz troszeczkę tak. O trasie, o swoim motocyklu, bo widzę, że on jest naprawdę nieźle skustomizowany pod ciebie.
2: Tak, no generalnie jeżeli chodzi o trasę, szybki przejazd częściowo trasami wojewódzkimi, drogami wojewódzkimi, przez was wcześniej akuratnie wywołany w programie Cudzec oraz Strzyżów, no ładne widoki.
0: Oj, fajnie.
2: Tak? Natomiast jeżeli chodzi o sam motocykl, trochę pododawane. Jest to wersja 1050DE Suzuki Faustroma. Z takich rzeczy innowacyjnych, które tutaj do niego dołożyłem, to była podgrzewana kanapa, lekko przerobiona gmole, szyba akcesoryjna, halogeny, no i takie inne rzeczy, które się przydały. No i przede wszystkim olejarka, nie? Automatyczna.
1: Znamy się z aplikacji i znamy się z radia, ty nas słuchasz, my ciebie czytamy. Ty dużo chyba w ogóle podróżujesz, bo często właśnie dostajemy informacje, że wybierasz się na przejażdżkę, wyprawę motocyklową. To nie są jazdy w koło komina.
2: Nie, to nie są jazdy w koło komina. Ten rok akurat nie uważam za taki bardzo ubogi, jeżeli chodzi o przejazd, bo jest w granicach dopiero 7000 kilometrów zrobione. To jest naprawdę niewiele w porównaniu z tym, co było 2 lata temu i trochę żałuję, czuję ten niedosyt. Jednakże pewne obowiązki i w pracy, i w domu uniemożliwiły mi te podróże. Natomiast tak, tutaj, gdzie wszędzie się da, lokalnie, czy nawet troszeczkę dalej, razem z grupą należącą do Suzuki Forum Strom, tak? Gdzie spotykamy się raz lub dwa razy w roku. Organizujemy takie spotkania, organizujemy takie zloty, dobrze się bawimy, jeździmy po balowniczych trasach, także naprawdę polecam.
1: No to zawsze jest, jeśli chodzi o Faustroma, taka dyskusja. Ciekawy jestem, w której ty grupie jesteś. Czy to jest Faustrom czy Faustrom?
2: Bardziej Faustrom, tak.
0: Ja też jestem z tej szkoły, ale to wiesz co? Przebiłeś nas. Kuba ma 600, ja mam 900, umówmy się, twoje 1050DE jest dużo większe, ale coś nas łączy.
2: No bezwzględnie ta pasja, którą...
0: Też i?
2: Zaraz, w głowie mi...
0: Z tego co ja wiem, Kurzej współpracuje z Suzuki

0: I tutaj ta współpraca przekłada się choćby na fałkę, no której my nie mamy, bo my mamy rzędówki.
1: No tak. Tutaj jest wiele do powiedzenia. Z tego, co kojarzę, jeden z modeli ma chyba bliźniaczy silnik albo bliźniaczo skopiowany.
0: Do 650.
1: I tak, i tutaj macie rację, tak, bezwzględnie. Chociaż nie ukrywam, że wasze motocykle też robią wrażenie.
0: Ja się zamieniam od razu, chcesz?
1: Kluczyki są w stacyjce, możesz brać.
2: No podobno właśnie tak jest, że tak głosi plotka, że w QJ-u SVT 650 jest identyczny silnik, wierna kopia właśnie silnika z V-Stroma.
3: Chociaż my mamy SRT, a więc rzędówka, jak się z fałki przesiadacie na rzędowy silnik, oj, początki bywają trudne.
2: Tak, to trochę inaczej działa.
3: Trzeba więcej dawać.
2: Trzeba się do tego przyzwyczaić zdecydowanie. Dzień dobry, ekipa ADV. Na S8 zjazd Sieradz plus 10 stopni. Przyjemnie chłodno, słoneczko powoli wstaje. Teraz jadę do Łodzi i Katowic, ale proszę, dajcie znać, jak tam trasa z Katowic do Kalisza, ale taka krajoznawcza, jak dla motocykli turystycznych, motocykli adwenturowych. Miłego dnia dla wszystkich słuchaczy i prowadzących. Pozdrawiam, Bartłomiej.
3: Bartłomieju, nie musisz mnie namawiać. My właśnie tę trasę dzisiaj będziemy pokonywać. Co prawda z Rybnika do Ostrowa Wielkopolskiego. Ja proponuję trzymać się krajowej jedenastki. I tam są fragmenty drogi ekspresowej. Czyściutko jest na tej trasie. Z tym, że no właśnie, jeżeli nam się znudzi offroad, wjeżdżamy na jedenastkę. Jeżeli nie, to w okolicach Lublińca, Kluczborku. To tam naprawdę jest gdzie pojeździć.
2: No to w takim razie, jeśli wy macie pytania związane z jakąś konkretną trasą, to piszcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Chętnie was poprowadzimy. No a po godzinie 10, gdy ruszymy, to wy także będziecie prowadzić nas.

0: 6:29 na zegarze. Polskie Radio Kierowców i fantastyczny poranek. Dzisiaj nasza wyprawa motocyklowa jest w Rybniku. Tutaj dotarliśmy wczoraj, no już takim zaawansowanym wieczorem.
1: Półmetek. Mm-hmm. Łezka wokół się powoli kręci, ale tak. Co tam u was?
2: Dzień dobry bardzo. Ja również witam serdecznie. Hej chłopaki, całe PRK i wszystkich słuchaczy. Życzę miłego dzionka, jak co dzień. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry panie Patryku, dzień dobry. Dzień dobry panie Jakubie.
3: A dzień dobry, kłaniam się.
0: No i wszystkim państwu mogą panowie realizować program ze studia mobilnego, a nie, dzisiaj mamy pomoc, dzisiaj mamy asystę Dawida.
1: Otóż to, ale słuchajcie, teraz tak do studia, do Kuby Domorackiego pytanie. Słuchaj, jak są te sopelki w jaskiniach? To stalaktyty są od góry czy stalagmity?
3: Ojeju.
1: Stalaktyty chyba, nie?
0: Połącz sobie jedno z drugim, będzie stalagnat.
1: Poczekaj,
3: właśnie
1: Kuba.
3: Właśnie chciałem powiedzieć.
1: To teraz do Kuby Marcinowicza. Z nosa ci się stalaktyt robi. Rześki, mamy
3: tak
1: poranek w Rybniku.
3: Jest w Rybniku?
0: No, chłodnawo. Chłodnawo. No. 8 stopni. Myślę, że odczuwalna jest trochę niższa, bo jest dość tak, no jeszcze punkt rosy, więc wilgotno, ale fajnie.
3: No ale no ty masz, czas... Kuba, kamizelkę.
0: Ja mam kamizelkę grzewczą, więc ja w ogóle nie narzekam. W rączki mi zimno, więc założyłem rękawice motocyklowe i jest super.
1: Ale kamizelki na twarzy nie ma i stąd ten stalaktyt tak u nosa.
0: No to prawda.
1: Dobra, sprawdźmy co na drogę. Kuba, poprowadź.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zdecydowanie wolniej już jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marybącka w kierunku zachodnim. Podobnie jest na Krajowej 7, pomiędzy Łomiankami a Stolicą oraz na drodze krajowej numer 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii i Piaseczna. Utrudnienia na ekspresowej 5 w województwie kujawsko-pomorskim na obwodnicy Bydgoszczy. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 70. To fragment pomiędzy węzłami Bydgoszcz-Miedzyń a Bydgoszcz-Zachód. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gdańska. Poranne godziny szczytu już powoli, a właściwie nie powoli, zaczynają się na dobre w województwie chociażby małopolskim i śląskim. Tutaj dużo wolniej jedzie się już na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, także na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa oraz pomiędzy węzłami Rudno a Balice. Przybywa samochodów na ekspresowej 1 pomiędzy Zwardoniem a Żywcem, także na A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyżowicami oraz na drodze krajowej numer 86 pomiędzy Tychami a Katowicami. Jeszcze wspomnę o jednej trasie w województwie wielkopolskim, o trasie ekspresowej S11. To jest zachodnia obwodnica Poznania. Tutaj trwają prace remontowe na fragmencie kilkunastokilometrowym. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i tam również jedzie się już wolniej, dużo wolniej, zwłaszcza niedaleko węzła Poznań Północ.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut jeszcze zostało do godziny 7. Budzimy się z wami, ale przede wszystkim także budzimy się z mieszkańcami Rybnika, bo postanowiliśmy dzisiaj nasze studio zbudować w plenerze. To jest dojście do rynku, to tak myślę, że to będzie 200 metrów, no coś koło tego mniej więcej.
1: Szpak czy wrona?
0: To jest...
1: Na pewno nie kruk, kruk jest wraz większy.
0: Tak, oni się jakoś kłócą, te ptaszyska jakoś tak dziwnie.
1: Tak czy siak, tutaj też przyroda budzi się do życia. Słuchajcie, już jest brzask, już jest wschód słońca powoli, a ja patrzę do aplikacji, no cześć, tu Michał z Kangura. Jak środa, to i hydrozagadka stacji B. I tu pozdrawiam pana realizatora.
0: O, będzie proszę, zapytać, coś o co chodzi. Tu się wydarzyło.
1: W Koźmicach mamy rzeźki, poranek 7 stopni, a w Palma de Mallorca mi się wyświetla 22. No cóż, jadę za chwilkę na spotkanie do Nowej Huty, na Skarb S Wieliczki, bo tam po drodze do hurtowni pozdrawiam gorąco ekipę prowadzącą, słuchaczy i raz jeszcze realizatora. Dawid, pozdrawiamy.
0: Masz jakiegoś fana wśród naszych słuchaczy, pozdrawiamy. A ja mam misję od Kasi. Dzień dobry PRK. Proszę, pozdrówcie w następnych 6 minutach moje dzieci, Karola i Emilkę. Zaspane jadą do szkoły na 7, jestem z nich dumna i bardzo, bardzo ich kocham. Wiem, że nie jest im łatwo, ale świetnie sobie radzą. Pozdrowienia dla was, Kasia z Fiata 500.
1: Dzieciaki, pozdrawiamy. Pewnie tam tornistry spakowane, prawda? I co na 8? Dacie radę. A my tymczasem wracamy do naszego spotkania, bo wczoraj Artur nas zaskoczył, kiedy swoim Faustromem podjechał. Oj, tam fałkę było słychać z daleka. I wiecie co? Zgodził się z nami w dwóch sprawach. Po pierwsze, że życie jest po to, by latać na moto, a po drugie, że żadna pogoda motocykliście nie straszna.
2: Artur, mówimy o tym, że jazda motocyklem jesienią jest bardzo fajna, bardzo przyjemna. Jaki ty masz patent, jeśli chodzi o strój, czyli jak jesteś przygotowany na jazdę? No właśnie w takich warunkach, kiedy rano jest chłodno, później nagle robi się ciepło, później znowu robi się zimno.
1: To wy tego nie widzicie, ja szybko opowiem. Spodnie tekstylne, kurtka tekstylna, jest oczywiście long sleeve w termice, buty i pewnie cieplejsze rękawice.
3: Tak, rękawice zawsze dwie pary wożone ze względu na zawiewanie pod bankiety wiatru, jak jest trochę zimno i to jest takie mało wygodne. Natomiast jeżeli chodzi o sam strój, to tak, to są zawsze, bez względu na porę roku, termiczne ciuchy. Na lato inne, na zimę inne. Wysokie, dobre skarpety, dobre buty, no i oczywiście ubrane na tak zwaną, w cudzysłowie, cebulkę, żeby w każdej chwili można było się rozebrać. I czasami, może nie dzisiaj, bo dzisiaj pogoda przepiękna jest, ale czasami też wożę w kufrach odzież nieprzemakalną, żeby mieć ten komfort niejechania w mokrych ciuchach.
2: Cudownie, że wspomniałeś o tych kufrach. Z tego, co ja kojarzę, to w jednym z nich jest kawiarka. Jest?
3: Tak, bezwzględnie dobrze pamiętasz, zawsze wożę, no na dzisiejszą wyprawę akurat nie wziąłem, jednakże tak, bezwzględnie jeden akurat...
1: To my zapraszamy na kawę.
3: Jasne, jeden kufer jest zawsze przeznaczony na to, żeby wozić taką moją turystyczną kuchnię, gdzie jest czajnik, gdzie jest kawa, gdzie jest herbata dla ludzi, z którymi podróżuję. No tak jak widzicie, dzisiaj jestem... mało przygotowany, ale obiecuję poprawę.
1: Dobra, tak. Słuchajcie, lewa w górę, to teraz proszę cię, z trasy jesteś, więc na zimnym mu nie dasz, odpalaj, działamy, a wy posłuchacie Suzuki Faustrom 1050 DE. I daj mu na zimnym!
0: No, co V2, to V2, my się z tym absolutnie zgadzamy.
1: Nasze rzędówki też fajnie brzmią.
0: Tak, ale przyznam się szczerze, że trochę tęsknię za swoją V2. Artur z nami ruszył w trasę i wczoraj gro tej trasy pokonaliśmy właśnie nie na 2 motocykle, tylko na 3 motocykle.
1: I bardzo ładnie ta kotlina się prezentuje, puste drogi, no fantastyczne tereny, więc na Podkarpacie jak najbardziej.

0: Najbardziej was gorąco zapraszamy, zachęcamy motocykliści, żebyście przemierzali te drogi. A przy okazji, my zostawiliśmy wilki krośnieńskie, a wczoraj nas przywitały tutaj...
1: Rekiny!
0: Tak jest! Z Rybnika!
1: No właśnie, dzisiaj jesteśmy w Rybniku do godziny 10, więc lewa w górę dla was. Co u was słychać? Czekamy na wiadomości. Możecie pisać, możecie się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: 10 minut pozostało do godziny 7 rano. Nie no, słuchajcie, ja przed chwilą cierpiałem, że wyłączyli latarnię, ale teraz włączyli jakieś większe światło.
1: Takie trochę, no, tak właśnie więcej oświetla.
0: Jasno się zrobiło w Rybniku. No, dzień tutaj wstał, błękitne niebo, słońce za chwilę pojawi się nad horyzontem.
1: Tak, słońce poszło w górę, natomiast temperatura jeszcze nie. Niestety. Więc miejmy nadzieję, że ta sytuacja też się zmieni. Cały czas na termometrze w Rybniku około 8 stopni, więc rześki to poranek, a my dzisiaj w nasze studio ulokowaliśmy na wejściu na rynek.
0: Wiem, co nas może rozgrzać.
1: No, dawaj.
0: On potrafi spowodować tak, że człowiekowi się gorąco w środku robi.
1: Ciśnienie od razu skacze.
0: Ciśnienie od razu skacze.
1: To ja to wiem. No. To jest ten.
0: Już się pewnie uśmiecha w studiu.
1: A Domoracki.
0: Kuba Domoracki ma dla was informacje drogowe o poranku.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Coś w tym jest. Rzeczywiście poranne godziny szczytu mogą obudzić każdego. No widać, że już Polska się w ogóle obudziła. I sporo porannych spowolnień, sporo porannych korków, także tych dosyć poważnych, kilkukilometrowych. I tak jest chociażby na Dolnym Śląsku, na obwodnicy Wrocławia, na autostradzie A8. Niedaleko węzła Wrocław-Psie Pole obserwujemy już kilkukilometrowy zator na jezdni w kierunku autostrady A4 w kierunku Kłodzka. Jeżeli chodzi o inne trasy dolnośląskie, to przybywa samochodów także na ekspresowej piątce pomiędzy węzłami Kryniczno a Wrocław Północ, także na krajowej 94 pomiędzy Środą Śląską a Wrocławiem, a także na drodze krajowej numer 5 na odcinku Bielany Wrocławskie Wrocław. Na krajowej 35 także przybywa samochodów, a zatem już ten ruch jest zdecydowanie duży w pobliżu miejscowości Gniechowice, Małuszów i Tyniec Mały. Kilkukilometrowy zator na ekspresowej 8 w Warszawie na północnej obwodnicy miasta, ale także na S8 przybywa samochodów przed Warszawą od strony Mszczonowa. Podobnie jest na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej 79 niedaleko Piaseczna. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu w województwie pomorskim, to tutaj także się zaczęło i między innymi zatłoczona i zakorkowana jest ekspresowa 7, obwodnica Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, ale także sąsiednia droga numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a stolicą województwa pomorskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No banalnie to będzie proste. Jeśli powiem SR, to wiadomo, że ta tablica
0: no,
1: jest...
0: Rybnik!
1: No tak, dokładnie. Tablice rejestracyjne dzisiaj po godzinie 11 i 300 do zdobycia dzisiaj.

0: A na zegarze już 7. No i pamiętajcie o tym, że dzisiaj jest 30 dzień września. Co to oznacza? Że dzień chłopaka. Tak tylko przypominam, nieśmiało.
1: Poczekaj, patrz, jaki tu jest adres. To jest ulica Sienkiewicza? Nie, zaraz. Sobieskiego.
0: 9.
1: W Rybniku, dziewczyny. Tu przyjmujemy życzenia.
0: Tak jest. A oczywiście informacje pogodowe są takie, że w Rybniku ociepliło się. Oj, ociepliło się. Jak poszło, powiem ci, z 8 na 9.
1: Chyba tobie właśnie się cieplej zrobiło, bo mnie ręce marzną, ale gorzej mają w Kozienicach. Tam 3 stopnie Celsjusza o poranku. Najlepiej jest w Jeleniej Górze, 14,5 kreski powyżej zera.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A przed nami kolejny fantastyczny, pełen słońca dzień. Dzisiaj zachmurzenie będzie małe, ewentualnie umiarkowane. Na południowym wschodzie miejscami niebo bezchmurne całkowicie. Rano lokalnie jeszcze mogą utrzymywać się na przykład na wschodzie albo w dolinach karpackich mgły i one ograniczają nam widzialność do 300 metrów.
1: A temperatura maksymalna dzisiaj na termometrach 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat. Cieplej w centrum, 20 kresek powyżej zera. Najcieplej wręcz gorąco na zachodzie kraju, 24 stopnie.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Na Przedgórzu Sudeckim, w Górach Świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim miejscami może być porywisty. Na wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km na godzinę.
1: Tę wysoką temperaturę zawdzięczam wyżowi. W związku z tym ciśnienie wysokie. 1026 hektopaskali na zachodzie, 1036 na wschodzie kraju.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w tej godzinie będziemy mieli dla was konkurs, czyli tablice rejestracyjne. No to się domyślacie chyba, skoro jesteśmy w Rybniku, od jakiej literki dzisiaj będziemy zaczynać. Ale najważniejsze jest to, że 300 zł do zdobycia.

0: Czekaj.
1: Jak dobrze.
2: Czarna.
0: Nie słodzisz.
2: Przede wszystkim, nie, absolutnie. Natomiast przede wszystkim
1: ja to jest.
2: Ciepła. To się naprawdę sprawdza, czyli dostaliśmy gorącą kawę, więc no, dzień nabiera smaku, no już zupełnie inaczej to wszystko wygląda. No.
0: Patrzę w aplikacji, na przykład Avente z Bytomia pisze: pozdrowienia z trasy do pracy, lewa w górę. Avente, my na przykład już w pracy jesteśmy,
2: tak.
0: Tylko zeszliśmy, motocykl obok.
2: I już, i to się wszystko robi, i może to się wydawać czasami skomplikowane i trochę nielogiczne, no ale nasze te urządzenia wszystkie, które ze sobą zabraliśmy, czyli tak na dobrą sprawę cały wóz transmisyjny jest na w sakwie motocyklowej, rozkładamy tam, gdzie jesteśmy i już mamy studio radiowe i stąd właśnie nadajemy, czyli z Rybnika dzisiaj.
0: I do tej trasy drogi do pracy zaraz wracamy, bo teraz uwaga panowie, róbcie głośniej. Ania Starnowa napisała: chłopaki, wszystkiego najlepszego w dniu waszego święta, pozdrawia.
2: Pięknie,
0: panowie, to dla nas wszystkich. Aniu kochana, dziękujemy serdecznie.
2: A już teraz oczywiście informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: I jak to bywa, o tej porze już poranne godziny szczytu komunikacyjnego rozkręciły się w województwie mazowieckim. Zakorkowane są trasy dojazdowe do Warszawy od strony Płońska, Legionowa, Piaseczna i Sochaczewa. Także warszawska S8 jest zatłoczona, zakorkowana także na fragmencie kilkukilometrowym pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a przybywa samochodów także na ekspresowej 8 przed Warszawą od strony Mszczonowa. Krajowa 50 jest zamknięta, zablokowana na fragmencie ponad 2-kilometrowym niedaleko miejscowości Grębiszew, to pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. To w związku z pracami drogowymi i tutaj ruch kierowany jest na objazd na pobliską trasę zastępczą i obserwujemy tam dość spore poranne spowolnienia. W województwie pomorskim także poranne godziny szczytu dają się we znaki. Zatłoczona jest droga krajowa nr 91 pomiędzy Tczewem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Podobnie ekspresowa 7 na odcinku Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. A także autostrada A1 na fragmencie remontowanym w pobliżu Tczewa właśnie. Tutaj przypomnę, na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Jeszcze dwie informacje. Jedna dobra. Zakończyły się utrudnienia na ekspresowej 5 na obwodnicy Bydgoszczy, gdzie przed godziną 5 rano auto osobowe uderzyło w bariery. Tutaj już nie ma utrudnień ani w kierunku Gdańska, ani w kierunku Poznania. Jeszcze ostatnia wiadomość, gorsza. Kilkukilometrowy korek nadal utrzymuje się na trasie ekspresowej S8 niedaleko węzła Wrocław-Psiepole w kierunku Kłodzka.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, to za chwilę 3 tablice rejestracyjne i 300 do zgarnięcia. Za każdą tablicę płacimy 100. Dodam tylko, że wszystkie tablice dzisiaj będą zaczynały się na literę S.
0: Nie wszystkie.
2: A
0: będzie niespodzianka ode mnie, ale o szczegółach za moment.

0: Zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i teraz uważaj, będę ci tłumaczył.
1: No ja wiem o czym będziesz mówił.
0: Witamy was, synki na Śląsku. Pozdrawiam Tomek i Norów.
1: Witamy.
0: Przetłumaczę ci to. Że witają nas na Śląsku, to znaczy Tomek nas wita.
1: No
0: i
1: tak.
0: On jest kibicem rybnickich rekinów.
1: I okazuje się, że ja to zrozumiałem, nasi słuchacze również. A tak, już trochę tutaj jesteśmy, więc już troszkę się zapoznałem z językiem śląskim.
0: Gładko nam nie straszno.
1: Właśnie. Polskie Radio Kierowców dzisiaj nadajemy z Rybnika. To jest kolejny punkt i trzeci dzień naszej wyprawy motocyklowej. Wyprawa wyprawą, ale są rzeczy, które absolutnie u nas się nie zmieniają, czyli...
0: Czas więc na...
2: Konkurs.
0: I uwaga!
1: Trzy tablice rejestracyjne. Za każdą tablicę płacimy wam stówkę. No i tylko trzeba odgadnąć, jaki urząd wydał daną tablicę. Dzisiaj oczywiście będzie trochę łatwiej, bo tablice będą zaczynały się na literę S, chociaż niekoniecznie, bo Patryk szykuje dla was pewną niespodziankę.
0: Będzie niespodzianka i mam nadzieję, że i na Śląsku ten numer zrozumieją, bo my go role w związku z tym normalnie mówimy. A numer to 22 139 29 29. Nie czekajcie, nie zwlekajcie, już teraz go wybierajcie. 22 139 29 29.
1: A ja tylko dodam, że do wygrania jest po pierwsze voucher o wartości 300 na przyjemności związane z motoryzacją, czyli można pojeździć różnymi samochodami i spełnić swoje motoryzacyjne marzenia. Do tego owacja na stojąco, talon na pozdrowienia, wieczna chwała i sława i do tego jeszcze szacun na dzielni w miejscu pracy, a także w miejscu rekreacji.
0: No to czekamy na was. 22 139 29 29. Dzwońcie, kto pierwszy, ten lepszy. Jadymy!

0: Na zegarze 7.30, ależ się posypało propozycji do naszego konkursu tablice rejestracyjne. Już za chwilę przypominamy, że dzisiaj wszystkie tablice na literę S, chociaż Patryk ma pewną niespodziankę, ale o niej już za kilka minut.
1: Śląska niespodzianka to tak będzie, jest. Więc ktoś napisał jadymy durś, no to jadymy i sprawdzamy jak tam trasy w Polsce. Jest 7.30, czas na informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zakorkowane i zatłoczone są trasy w województwie małopolskim, chociażby A4 pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Katowic, podobnie Zakopianka pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, ale także na fragmencie podhalańskim, niedaleko Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 52 pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami oraz na krajowej 94 niedaleko Olkusza, zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Dąbrowy Górniczej. Autostrada A8 i trasa ekspresowa S8 nadal są zakorkowane na Dolnym Śląsku, niedaleko węzła Wrocław-Psiepole w kierunku Kłodzka, a także spory ruch obserwujemy na przygranicznym odcinku autostrady A4 na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: na luz.
1: Polskie Radio Kierowców, dzisiaj nadajemy z Rybnika. Trwa nasza wyprawa motocyklowa, to już trzeci dzień, no ale oczywiście są stałe punkty programu. Między innymi jest nim...
2: Konkurs.
1: Jak sami słyszycie, Rybnik budzi się do życia. My dzisiaj właśnie...
3: Nie, panowie, my mamy żółte kamizelki, ale nie, nie, my nie od was.
1: Śmieciarka przejechała. Ale tak faktycznie trochę wyglądamy jak te służby czyszczące i dbające o miasto. Ale wracając do naszego konkursu, 300 zł do zdobycia i 300 zł do wygrania na motoryzacyjne marzenia, przeżycia i doznania.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu GoRacing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
1: No to Daniel jest z nami. Dzień dobry, Danielu.

0: dzień dobry, witam was.
1: Co porabiasz dzisiaj o poranku? Gdzie jesteś? A może właśnie w okolicach Rybnika gdzieś?
0: No niestety jadę obwodnicą Słupska.
1: No, to kawał drogi, to nie mamy w planach odwiedzenia Słupska. No,
2: chociaż
1: się
2: Rybnik kiedyś chciał być nad morzem. Słupsk jest zdecydowanie bliżej. No ale dobra, słuchaj, twój dzień się fajnie rozpoczął?
0: Tak. Rozpocząłem go już od pół do szóstej, więc zmierzam w kierunku domu.
2: To teraz pomyśl sobie, co za chwilę się wydarzy, kiedy zgarniesz ten aplauz, 300 i to wszystko, jeżeli oczywiście odgarniesz 3 tablice rejestracyjne. Dzisiaj mamy sporo propozycji od naszych słuchaczy dla ciebie, ale mamy też jedną specjalną.
1: Jesteś gotowy?
0: Jestem gotowy.
1: No to dobra, to w takim razie zaczynamy.
2: Co byś się jadymy.
1: A jadymy, przepraszam, to jadymy. Co byś powiedział na tablicę SJZ, czyli Sylwester, Janina, Zbigniew?
0: No to jastrzębie zdrowie, to jest.
1: Od razu odstrzała, no fantastycznie, 100 już jest twoja.
2: No to teraz uwaga, tablica ode mnie, ta zagadkowa, bo ona też jest związana ze Śląskiem, ale nie zaczyna się na literkę S.
1: O proszę.
2: To będzie IRB. Irena, Radosław, Barbara.
0: Raciborski?
2: Nie. Tam jest RC. IRB.
1: A my jesteśmy gdzie?
0: Rybnicki, no faktycznie.
2: O tym spryciarzu. Nowy wyróżnik tablic na Śląsku to jest właśnie literka I. Katowice mają IK, a Rybnik za chwilę będzie miał na tych małych tablicach IRB.
1: No to pięknie. Ostatnia tablica i ostatnia 100 dla ciebie. SZO. S-Z-O. SZO.
0: Sorry.
1: No i już.
2: No to wielkie brawa. No
1: pięknie.
2: Okej, wygrałeś. Muszę swój Śląski dopracować.
1: Zdecydowanie tak. 300 zł właśnie wygrałeś, a dodatkowo jeszcze owacja na stojąco, ona była dla ciebie. Teraz talon na pozdrowienia. Wykorzystaj go tak na maksa.
0: A mogę taką małą mieć dygresję do was? Słuchajcie chłopaki, już od dłuższego czasu próbuję waszą aplikację ściągnąć i za każdym razem mam taką informację. Ta aplikacja nie jest wspierana dla mojego Androida. Nie wiem, ja mam za nowego Androida, czy...
1: Służby pracują nad tym.
0: Właśnie.
2: Ja tylko wrócimy do Warszawy, chłopie.
1: To się tym zajmiemy.
0: Dobrze, to także pozdrawiam wszystkich kierowców tak zwanych.
1: I naszych programistów też.
0: I was ogólnie na pierwszym miejscu. Pozdrawiam.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Do tego jeszcze wieczna chwała i sława. I do tego jeszcze dorzucamy ci szacun na dzielni w miejscu pracy, ale także w miejscu rekreacji. Zadowolony?
2: No to chłopie.
0: Zadowolony.
2: Gratulacje.
1: Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Do usłyszenia. Hej.
0: Do usłyszenia. Dzięki. Na razie.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: Zaglądamy do aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, codzienny raport pogodowy w drodze do szkoły. Przesyłają Michał z córką Michaliną. Jest chłodno, bezwietrznie i bezchmurno. Słoneczko nieśmiało pojawia się na niebie. To będzie piękny jesienny dzień. Gorące pozdrowienia dla słuchaczy i załogi PRK od mamy Agaty. No i dziś sprawdzian z niemieckiego, dlatego my prosimy o trzymanie kciuków. Dobra, będziemy trzymać mocno, mocno.
1: Ja natürlich!
0: Proszę.
1: Zresztą obok nas stoi figurka pana Ottona, który był pierwszym burmistrzem w Rybniku 110 lat temu. On też trzyma kciuki.
0: Figurka, a żeś mu powiedział, to pomnik jest.
1: No tak mówię,
0: figurka.
1: Figurka jeden do jednego.
0: No dobrze, informacje drogowe oczywiście już teraz, bo 10 minut zostało nam do godziny 8.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Dosyć poważnie zakorkowana jest droga krajowa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą. Podobnie krajowa 7 niedaleko Łomianek, czy droga krajowa nr 92 przed Warszawą od strony Sochaczewa. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na autostradzie A2 pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem oraz tradycyjnie na ekspresowej 8 w Warszawie na odcinku Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Przybywa samochodów także na ekspresowej 2, czyli na południowej obwodnicy miasta, zarówno pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński a Warszawa Wilanów, jak i pomiędzy lotniskiem a węzłem Opacz w kierunku węzła Konotopa. Jeżeli chodzi o sytuację na Dolnym Śląsku, to niestety tutaj cały czas bardzo poważny, wielokilometrowy korek utrzymuje się na ekspresowej 8, niedaleko Wrocławia, dokładnie pomiędzy węzłami Łozina a Wrocław-Psiepole, na jezdni w kierunku Kłodzka. Jeżeli chodzi o inne trasy dolnośląskie, tutaj także mamy sporo korków, czy na Krajowej 5 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem, czy na Ekspresowej 5 pomiędzy Krynicznem a Wrocławiem właśnie południe, północ, czy na Krajowej 94 przed stolicą Dolnego Śląska od strony Oławy. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na Pomorzu. Przybywa samochodów jak zwykle o tej porze na obwodnicy Trójmiasta, nie tylko niedaleko węzła Gdańsk-Lipce, ale także na wysokości Gdyni, w pobliżu węzła Gdynia-Chważno czy Gdynia-Wielki Kack. I sporo cierpliwości przyda się także na autostradzie A1 na fragmencie remontowanym na wysokości Tczewa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut zostało nam jeszcze do godziny 8, a po godzinie 8 kolejny konkurs i kolejne fantastyczne nagrody dla tych, którzy kochają jednoślady. Będą do wygrania rękawice i gogle motocyklowe.
1: Zostańcie z nami, szczegóły po godzinie 8, a za 7 minut prognoza pogody.

0: z 8 przeskoczyliśmy na 9, natomiast no, idąc dalej tym tokiem rozumowania, to po godzinie powinno być ile?
1: 10,
0: a jest 9.
1: No ale zaraz, bo o godzinie 10, jak sprawdzaliśmy, kiedy mamy ruszać do Ostrowa Wielkopolskiego, miało być 16.
0: No i będzie.
1: Chyba na słońcu.
0: No.
1: A my w cieniu tutaj, bo przy budynku, słuchajcie, przy ulicy Sobieskiego, gdyby ktoś chciał kogoś pozdrowić i do nas zajrzeć. A my przy okazji zaglądamy na mapy pogodowe. Najcieplej w tym momencie w Jeleniej Górze, 15 stopni Celsjusza, najchłodniej w Terespolu, 3 kreski powyżej zera.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A Rybnik budzi się w przepięknym słońcu, z przepięknym błękitnym niebem i tak też będzie dzisiaj w wielu miejscach w Polsce, bo zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie miejscami absolutnie bezchmurne niebo. No i jeszcze lokalnie mogą gdzieś tam występować się mgły, na przykład w Dolinach Karpackich. One mogą jeszcze nam ograniczać widzialność do 300 metrów.
1: I od razu mówię, w ciągu dnia naprawdę zrobi się ciepło. Ciepło, bo najchłodniej będzie na północnym wschodzie, w obszarach podgórskich Karpat, tutaj 17 stopni Celsjusza, w centrum 20 kresek powyżej zera, no i od wielu dni króluje zachód kraju. Dziś nawet 24 stopnie.
0: Na szczęście wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim i w górach świętokrzyskich oraz także na Pomorzu Zachodnim. Miejscami może być porywisty, no a wysoko w Sudetach poryw wiatru do 75 km na godzinę.
1: To wszystko zawdzięczamy wyżowi, no i też wysokie ciśnienie mamy o poranku. 1026 hektopaskali na zachodzie kraju, a ściana wschodnia to ciśnienie 1036 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pytamy oczywiście was, co u was słychać, jak wy zaczynacie ten fantastyczny dzień, środa, Dzień Chłopaka. Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz, kłaniamy wam się nisko i o poranku mówimy wam
0: dzień dobry.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Trzeci dzień wyprawy motocyklowej PRK Polskiego Radia Kierowców. Dwóch samotnych jeźdźców, chociaż nie, no wczoraj nie samotnych, bo odwiedzali nas nasi fantastyczni słuchacze. I coś tak czuję, tak jakoś przez skórę, że dzisiaj będzie bardzo, bardzo podobnie.
1: Artur z nami wczoraj rozpoczął trasę, a Radek ją zakończył tutaj na Śląsku w Rybniku. A co u was?
2: Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam oczywiście całą moją ulubioną redakcję i przybywam z pytaniem, jak wygląda nasza krajowa siódemka z Warszawy do Kielc. I taki mam challenge, że muszę do Kielc dojechać na godzinę 10. I tutaj pytanie do Kuby, czy to się uda? Oczywiście jadąc przepisowo. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich za kierownicą. Koń.
0: Co mówią znaki na niebie?

0: I na ziemi, uda.
1: No, uda się.
2: Dobrze, Kądziu, a ja ci od razu mówię. Masz 177 km do pokonania i tylko za Białobrzegami są drogowcy, którzy nie spowalniają ruchu, więc jeżeli ustawisz tempomat legalnie na 120 km na godzinę, to ty w półtorej godziny to powinieneś zrobić, bo na trasie nic złego się nie dzieje, więc trzymamy kciuki szerokości, ale uważaj i dostosuj zawsze prędkość do warunków panujących na drodze.
1: Ale może nie każdy z was jedzie do Kielc, tylko jedziecie w zupełnie innych kierunkach, no to właśnie dla was mamy przygotowane najświeższe informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na drodze krajowej numer 52 w województwie małopolskim pomiędzy Krakowem a Wadowicami doszło do potrącenia rowerzysty. Dokładnie do zdarzenia doszło na kilometrze 63 w pobliżu miejscowości Izdebnik. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę i obserwujemy tam już dosyć poważne spowolnienia. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej pół godziny temu. Na krajowej 60 na Mazowszu, niedaleko miejscowości Władysławowo, pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim, zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj mamy informację, że aż dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Na kilometrze 155 jezdnia została częściowo zablokowana, ale ruch jest tam możliwy. Na miejscu są służby i to właśnie one kierują ruchem. Jeżeli chodzi o inne trasy mazowieckie, to oczywiście mamy bardzo, ale to bardzo dużo korków i spowolnień. Chociażby na ekspresowej 8 i ekspresowej 2 w Warszawie, czyli mowa o północnej i o południowej obwodnicy Warszawy. Ale także zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznym a Warszawą, na krajowej 79 oraz na krajowej 7 na północ od Warszawy, a zatem pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą. W województwie dolnośląskim wielokilometrowy korek na ekspresowej 8 utrzymuje się pomiędzy węzłami Łozina a Wrocław Psiepole w kierunku autostrady A4, a także sporo cierpliwości przyda się w województwie wielkopolskim na trasie ekspresowej S11 na zachodniej obwodnicy Poznania pomiędzy węzłami Poznań-Tarnowo-Podgórne a Poznań-Północ.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To za chwileczkę wrócimy do naszej wczorajszej trasy, czyli Krosno-Rybnik.
2: Ale będziemy mieli też dla was konkurs.

0: Rybnik cały czas budzi się do życia, no i zdecydowanie jest cieplej. I z tych 9 zrobiło się już 11 i ja odczuwam, że jest przyjemniej.
1: Zdecydowanie przyjemniej. A ja właśnie wpadłem na to.
0: Już, ale na co wpadłeś?
1: Rybnik.
0: No.
1: Rekiny. Rybnickie rekiny.
0: O panie.
1: Bo my szlakiem żużla podróżujemy. Wczoraj byliśmy na stadionie, jeżeli chcecie to zobaczyć, polecamy oczywiście stories na kanale PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Ale
1: na Instagramie.
0: To nieźle, bo jest 8, my jesteśmy w Rybniku od 18,
1: ale rozumiesz,
0: więc trochę ci to zajęło.
1: Rekin,
0: ale...
1: pływa w wodzie, rybnik z rybami się kojarzy.
0: Powiem ci, że to i tak dobrze, bo ja się myślałem, że to w Ostrowie Wielkopolskim dopiero załapiesz, o co chodzi, ale naprawdę jest nieźle. No i zrobimy postępy, no.
1: A teraz wy załapcie co na drogach, no bo mamy 8:20,
0: a więc...
1: to do Kuby jeszcze za 10 minut.
0: Tak zwane konkursiwo.
2: Konkurs.

0: A w nim do zdobycia po pierwsze rękawice motocyklowe, a dodatkowo jeszcze gogle od sponsora.
1: Motocykle na wyprawę Polskiego Radia Kierowców udostępnił sponsor audycji Motorland w Dziekanowie Nowym. www.motorland.com.pl.
2: Bo od razu wam się do czegoś przyznam, my faktycznie fragment wczoraj pokonaliśmy autostradą, ale zdecydowaliśmy się na drogę krajową i wojewódzkie drogi, bo tak jest po prostu przyjemniej. I teraz bardzo często zdarzało się tak, że ja po prostu podnosiłem szczękę w swoim kasku, jechałem tylko na blendzie przeciwsłonecznej, bo słońce jednak dawało w oczy, więc jeżeli zgarniecie od nas rękawice i gogle, to może się przydać podczas jesieni na takie właśnie wypady.
0: Oj, zdecydowanie, bo to słońce chodzi już w zupełnie innych kątach i niestety jest tak, że od godziny 16, 17 wpada tak centralnie, jeśli jedziemy w jego stronę, wpada nam centralnie do oka, do kasku.
2: No w ogóle już jest oślepia. Horyzontem.
0: Jeśli do tego dorzucimy jeszcze muchy, które mamy przyklejone do szyby przedniej w kasku, to naprawdę może się robić niebezpiecznie, bo naprawdę słabo widać, więc trzeba zadbać o widoczność.
2: Dlaczego zacząłem wam tłumaczyć, jak ta droga wyglądała? Bo oczywiście piękna kotlina, gdy wyjeżdżaliśmy z Krosna, potem wskoczyliśmy w Dębicy na A4, ale zaraz za Tarnowem, w zasadzie to na wysokości Krakowa, z niej zjechaliśmy, jadąc 44 na Oświęcim. Minęliśmy, a to już zobaczycie w mediach społecznościowych, jakie miejscowości po drodze, bo teraz was pytamy dokładnie o kilometrówkę. Pamiętajcie, że nas, motocyklistów, jest dwóch, więc trzeba to pomnożyć razy dwa. Ile kilometrów wczoraj razem pokonaliśmy?
0: Czyli dwie sztaby moje i jedna twoja. Razy dwa. Proszę o tym pamiętać. Dwa motocykle. Ile kilometrów pokonaliśmy wczoraj z Krosna do Rybnika, jadąc tą trasą, o której przed chwilą mówił Patryk? Kto będzie bliżej, albo kto trafi centralnie w środek tarczy, no to wygrywa właśnie rękawice motocyklowe i gogle.
2: Pamiętajcie proszę, że oprócz tego, że wpiszecie dokładnie, ile kilometrów było, to jeszcze dodacie numer telefonu. Bardzo o to prosimy, żebyśmy mogli się potem z wami skontaktować.
0: Czyli ile kilometrów pokonaliśmy wczoraj na dwa motocykle i numer telefonu.
2: A to wszystko w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: pokonać się wczoraj z Krosna do Rybnika, a dodamy, że ta autostrada to bardzo króciutko była.
1: Rzuć jakąś tam kwotą.
0: No to proszę bardzo, z największą przyjemnością, 553 km.
1: Za mało.
0: Dobra, 560 km.
1: Za mało.
0: No dobra, to może 618.
1: Za dużo.
0: O, masz.
1: A przy okazji Bartek pisze, a jak wam się podobał stadion Wilków Krosno? Fantastyczny. A ten posąg wilka srebrnego wyjącego do Księżyca przed stadionem? Genialny.
0: No tak, no tam był posąg wilka, a tutaj na rondzie mamy dwóch żużlowców.
1: Zgadza się, tylko że właśnie na rondzie, bo na stadion to my mogliśmy wjechać w Krośnie, a wczoraj w Rybniku był niestety zamknięty, bo to już po sezonie.
0: No tak, ale przyzwyczailiśmy
1: się... I rekinów nie widzieliśmy.
0: Przyzwyczailiśmy się do tej zasady, że te stadiony żużlowe są zazwyczaj otwarte, ogólnodostępne, a tu proszę bardzo, w Rybniku taki psikus.
1: Pytamy was o trasę Krosno-Rybnik, ile kilometrów pokonaliśmy, pamiętajcie, razy dwa motocykle, a teraz jeszcze zapytamy Kuby Domorackiego, jak tam trasy w Polsce o poranku w środę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Sytuacja jest oczywiście dosyć trudna, jak to bywa o poranku. Już 8.30, a zatem poranne godziny szczytu w pełni. W wielu miejscach obserwujemy bardzo, bardzo poważne wielokilometrowe korki. I tak jest chociażby na Dolnym Śląsku, na trasie ekspresowej S8, gdzie zakorkowana jest jezdnia w kierunku autostrady A4 i w kierunku Kłodzka, pomiędzy węzłami Łozina a Wrocław-Psiepole. W tej chwili obserwujemy tam ponad 6-kilometrowy korek i właściwie z minuty na minutę coraz więcej samochodów właśnie tam obserwujemy. Ten fragment ewentualnie można omijać pobliskimi trasami lokalnymi i trasą wojewódzką 372, zjeżdżając z ekspresowej 8 na węźle Łozina. Trasa wojewódzka, zwłaszcza 372, także jest zakorkowana. W każdym razie przyda się dużo cierpliwości właśnie na tym fragmencie. Droga krajowa numer 60 pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim jest częściowo zablokowana w pobliżu miejscowości Władysławowo. Na kilometrze 155 zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje na krajowej 52 pomiędzy Krakowem a Wadowicami w miejscowości Izdebnik. Doszło tam do potrącenia rowerzysty, a chodzi o kilometr 63. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na Pomorzu. Coraz mniejszy korek na obwodnicy Gdańska, to jest ta dobra wiadomość, ale coraz bardziej zatłoczona jest krajowa 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem i to w zasadzie w obu kierunkach, chociaż oczywiście większy ruch obserwujemy w kierunku stolicy Pomorza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wracamy do zliczania tych kilometrów. Radek przy kawie pisze, wczorajsza trasa z Krosna do Rybnika, no to mniej więcej szacuje, że 566 kilometrów plus minus 5 kilometrów.
1: Nie, za mało. A drugi Radek pisze o naszej wczorajszej podróży Krosno-Rybnik, 580 kilometrów, to też jest za mało. Mateusz Ziweko strzela w 611, od razu mówię. Troszeczkę przestrzelone, a więc za dużo.
0: A 558?
1: Nie, no za mało. To teraz uwaga, bo ja przed chwilą powiedziałem, że tak jak wilki w Krośnie, stadion nam otworzyli, żebyśmy mogli zobaczyć, jak ten żużel wygląda. Nawet mogliśmy wjechać, ale my z szacunku do tej dyscypliny, no klasą turystyczną nie wjeżdżamy. No i tutaj jest pies pogrzebany. Dzień dobry, panowie.
0: Dzień dobry.
1: Zamknęli wam stadion, bo nie jesteście na odpowiednich motorach, pisze Adam.
0: To się wszystko wyjaśniło, czyli następnym razem trzeba jechać tym motocyklem żużlowym bez hamulca.
1: No właśnie, tam hamulców nie ma.
0: No nieźle. No dobrze, to takie rozwiązanie. Tak, ile kilometrów pokonaliśmy z Krosna do Rybnika? Proszę pamiętać o numerze telefonu, tak żebyśmy za chwilę mogli do was zadzwonić.

0: Może 500, może 550, może 615. No właśnie, ile kilometrów wczoraj udało nam się pokonać na trasie Krosno-Rybnik?
1: Czyli 1 500 100 900. O, to... ile było?
0: I no właśnie, i to jest nasz konkurs.
2: Konkurs. I wie to.
0: I mam nadzieję.
1: Wie to na pewno Mariusz. Halo Mariuszu, kłaniamy się nisko.
3: Dzień dobry, witam.
0: Cześć Mariusz, co u ciebie słychać? Jak tam poranek, jak tam środa, jak dzień chłopaka?
3: A bardzo dobrze, bardzo dobrze. Właśnie w drodze do pracy, ale dzisiaj niestety samochodem, nie motorkiem.
0: A wczoraj było motorkiem?
3: Cały weekend było motorkiem.
0: No pięknie, to lewa w górę dla ciebie.
1: Bo słuchaj, ja ci od razu mówię, że my tę pogodę zamówiliśmy co najmniej do piątku. W związku z tym, jak będziesz miał ochotę jutro, pojutrze, wsiadaj na motocykl, bo życie jest po to, by latać na moto, my to cały czas powtarzamy.
0: Ty to powtarzasz?
1: A bo ty nie lubisz tego powiedzenia, tak?
0: No nie przepadam za nim, no.
1: Ale ono generalnie dużo mówi, bo my tak, kochamy motocykle. I jeżeli ty jesteś motocyklistą, no, no na pewno dobrze policzyłeś naszą trasę. Z Krosna do Rybnika. Najpierw wojewódzką, potem autostradą A4, żeby na krajową 44 zjechać. Ile wyszło?
3: 606 kilometrów.
1: Tak jest.
0: Wow.
1: Czyli na jednego z nas było 303.
0: Pięknie, no to wielkie, wielkie brawa dla ciebie. No właśnie, o to szło, o to szło.
2: Dobrze to policzyłeś.
0: Fantastycznie.
1: No dzięki temu zgarniasz rękawice i gogle.
0: Słuchaj, a ty jak ruszasz motocyklem w trasę, to w aplikacji, w nawigacji wyłączasz autostrady i opłaty?
3: Zdecydowanie tak. Jak tylko mogę, to tak.
0: Pięknie. My też wczoraj to zrobiliśmy i było naprawdę znakomicie.
1: I dlatego dzisiaj też wyłączamy to w nawigacji i nie jedziemy A1, tylko będziemy się raczej krajową 11 kierowali. Najdłuższa twoja trasa, Mariusz, to? Ile kilometrów?
3: Najdłuższa jednego dnia 1240.
1: Nie pytaliśmy cię o pojemność motocykla.
0: Wow, szacun. To ja już domyślam się, jakim ty motocyklem jeździsz. Ja już mam pewne przypuszczenia. Czy ten twój motocykl zaczyna się na literę B?
1: Jak Bawaria?
3: Tak, chociaż fanatycy mówią, że to nie jest ta pojemność, to nie jest prawdziwy. Motocykl na literę B.
0: A niech tam se gadają, prawda? Ważne, że to jest motocykl, który no jak tapczan po prostu, za jednym zasiadem właśnie robi się ponad 1000 kilometrów. Niewiarygodne.
1: Mariusz, to tak, gratulujemy ci. Oczywiście niebawem nagrody trafią w twoje ręce, żebyś jeszcze jesienią mógł z tych rękawic, gogli na przykład w ramach motocrossu skorzystać. No i dla ciebie lewa w górę.
3: Dziękuję również, lewa w górę, trzymajcie się.
4: Motocykle na wyprawę Polskiego Radia Kierowców udostępnił sponsor audycji Motorland w Dziekanowie Nowym, www.motorland.com.pl.

Wczoraj pokonaliśmy 606 kilometrów łącznie razem. No i Antek zauważa słusznie. Panowie, numer 606 to jest numer żużlowy, bo junior Stali Gorzów, Oskar

0: Paluch ma taki numer indywidualny.
1: No pięknie.
0: Czyli idealnie, bo my szlakiem żużlowym, więc i nawet kilometry nawiązują do żużla.
1: Tak, chociaż na osobę to będzie 303, my tę trasę przelecieliśmy jak dywizjon.
0: O, proszę, proszę.
1: Ale...
0: Dzisiaj też kilometry pokonywać będziemy w stronę Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Będzie i trochę mniej, ale jeżeli wy chcecie

0: Miłego dnia życzę Tobo.
1: Bardzo dziękujemy za informację. A propos informacji, oto już kolejny raport drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zakorkowane są także trasy w województwie śląskim, między innymi autostrada A1 niedaleko węzła Dębieńsko w kierunku Gliwicy, czyli w kierunku północnym. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, a także na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Utrudnienia mamy także na A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami, gdzie trwają prace remontowe na fragmencie ponad 3-kilometrowym, a drogowcy pracują także na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką. Na drodze krajowej nr 52 pomiędzy Krakowem a Wadowicami w miejscowości Izdebnik doszło do potrącenia rowerzysty. Na kilometrze 63 obowiązuje ruch naprzemienny. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch autosobowych na Krajowej 60 w pobliżu miejscowości Władysławowo. To nie jest Pomorze, ale Mazowsze pomiędzy Ciechanowem a Makowem Mazowieckim. Na kilometrze 155 ruchem kieruje policja. Jeżeli chodzi o inne trasy mazowieckie, to cały czas A2 jest zakorkowana niedaleko Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy. No i podobnie oczywiście ekspresowa 8 i ekspresowa 2 w Warszawie, a zatem dzień jak co dzień mowa o północnej i południowej obwodnicy Warszawy, a ja wspomnę jeszcze o jednej trasie mazowieckiej, o trasie ekspresowej S17. Na obwodnicy Garwolina trwają prace remontowe i wolniej jedzie się niedaleko węzła Garwolin Północ.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A już po godzinie 9:00 więcej wrażeń, więcej przygód, więcej emocji a propos naszej motocyklowej wyprawy.
4: Poznacie też Radka, który nas zaskoczył swoim sprzętem.
1: O, zdecydowanie. I poznacie też pewną historię, pewnej Bezy.

0: No, proszę, proszę. 4 stopnie w Kłodzku.
1: Ale spójrz dalej.
0: 16 stopni w Jeleniej Górze. Ja nie wiem, mam wrażenie, że przy tej stacji meteorologicznej ktoś stanął i chucha.
1: A wiesz, ile to jest? Drogą krajową?
0: To rzut kamieniem jest.
1: 100 kilometrów.
0: No to daj sobie.
1: Taka amplituda, czyli prawie 12 stopni.
0: A jeśli chodzi o Rybnik, uwaga, bo się pozmieniało, proszę pana, 13 stopni.
1: Aż mnie to rozgrzało.
0: No, mnie też.
1: Chociaż my tak od 5.30 na tym dworze. To dla nas jest jeszcze rzeźko, ale w ciągu dnia będzie naprawdę ciepło. Oto prognoza pogody.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No to dzisiaj kolejny przepiękny, słoneczny i ciepły dzień. Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie miejscami niebo będzie bezchmurne. No a o tych mgłach, o których mówiliśmy jeszcze godzinę temu, już chyba nie można zapomnieć, nie ma śladu.
1: Cały czas lato trwa, mimo że kalendarzowa jesień się rozpoczęła, dlatego że temperatura maksymalna dzisiaj od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, podobnie na obszarach podgórskich Karpat. W centrum 20 kresek powyżej zera, a najcieplej, ja bym powiedział, że jak na jesień, to gorąco, 24 stopnie na zachodzie kraju.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim, w Górach Świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim. Miejscami może być porywisty, a w Sudetach, tam wysoko, to nawet 75 km na godzinę.
1: Tę temperaturę zawdzięczamy wyżowi, w związku z tym też wysokie ciśnienie. 1026 hektopaskali na zachodzie, 1036 hektopaskali na wschodzie kraju.
0: Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuliszewicz
0: i jak zwykle o tej porze mówimy wam
2: Dzień dobry! PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
3: Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń, to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami.
4: Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów.
3: Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć.
4: Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz
3: i Patryk Kuliszewicz.
4: No to lewa w górę!
2: To była autopromocja.

0: W Rybniku, no jeśli chodzi o wartość na termometrze, idziemy pełną bombą. 13 stopni na razie, a już 10 minut po godzinie 9.
1: A o 10 miało być 16 stopni, a w ogóle dzisiaj słuchajcie nawet i 20, 21, na zachodzie 24. Jednak teraz wracamy na trasy, jest 9.10, kto tam już w pracy, ten szczęśliwy, a kto w drodze? Zróbcie głośniej, Kuba ma dla was najświeższe informacje drogowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas kilkukilometrowy zator utrzymuje się na trasie S8 na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Łozina a Wrocław-Psiepole. Chodzi o jezdnię w kierunku Kłodzka, w kierunku autostrady A4. Zakorkowana jest także sąsiednia trasa wojewódzka numer 372, która właśnie prowadzi w stronę autostrady A8 od strony miejscowości Długołęka. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu na Mazowszu, to one cały czas jeszcze się nie zakończyły. Zdecydowanie wolniej na A2 jedzie się pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim. Podobnie jest na ekspresowej 2 w Warszawie, pomiędzy Ursynowem a węzłem Opacz oraz na Krajowej 7 na północ od Warszawy. A teraz Małopolska i wieści od państwa. Słuchamy.
2: Cześć, autostrada A4, 493 i 492 kilometr w stronę Krakowa, to jest obwodnica Tarnowa. Tam drogowcy rozłożyli swoje zabaweczki i trwa renowacja oznakowania poziomego, to znaczy malują pasy, odświeżają i jest zwężenie z 2 pasów do 1 wąskiego. Przemykamy się tamtędy w stronę Krakowa pasem awaryjnym. Uważajcie, bo jest dobrze oznakowane, wcześniej samochody stoją z migającymi tablicami. Ale wszyscy oczywiście zasuwają, a zwolnienie jest do powiedzmy 30 na godzinę, tak się tam ustawiają te samochody, chociaż wcześniej znaki zwalniają, ograniczają do 110. Pozdrawiam, Toczek.
1: Bardzo dziękujemy i jeszcze wspomnę o jednym fragmencie autostrady A4 na obwodnicy Krakowa. Pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe spory ruch obserwujemy w obu kierunkach. Niedaleko Balic wręcz utrzymuje się niewielki korek.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Proszę, pamiętajcie, że wszystkie utrudnienia można także zgłaszać nam w aplikacji, można w wersji tekstowej, można również w wersji głosowej.
4: Panowie, jadę autostradą A1, Gorzyczki, Gliwice, za węzłem Dębińsko, coś się dzieje. Możecie powiedzieć coś więcej?
3: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie.
5: Patrzę sobie na A1. No. Widzę drogowców, to zaraz za Stanowicami, Czerwionka, Leszczyny, ale widzę też zgłoszenie o zdarzeniu w ruchu drogowym. My to oczywiście sprawdzimy, potwierdzimy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli ktoś się bardzo spieszy, to może proponowałbym odbić na wojewódzką 924 na Szczygłowice, a potem 78 dostać się do Gliwic właśnie, no bo na A1 faktycznie mamy delikatny zator.
3: A my już za chwilę wracamy do naszych przygód na wyprawie motocyklowej. No i między innymi historia pewnej bezy, którą wiozłem ze sobą w sakwie motocyklowej.

0: A my chcieliśmy wam bardzo gorąco podziękować. Wam, kierowcom na drogach, no bo przemierzamy te kilometry i zauważyliśmy bardzo dobry trend. Tak jak początek sezonu nie jest najłatwiejszy dla motocyklistów, bo jeszcze kierowcy nie pamiętają, żeby patrzeć w lusterka, tak teraz wiele osób zjeżdża nam, no bo nauczeni już sezonem wiosenno-letnim wiedzą, że motocykliści są wszędzie.
1: I dzięki wam jeździ się fantastycznie i za to bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Także choć z przygodami.
1: Właśnie, dzięki naszym słuchaczom jeździ się fantastycznie. Wczoraj odwiedził nas Artur, no i wypiliśmy kawę, posiedzieliśmy, pogadaliśmy o motocyklach, o radiu, o życiu również, więc fantastycznie miło spędziliśmy ten czas.
0: Przy kawie i bezie.
1: Właśnie, i było też słodko. Artur kupił bezy, więc siedzieliśmy, częstowaliśmy się bezami, no było fantastycznie. Trochę tych bez zostało, więc oczywiście spakowałem w pudełeczko i pudełeczko umieściłem w sakwie motocyklowej. Potem ruszyliśmy w trasę, no trochę trzęsło, trochę szybciej, trochę wolniej, jednak wibracje przenoszą się na ten kufer i nie wpadłem kompletnie na to i w ogóle nie pomyślałem o tym, że te bezy z tymi wibracjami to nie jest dobry pomysł, bo to jest tak, jakbyśmy bezy wrzucili do blendera. No i efekt jest tego taki, że bezy się kruszą i nagle robi się z nich taka mąka bezowa, taki bezowy pyłek. Niestety pech chciał, że to pudełeczko się otworzyło, no więc cała sakwa wypełniona sprzętem radiowym do tworzenia studia, niestety wszystko było w bezowym pyłku.
0: No i szorowałem. Wjeżdża przed nasze motocykle Can-Am, co prawda trzy kółka, nie dwa. I?
2: Nie jestem gorszy.
1: A no właśnie, Radek, cześć, fajnie, że nas odwiedziłeś.
2: No super, no udało się.
1: Ale ty w ogóle jakąś niesamowitą logistykę musiałeś mieć tutaj, żeby nas złapać, bo skąd wiedziałeś, że akurat podjechaliśmy?
2: No wiedziałem, że się kierujecie na Mosty do Rymika, na Żużel, no to mówię, no kierunek określony.
0: Czekaj, bo my w wysokich obrotach mówiliśmy, że nam zostało 40 km. Dobrze sobie to policzyłeś.
1: Więc wyliczył i dojechał. No fantastycznie.
2: Nie zdążyłem po drodze, ale jestem na miejscu.
0: Ty rozumiesz Radka? Bo momentami to wrzuca takie słowa, których ja nie rozumiem.
1: A ty gadasz po śląsku?
2: O, ja jest Gorol.
0: To, a my jesteśmy Hanysy, czy nie? Nie.
1: Gorole, my też.
0: Ty jesteś Gorol i tak godasz?
2: 2006 roku, Kaś. 5.
1: Opowiesz nam o swoim wyjątkowym pojeździe, bo to nie jest pojazd do śmigania między samochodami w korkach.
2: Nie. To jest Ryker Rally 900. Fajna zabawka.
1: No, fajna zabawka. Silnik widzę tutaj z przodu.
2: Silnik od skutera wodnego.
1: Czyli to gdzie pluje wodą?
0: Pierwsza sprawa. Ma trzy kółka, z czego te dwa są z przodu. Trzeba jeździć w kasku, bo to nie jest zabudowane, więc tak jak motocyklem, ale w korkach po mieście, tak jak motocyklem, się nie prześlizgniesz.
2: Jak autem. I to jest motocykl. Jest zarejestrowany jak motocykl.
1: No dobrze, a jak się tym jeździ, to on się przechyla na boki?
2: Nie, on jest sztywny. Dokłada. Zbliżony.
1: Fantastycznie, że nas odwiedziłeś. Bardzo serdecznie ci dziękujemy. Jakieś pozdrowionka?
2: Dla mojej żony Agi, która jest chamską.
1: I słucha Radia Kierowców.
2: Jak jedziemy autem, to słucha Radia Kierowców.
1: No i tak właśnie trzeba. No i właśnie z Radkiem zjedliśmy resztę tych bez, a mój wieczór upłynął pod hasłem sprzątania sprzętu i sprzątania kufra z bezowego pyłu.
0: To znaczy to było tak, bo ja się przyglądałem temu z góry, że ten kufer tutaj miał bezy w środku.
1: Tak.
0: A potem Kuba się za to wszystko wziął i był kufer bez.
1: Bez kufra.
0: Bez. No dobrze, my za chwilę ruszamy w trasę, ale jeszcze wam opowiemy troszeczkę o tych przygodach, które spotkały nas na odcinku Krosno-Rybnik, chociaż już powoli myślimy o trasie Rybnik, Ostrów Wielkopolski śladem żużla. Gdybyście mieli jakieś podpowiedzi,
1: to piszcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Pamiętajcie także o funkcjonalności nagrywania wiadomości głosowych.

0: 28 minut po godzinie 9. Andrzej pisze do nas w aplikacji. Powiedzcie proszę na antenie trasę przejazdu i przybliżony timing. Lewa w górę. Oczywiście naszej wyprawy motocyklowej, bo my z Rybnika dzisiaj wystartujemy. No myślę, że po godzinie 10, bo jeśli mogę poprosić, to ja bym skoczył na górę pod gorący prysznic,
1: ja
0: bo trochę mi zimno.
1: To znaczy wiecie, bardzo przyjemny dzień jest, ale my cały czas w cieniu od 6 rano. No chłodno było i tak trochę przemarzły kości, więc będzie gorący prysznic. Ruszymy raczej bliżej 11.
0: Tak.
1: I będziemy trzymali się chyba krajowej jedenastki, a więc Lubliniec, Kluczbork. Te miejscowości mamy zamiar odwiedzić, a potem przez obwodnicę Kępna, chwilę S11, aż do Ostrowa Wielkopolskiego. Tak to będzie wyglądało, ale my też mamy od was informacje drogowe, jeżeli chodzi o A1-kę.
2: Aktualizacja autostrada A1 Gorzyczki, Gliwice, węzeł Dębieńsko. Poznakowanie jest, że są roboty drogowe, natomiast fizycznie ich nie ma. A na zjeździe na autostradę od węzła Dębieńsko była kolizja służby na miejscu.
0: Bardzo dziękujemy. Gdyby coś działo się na waszej trasie, no to oczywiście przypominamy 22 513 11 11. Proszę dzwonić, proszę także pisać albo nagrywać się w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
1: 9.30, Kuba Domoracki i informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na autostradzie A2 w województwie mazowieckim doszło do awarii samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Warszawy. Dokładnie do zdarzenia doszło niedaleko węzła i miejscowości, oczywiście Grodzisk Mazowiecki, na kilometrze 437.

0: Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku stolicy, a ruch odbywa się pasem prawym. I niestety obserwujemy tam dosyć poważny, właściwie korek kilkukilometrowy. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 pomiędzy węzłami Warszawa-Zachód a Konotopa, a także ekspresowa 2 niedaleko węzła Warszawa-Lutnisko w kierunku węzła Konotopa także. Na drodze krajowej nr 60 pomiędzy Makowem Mazowieckim a Ciechanowem zderzyły się 2 samochody osobowe na kilometrze 155. To są okolice miejscowości Władysławowo. 2 osoby zostały w tym wypadku ranne, obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Sporo przedpołudniowych już spowolnień obserwujemy na południu naszego kraju, chociaż poranne godziny szczytu powolutku już odchodzą do historii, ale cały czas jedzie się wolniej, czy to na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, czy to na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice, czy to na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic czy Mszany Dolnej. I jeszcze jedna trasa w województwie śląskim tym razem. Nasz słuchacz wspomniał o A1 w pobliżu węzła Dębieńsko, a ja wspomnę o A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale trochę jesteśmy smutni, bo wczoraj zauważyliśmy niepokojący trend na drogach. O szczegółach za moment.

0: Zaglądamy do aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Darek z Volvo S60 pisze do nas: ja mam małą podpowiedź, jeżeli będziecie w Ostrowie Wielkopolskim, to pokonajcie jeszcze 40 km w kierunku Poznania i przyjedźcie do Jarocina. Spichlerz polskiego roka, wart jest odwiedzin. Pozdrawia Darek z Volvo S60.
1: Darku, powiedz, po ile to Volvo S60 tam podjedzie? No, oczywiście, bo my lubimy tę markę. A przy okazji, czemu tak późno? Właśnie rozładowałem się w Kępnie, a chętnie bym się z wami spotkał na kawę. Jarek z Polskiej Ciężarówki Narodowej w Kępnie. No późno, no będziemy tam gdzieś w okolicach, ale tak ruszamy o 11:00. Zakładamy, że do Ostrowa Wielkopolskiego w granicach 14:15 dojedziemy.
0: No więc właśnie, a propos podróży i a propos przygód, które mamy na trasie, to jeszcze mamy jedną obserwację, o której rozmawialiśmy wczoraj. No w ogóle dużo wczoraj gadaliśmy, mam wrażenie, bo też nie jechaliśmy autostradą. Na autostradzie ta rozmowa, ja niby jadę w stoperach i nie słyszę tego pędu powietrza i słyszę bardzo dobrze interkom, natomiast no, ty masz już większy problem, bo nie korzystasz ze stoperów i trochę huczy, no.
1: Tempomat był ustawiony na 135 km na godzinę na autostradzie, bardzo fajna przelotowa, ale rzeczywiście jest głośno. Jednak na autostradzie, to o czym za chwilę powiemy, rozumiem, że ta zasada nie do końca obowiązuje, ale jadąc drogami krajowymi i wojewódzkimi, ja zauważyłem coś przykrego.
0: Tak, to

0: Zanika nam pewna ważna tradycja.
1: Bardzo ważna tradycja, bo przecież w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11 mówimy lewa w górę. Dzisiaj też mówimy lewa w górę i przez cały ten tydzień mówimy lewa w górę, aż tu nagle...
0: No tej lewej brakowało na trasie, to my najczęściej ją podnosiliśmy, szczególnie kiedy mijaliśmy grupy motocyklistów, no i wtedy oni odpowiadali, ale... Tak zauważyłem, że coraz rzadziej się pozdrawiamy, a pamiętajcie, to my motocykliści tworzymy grupę motoryzacyjną, która trzyma się najbardziej, bo jest taka też zasada, że jak widzisz motocyklistę na poboczu, zawsze się zatrzymasz i zawsze zapytasz, czy wszystko okej.
1: No tak, ale to też może wynikać po prostu z tego, że motocykle w Polsce są coraz bardziej popularne na zachodzie. Na przykład, gdy byłem w tym roku chociażby na południu Francji, to tam tych motocyklistów jest tak wielu i wszyscy przyjeżdżają z różnych krajów, żeby pojeździć po fajnych winklach. I nagle już się nie pozdrawiają, bo są skoncentrowani na drodze, co trochę rozumiem. U nas motocyklistów coraz więcej, więc trzeba ich wyedukować i trzymajmy te tradycje. Tak kiedyś, pamiętasz, było, kierowcy autokarów, autobusów się pozdrawiali. Dzisiaj autokarów i autobusów jest więcej i już się przestali pozdrawiać.
0: No to gdybyśmy spotkali turystów na trasie, to my wam powiemy po angielsku, jak jest lewa w górę. Put your hands up in the air.
1: Put your hands up in the air.
0: Ale słuchajcie, całkiem serio, Kuba to nawet zaczął już... pozdrawiać tych na pięćdziesiątkach.
1: Tak, bo ja już...
0: To jest trochę co jedzenie rozwożą.
1: Na bezrybiu Irak ryba, więc jak już się nie pozdrawiamy i motocykliści się nie pozdrawiają, to ja już postanowiłem wszystkich pozdrawiać. I nawet jak gościu jechał na skuterze, to mówię, a machnę.
0: I ja szanuję twoją empatię.
1: Widzisz?
0: I o to właśnie chodzi. Także...
1: No, wczoraj mówisz co innego.
0: Bo to tak jest czasami, że motocykliści i skuterzyści nie tymi samymi drogami podróżują, ale nie. Lewa w górę dla wszystkich tych, którzy kochają jednoślady. Nie zapominajmy o tej tradycji, bo dużo nas na drogach. Wczoraj też minęliśmy naprawdę sporo motocyklistów. Nie zapominajmy o naszej pięknej motocyklowej tradycji.

0: To już prawie 9:50 na zegarze.
1: Dopiero co pochwaliłeś się, że jeździsz w stopera.
0: Tak, to jest moje odkrycie tegorocznej wyprawy.
1: Krzysiek pisze: cześć, czy możecie podesłać link do stoperów, których używacie podczas jazdy motocyklem? Nie trzeba linku.
0: Nie, to są stopery motocyklowe, to trzeba wpisać, bo to nie są takie zwykłe stopery, ponieważ one są skonstruowane tak, że w środku jest taki patyczek i w środku tego patyczka jest dziurka, taki otworek, czyli wycinają te stopery pewne częstotliwości, które właśnie chociażby daje nam pęd pędzącego powietrza. Natomiast słychać wszystkie dźwięki, które musimy słyszeć, czyli chociażby pojazdy uprzywilejowane. Słyszę głośniki w interkomie, słyszę ciebie, a nie słyszę tego szumu wiatru, więc jest fantastycznie. Zwyczajne motocyklowe stopery. I tutaj są rozróżnienie, bo jest te słabsze i te mocniejsze. Ja mam te mocniejsze, naprawdę polecam.
1: A ja wam dam inny patent. Pamiętajcie, że są też stopery strzeleckie, które wkłada się w małżowinę. Tam też jest dziurka, aha, z tym, że jest zatyczka. I ty możesz sobie z nich zrobić coś na styl takich stoperów aktywnych. To znaczy ochronników słuchu. A więc możesz ten kanał mieć otwarty, albo go zupełnie zatkać i wtedy na noc się dobrze sprawują.
0: Domyślam się, że różnica może być w cenie. Moje około 50 zł kosztowały.
1: Te strzeleckie w podobnej cenie no nie przekraczają 100.
0: No to polecamy. Naprawdę zupełnie inny komfort podróżowania, jeśli ktoś nie jeździł motocyklem właśnie z tym gadżetem.
1: Dzyń, dzyń. 9:50. Czas na informacje drogowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Do awarii samochodu ciężarowego doszło na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Wiskitki a Grodzisk Mazowiecki na kilometrze 437. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy i ruch odbywa się pasem prawym.

0: kilometrze 155 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Kilkukilometrowy korek nadal utrzymuje się na Dolnym Śląsku na trasie ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Łozina a Wrocław-Psiepole na jezdni w kierunku Kłodzka autostrady A4. Zatłoczona, zakorkowana jest także trasa ekspresowa S11 w Wielkopolsce na obwodnicy Poznania, to jest zachodnia obwodnica Poznania, gdzie na fragmencie kilkunastokilometrowym trwają prace remontowe i wolniej, dużo wolniej jedzie się zarówno w kierunku A2, jak i w stronę Piły, pomiędzy węzłami Poznań, Tarnowo Podgórne, a Poznań Północ. Jeszcze jedna informacja, w województwo małopolskie autostrada A4. Tutaj mamy utrudnienia w pobliżu bramek w Balicach w obu kierunkach, a także na obwodnicy Tarnowa, gdzie w pobliżu węzła Tarnów-Mościce trwają prace drogowe i jezdnia jest zwężona w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. No i już za chwileczkę jeszcze się trochę ogrzejemy w pokojach i ruszamy dalej w trasę.
1: Krajowa 11 czeka
0: tak
1: i Ostrów Wielkopolski, także zostawiamy rybnickie rekiny i lecimy na kolejny stadion żużlowy, a tymczasem was zostawiamy i z Piotrkiem, i z Dagmarą.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czyli ogrzewacie się, słońce cały czas dopisuje, pogoda jest piękna. Panowie, fajny dzień przed wami.
0: Zdecydowanie. No i kolejna fajna trasa bez autostrad. Tam jakieś drobne odcinki Eski, ale to szybko przelecimy i później wracamy na krajówki.
2: Myślałem, że zahaczycie jeszcze o Szczyrk, bo tam jest pięknie, no bo jesteście w tamtym regionie, ale rozumiem, że macie swój plan i trzymacie się go.
1: Piotrek, to wiesz co? Ty się śmiejesz. Nam nawigacja pokazała, że my nawet przez Wrocław możemy jechać i czasowo będzie to samo do Ostrowa Wielkopolskiego, więc kuszące.
2: No właśnie, Dolny Śląsk, przepiękne miejsce i przepiękny region do jazdy motocyklem. Panowie, trzymamy za was kciuki i czekamy na opowieści. Zresztą połączymy się po godzinie 11.
0: Do usłyszenia.

0: 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zaczynamy oczywiście od prognozy pogody. Środa zaczyna się w całym kraju właśnie przyjemnie i bez deszczu. Słońca mamy sporo, choć na krańcach północnych pojawia się trochę więcej chmur. No i trzeba uważać, jak to zwykle, na wschodzie i na południu Polski, tym razem jeszcze miejscami na mgły. Widzialność może spadać do około 300 metrów, ale zdaje się, że tak mogło być około 6 rano, może 5. Natomiast pamiętajmy o tym, że trzeba zwracać uwagę w niektórych regionach na mgły.
0: Sprawdzamy, co na termometrach, bo temperatury o tej porze bardzo różne są w zależności od tego, w jakim regionie się znajdujecie. Na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat 5 stopni to jest maks, a tak najmniej to 3. W większości kraju mamy 7 do 10 stopni, a najcieplej jest na zachodzie. Nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów tam termometry pokazują od 11 do 14 stopni. Wiatr jest słaby, głównie ze wschodu, a na wschodzie miejscami praktycznie bezwietrznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, kłaniamy się pięknie, to my.
2: To my jesteśmy na miejscu i zapraszamy.

0: wszystkich na pokład naszego zwariowanego samochodu. Jest duży, miejsc jest wystarczająco dużo dla każdego.
1: I jeździ w każdym dokładnie kierunku.
0: Ruszamy w trasę razem.
1: Dagmara Kowalska.
0: I Piotr Firan, dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Jakub Domoracki w naszym studiu. Czas sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach. Dagmara uśmiechnięta, przyjemnie się patrzy, zadowolona. Dagmara lubi słońce.
1: Dobra, było dzień dobry, Dagmary, to można
2: nie
1: ruszać.
2: Nie ma słońca w tym pomieszczeniu.
1: Pogoda ducha najważniejsza.
2: No dobra.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dobra wiadomość z autostrady A2 z województwa mazowieckiego, gdzie niedaleko węzła Grodzisk Mazowiecki doszło do awarii samochodu ciężarowego. Mamy informację, że w tej chwili na kilometrze 437 już jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie odblokowana. Co prawda na A2 jedzie się wolniej już za Grodziskiem, aż do węzła Konotopa, ale nie mamy tutaj informacji o zwężeniu autostrady, czyli miejmy nadzieję, że za kilka minut, może i kilkanaście minut, ruch będzie się tam odbywał zupełnie w sposób płynny. Natomiast niestety utrudnienie, i to dosyć poważne, utrzymują się w województwie dolnośląskim na trasie ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Łozina a Wrocław-Psiepole. Utrzymuje się kilkukilometrowy korek w kierunku Kłodzka i autostrady A4. Zatłoczona jest także sąsiednia trasa numer 372 przed trasą ekspresową S8 od strony miejscowości Długołęka. Nowe utrudnienia pojawiły się na autostradzie A2 w Wielkopolsce pomiędzy węzłami Poznań Zachód a Poznań Komorniki. Na kilometrze 159 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. To w związku z awarią ciężarówki, do której doszło chwilę przed godziną 10. I jeszcze kilka słów o sytuacji na południu naszego kraju, w województwie małopolskim. Na A4 już coraz mniej utrudnień, ale cały czas pomiędzy węzłami Rudno a Balice jedzie się nieco wolniej. Podobnie jest na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na drodze krajowej 94, na obwodnicy Wieliczki i w pobliżu.

0: deszczu Olkusza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Witam cieplutko, załogę Radia Kierowców. Pozdrawiam ze słonecznej trasy z Monachium aż do Wrocławia. Właśnie ruszyłem i pozdrawiam wszystkich. Podobno dzisiaj jakiś dzień chłopaka jest, czy coś w tym stylu.
3: O ja!
2: Pozdrowionka oczywiście też dla wszystkich słuchaczy. To Leszek ze Skanii. Też pozdrawiamy i potwierdzamy, że dzisiaj... Tak, Kubo?
4: Jest... No właśnie, jakie podobno.
2: No właśnie, to jest, no to już potwierdzamy.
4: Ważne,
2: tak,
4: święto.
2: Jest. I... Tylko jak my będziemy je obchodzić? No nie wiem.
4: No właśnie.
3: Słuchajcie, wy się musicie najpierw zdecydować. Dzień chłopaka czy dzień mężczyzny? Ten pierwszy jest dziś, a ten drugi jest 10 marca.
2: Każdy mężczyzna ma w sobie chłopaka.
3: Aha.
4: Bo... No to ale po co się decydować? Jeszcze jest, przypominam, 1 czerwca.
3: A, dzień dziecka. Tak. No tak, to jest najważniejsze święto dla wszystkich mężczyzn. Okej, okay, w porządku. Słuchajcie, a co powiecie, żeby zrobić dzień kobiet plus na przykład dzień dziewczynek? Albo babeczek.
4: Jestem za.
2: Oczywiście. Z polewą cytrynową babeczka.
4: Tak, o, to koło Wielkanocy musi być ten dzień.
2: Z rodzynkami.
3: Idźcie.
2: Tak zwykle. No fajnie, tak, baran. Powiem ci tak, rozważymy.
3: Wszystkiego dobrego.
2: Tak?

0: Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie zagadka. Będzie zagadka, mamy ją dla was, bo oczywiście to taki moment w naszym programie, że chcemy was troszkę rozgrzać. Rozgrzewamy was tak mniej więcej od godziny 10 do 11.30, potem jedziemy sobie autostopem. Jeszcze wcześniej spotkamy się z chłopakami, którzy podróżują motocyklami. No i tak to się u nas odbywa mniej więcej. Pierwszą podpowiedź mamy dla was.
1: Tak, pierwsza podpowiedź jest następująca. To coś może być ozdobą, ale może też mieć całkiem praktyczne zadanie.
0: Jak zgubisz, to na pewno zwrócisz uwagę.
1: Tak, i jeśli chodzi o komunikację, to drogę znacie, ale przypominamy, nasza aplikacja tekstowo albo głosowo. Pierwsza podpowiedź w naszej zgadywance dzisiaj jest następująca. Może być ozdobą, ale może też mieć całkiem praktyczne zadanie.
0: Mm-hmm. Ale jestem ciekawa, jak sobie poradzicie z tą dzisiejszą ozdobą, chciałam powiedzieć, zagadką, bo słuchajcie, tak naprawdę to tych elementów, które w samochodach są do odgadnięcia, było już bardzo wiele, a my teraz robimy różnego rodzaju modyfikacje i naprawdę mocno staramy się, żebyście nie odgadli za pierwszym razem. I to się nam czasem udaje.
1: A propos świąt, panowie, nie zapominajmy, że kobiety mają swoje święto codziennie. Dzień kobiet to tylko taki oficjalny termin, żebyśmy mogli przypomnieć sobie o tym, co wiemy na co dzień i bezpiecznie uniknąć kłopotów. Pawełski.
0: Widzisz, jak świetnie zna życie, Pawełski. Ja bym się zgodziła z tym, tak, brawo dla ciebie.

0: Są już pierwsze odpowiedzi. Spoiler to Aga z Bezy. Uważam, że to spoiler. Pozdrawiam ulubione radio Ola z Czary.
1: Oni się chyba wszyscy umawiają, wiesz? Dzwonią do siebie i mówią, dobra, dzisiaj spoiler.
0: Tak, kołpak pisze Paweł z Kii. Pierwsza podpowiedź była następująca. Może być ozdobą, ale może też mieć całkiem praktyczne zadanie. To może sobie posłuchajmy, chociaż różne wątki dzisiaj, bo są też wątki świąteczne związane z Dniem Chłopaka.
1: I sympatyczne. Wątki też są.
0: Tak, no to słuchamy.
2: Dzień dobry, powitać. Ojejku, dużo jest takich świąt, pani Dagmaro. 11 października chyba jest Dzień Dziewcząt, a jeszcze są takie święta jak Dzień Bez Stanika chyba? Nie wiem, czy pani obchodzi. No i jest też Dzień Pozdrawiania Blondynek. Między innymi pozdrawiam, Kadas.
0: No właśnie, no, dzień tak jak co dzień, obchodzisz?
1: No. No oczywiście, że tak, no dzień jak co dzień, no co, co. Wiadomo, nie? No. Jakby to od razu nie,
0: czyli święto jest codziennie.
1: Opowiada o rozmiarze, no ale jakby mam ten przywilej, że mogę sobie pozwolić.
0: No dobrze, to posłuchajmy dalej.
3: Dzień dobry bardzo. Ja również witam w piękny, słoneczny dzień prowadzących i całe najlepsze Radio PRK. I wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
0: Pozdrawiamy.
1: Widzisz? Słuchajcie, jest też dzień bez majtek, ale to ja myślę, że obchodzą i panowie, i panie. To głównie latem.
0: Różnie bywa.
4: Dziwne tematy, naprawdę.
0: No słuchajcie, ludzkie, ogólnoludzkie. Naprawdę, nie udajmy, że pewnych rzeczy nie ma. Tak?
1: No to przepraszam bardzo. My mamy jedno święto, święto Dzień Kobiet. Ja nie słyszałam o Dniu Dziewczynek, także
4: ja
1: bardzo
4: nie.
1: Dziękuję słuchaczowi naszemu miłemu.
4: Październik, to trzeba będzie świętować.
0: No nie, tak, to jest ale... tak, Dzień Chłopaka, czyli Dzień Dziewczyny.
1: No. I... ale nie ma takiego chyba. Znaczy ja nie widziałam w kalendarzu.
0: No, ale nasz słuchacz pisał, że jest codziennie. Więc tego się trzymamy. Zresztą myślę, że panowie w wielu sytuacjach stają na wysokości zadania i jednak panie są zadowolone. Czyż nie?
4: Chyba
1: ale w jakim temacie?
0: Mara się zastanawia. Dobrze.
4: Ruszajmy, ale to jak zwykle, ruszajmy.
0: Tak, ruszajmy. Ale grząski grunt.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Na ekspresowej siódemce w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Ostrudą a Olsztynkiem niedaleko miejscowości Grabin doszło do awarii samochodu ciężarowego na kilometrze 75. Mamy informację, że trasa S7 została zablokowana w kierunku Warszawy i ruch kierowany jest na objazd na starą siódemkę od węzła Ostruda Południe do węzła Rychnowo. Na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Poznań Zachód a Poznań Komornik także doszło do awarii ciężarówki na jezdni w kierunku Warszawy. I na kilometrze 159 mamy zwężenie, tylko zwężenie. Właśnie w kierunku stolicy dokładnie zablokowany jest jeden pas.

0: Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu, to oczywiście one są już za nami, ale mamy sporo przedpołudniowych spowolnień, między innymi na ekspresowej 8 w województwie dolnośląskim. Tutaj właściwie od wczesnych godzin porannych utrzymuje się dość poważny korek. W tej chwili ten korek nie jest poważny, ale on cały czas się utrzymuje właśnie. Mowa o jezdni w kierunku Kłodzka pomiędzy węzłami Łozina a Wrocław Psie Pole. Jeszcze dwie informacje z województwa mazowieckiego. Na ekspresowej 8 w Warszawie jedzie się wolniej w obu kierunkach, pomiędzy mostem generała Grota Roweckiego a Bemowem, ale podobnie jest na ekspresowej 8 pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem, właściwie odwrotnie, pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, bo chodzi o jezdnię w kierunku Warszawy, niedaleko węzła Niegów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Może być ozdobą, ale może też mieć całkiem praktyczne zadanie.
3: Dzień dobry, tutaj Marcin z Michałowa. Odpowiadam na zagadkę. Oczywiście to jest choinka zapachowa. Ozdoba ładnie wygląda, praktycznie w samochodzie nie śmierdzi. Pozdrawiam, hej.
2: Hej, pozdrawiamy. Dzień dobry. W temacie zagadki stawiam na relingi dachowe. Pozdrawiam DJ. Ani choinka zapachowa, ani relingi dachowe. Chroni różne elementy samochodu. Taka jest druga podpowiedź.

0: Rzut.
1: Mamy zagadkę. Zagadka jest dla was. My dorzucamy podpowiedzi, a wy próbujecie zgadnąć. I powiem tak. Dobrze wam idzie.
2: Tak, może być ozdobą, ale może też mieć całkiem praktyczne zadanie. Chroni różne elementy samochodu. Posłuchajmy.
3: Zgaduję, że chodzi o lakier samochodowy, który może być ozdobą, a może też chronić różne elementy samochodu.
1: No, ale fajne, dobre.
2: Pasowałoby, ale nie o to nam dzisiaj
1: chodzi.
2: Ale
1: nie pasuje.
2: Jeśli chodzi o wiadomości tekstowe, to mamy orurowanie przednie od Kangur. Kangur, pozdrawiam, Bartek. Mm-hmm. Powłoka lakieru karoserii Aga z Bezy, folia do oklejania. Jeszcze raz pozdrawia Ola z Czery. I mamy
1: czy
2: też...
1: chodzi o folię samochodową, pyta Leszek ze Skanii. Ale widziałam, jak to się robi. Ty wiesz, że przy niektórych samochodach i przy tym, ile mają różnych przetłoczeń, ile mają owiewek, na przykład BMW M, to jest naprawdę ciężka praca. To trwa kilka ładnych dni, od rana do wieczora, takie oklejanie samochodu.
2: No domyślam się, że jednak efekt ma być taki, że każdy szczegół musi być tutaj wyeksponowany i ta folia naprawdę pewnie no, nie jest zbyt wdzięcznym tworzywem, ale jest na szczęście są tacy, sztywna, którzy nad tym panują.
1: Dotykałam ostatnio, byłam w takim warsztacie premium i widziałam, jak się robi taką folię na Range Roverze i wiesz, jak to świetnie wyglądało. Samochód, który był czarny, nagle zrobił się złoty.
2: Tak, Mara, ty jesteś premium, to bywasz i w warsztatach premium. Tyle chciałem powiedzieć. Zgadujemy dalej. Trzecia podpowiedź. Nie lubi piasku, błota ani ciężkich butów.
1: Mm-hmm. Potrafi się zarysować.
2: Mm-hmm. Jedziemy dalej, moi drodzy, i zgadujemy. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji.

0: No i mamy kilka odpowiedzi. Dywaniki samochodowe. Pozdrawiam z Czech Robert.
1: My też Pokrowce, pozdrawiamy z Polski prosto.
0: Tak, Pokrowce na siedzenia od Karalucha.
1: Mamy... To nasz stały słuchacz, zdaje się. Nie chodzi o Pokrowce.
0: Tak. I tu mamy jeszcze pytanie, ale to sobie później to pytanie rozwiniemy od naszego słuchacza a propos drogi S7 między Ostródą a Olsztynkiem. Kuba, wiemy coś na ten
2: temat? Wszystko wiemy i zaraz o tym, ale to po sygnale. Jeszcze pewnie tak, mamy inne ważne rzeczy.
0: Są inne ważne rzeczy, właśnie, bo kwestia też różnego rodzaju świąt, dni w kalendarzu. Posłuchajmy.
3: No witam serdecznie. Jeżeli chodzi o te nietypowe święta, no to tak jak dzisiaj mamy Dzień Chłopaka, także no wypada on również w środę, także przypadek? Nie sądzę. Pozdrawiam, trzymajcie się pięknie.
1: Zaraz, ale że co? No środę mamy, no środa tak, środek tygodnia, tak? No.
0: Nie, środa to dzień.
1: Ja mam dzień skuterowy, tak?
0: Tak, bo to jest środek tygodnia, trzeba sobie właśnie na to przełamanie zaserwować jakąś przyjemność.
1: A ja wiem, to może na lody.
0: I ty na przykład, lub też skuter też będzie pasował, tak?
1: No mi w skuter...
0: Szczerze się państwo
1: śmieją. Skuter mi pasuje w każdym tygodniu, wiesz, każdego dnia.
0: Jakubie, jakoś tak głośno oddychasz.
2: Tak?
0: Tak.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To rzeczywiście zacznę od trasy ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj mamy poważne utrudnienia i blokadę w kierunku Warszawy pomiędzy Ostródą a Olsztynkiem. O godzinie 10 zaczęły się tam działania służb, które potrwają do godziny 15. Dzisiaj po południu także jeszcze 5 godzin, no niecałe 5 godzin przed nami tych utrudnień. Chodzi o jezdnię w kierunku Warszawy, która jest całkowicie zablokowana i ruch kierowany jest na objazd na Starą Siódemkę. Od węzła Ostróda Południe do węzła Rychnowo. I tutaj najprawdopodobniej właśnie służby kierują na objazd na węźle Ostróda Południe, ale oczywiście można kierować się na Starą Siódemkę nieco wcześniej. Na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód a Poznań Komorniki doszło do awarii ciężarówki. Na kilometrze 159 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Cały czas sporo utrudnień utrzymuje się na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim. Na A1, na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie, na drodze krajowej nr 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na krajowej 28 w Mszanie Dolnej, a także na wysokości Wadowic. I wolniej jedzie się także, nie mamy dokładnych informacji o tym, co tam się stało, ale na pewno są jakieś utrudnienia. Na krajowej 75 pomiędzy Nowym Sączem a Muszynką na wysokości miejscowości Mochnaczka

0: Wyszna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czy państwo trochę opłynęli?
3: Wsiepole, Mochnaczka, Wyżna, ja nie wiem, naprawdę coś...
2: Trudne nazwy.
3: Bardzo.
4: Trudne, ale takie polskie.
2: I o to chodzi. Mm-hmm. Tu Polskie Radio.
3: Radio Kierowców.
2: Tak, i słuchamy sobie teraz te

0: Nasza zagadka się powolutku rozwija, a wy dajecie o sobie znać i przypominacie, że oj tak, odpowiadamy na wasze i jesteśmy po drugiej stronie, to przede wszystkim. A ktoś napisał, państwo redaktorstwo mają bardzo kosmate myśli dzisiejszego dnia. No nie, no wcale nie my, tylko kolega, który do nas tutaj wysłał głosową wiadomość.
1: I chyba ten, który napisał też tę wiadomość, bo my naprawdę chcemy iść na lody, tak?
0: Tak, no na pewnie.
1: Właśnie, bo one mają też, podobno też działają terapeutycznie, na przykład na przeziębienie.
0: Tak mówisz?
1: Albo na ból gardła, może bardziej na ból gardła.
0: Czasem to działa, czasem nie.
1: A teraz jest moim zdaniem ostatni moment na to, żeby jeszcze się załapać na takie dobre, bo oferta na mieście jest różnorodna.
0: Tak, i jeszcze na dodatek są jeszcze cały czas świeże, bo jeszcze cały czas jest ciepło.
1: Tak, czyli nie z kubełka, tylko z rożka na przykład. Wracając do naszej zagadki, chroni różne elementy samochodu, nie lubi piasku, błota ani ciężkich butów, może być ozdobą, słuchamy.
2: Highlander z tej strony, odnośnie konkursu, może chodzi o powłokę karoserii, tak zwaną blachę naokoło całego samochodu, która jest ozdobą i chroni elementy samochodu. A mam jeszcze taką uwagę, nie słychać was w ogóle w tunelu pod obwodnicą południową Warszawy.
1: A to jest akurat normalne. Sygnał nie przechodzi, niestety. Zdarza się tak, że sygnał radiowy, cyfrowy nie przebija się przez te mury. Trzeba po prostu przejechać i znowu się pojawi.
0: Chyba,
1: ja tak kiedyś miałem na Wisłostradzie.
0: Tak? Stanę tam gdzieś na środku, żeby trzymać antenę.
1: Posłuchajmy jeszcze jednej odpowiedzi.
3: Zgaduję, że chodzi o lakier samochodowy, który może być ozdobą, a może też chronić różne elementy samochodu.
0: W teleturniejach jest taki dźwięk.
1: No niestety.
0: Że nie.
1: A teraz będzie sygnał pogody.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i z każdą chwilą robi się coraz przyjemniej. Mamy bardzo spokojną i słoneczną pogodę w całej Polsce bez opadów, a chmur jest niewiele. Więcej pojawia się ich jedynie na północy, ale są to przede wszystkim wysokie, cienkie chmury, które nie powinny przysłonić nam słońca. Na wschodzie i południu nadal lokalnie mogą jednak utrzymywać się gdzieniegdzie mgły, zamglenia, dlatego tam warto jeszcze uważać na widoczność.
0: I temperatura także powoli w górę. Na wschodzie i w górach nadal chłodno, miejscami tylko kilka stopni, ale w większości kraju jest już około 7-10 stopni. Wychodziłam na zewnątrz, żeby zobaczyć, co się dzieje na skrzyżowaniu Malczewskiego i Niepodległości. Tam się zderzyły dwa samochody i rzeczywiście jest bardzo ciepło. Już nie na kurtkę nawet, przynajmniej w samej Warszawie. Najcieplej nadal jest na zachodzie, nad morzem i w rejonie Sudetów. Tam temperatura dochodzi od 11 do 14 stopni na ten moment. Wiatr nadal nie będzie

0: przeszkadzał, jest słaby i wieje głównie z zachodu. Zapowiada się więc spokojny, pogodny dzień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za moment. Trzech razy sztuka. Tak? Dywaniki, nieustające pozdrowienia, jesteście świetni. Ola Szczery.
2: Pozdrawiamy Ola.
0: Ściskamy was mocno.
2: Ze wzajemnością oczywiście. 2 minuty po 11:00 jedziemy dalej.

0: Ewa Mierzejewska przed mikrofonem, co oznacza, że oczywiście wyjeżdżamy na drogi. Czy pani widziała te zderzenie
1: tutaj? Tak, widziałam właśnie.
0: Czy tam wszystko jest w porządku?
1: Nie, jeszcze nie, ale już tylko jeden samochód stoi.
0: A ile się zderzyło? Dwa?
1: No trudno mi powiedzieć, bo jeden został.
0: Okay,
1: jeszcze stała karetka, straż pożarna i policja. Ale przejazd jest tylko ograniczony.
0: W kierunku Ursynowa, bo to chyba w tym kierunku było zdarzenie.
1: No problemy są właściwie na całym skrzyżowaniu, no bo to jednak trochę ograniczenia jest też w stronę Puławskiej, więc no, dzieje się.
2: 11 po 11.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na S7 na trasie Ostróda-Olsztynek w pobliżu Grabina, to jest województwo warmińsko-mazurskie, w związku z działaniami służb droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Na 75. kilometrze objazd prowadzi starą siódemką od węzła Ostróda Południe do węzła Rychnowo. I tutaj według informacji właśnie uzyskanych od służb te problemy potrwają do 15. Teraz odwójka, odcinek między węzłami Poznań Zachód, Poznań Komorniki. Po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 159 kilometrze. Na Mazowszu na 60C między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim w pobliżu Władysławowa, ale właśnie tego Mazowieckiego, zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. Na 155 kilometrze kierowcy są zmuszeni nadal do jazdy na przemian jednym pasem, mimo że do tego wypadku doszło o 7.30, więc dość długo trwa sprzątanie po tym wypadku. I jeszcze

0: informacje takie, powiedzmy, stałe ze względu na to, że prowadzone są remonty. Tak jest między innymi nadal między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. To jest fragment A1. Tutaj 3-kilometrowy fragment remontowany i właśnie spowolnienia w obie strony na tym odcinku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozwiązanie zagadki za moment, ale czekamy także na informacje drogowe od was. Tam, gdzie jesteście, można pisać o pięknej pogodzie, ale jeżeli tak się zdarzy, że jesteście świadkami utrudnień, to warto też nam o tym napisać, powiedzieć w aplikacji. My te informacje przekażemy dalej.
3: A dlaczego panią redaktor tak rozśmieszył skuter? Mnie w skuter hi, hi, hi, ha, ha, ha. Pozdrawiamy z trasy Dortmund-Hanower. Piękna pogoda tutaj na razie. 25 stopni, Tomek śmigający po Francji. A wiesz co, bo skuter ma taki ciekawy kształt, że czasem mnie to bawi.
2: No właśnie, zwłaszcza niektórych producentów. Zdaje się, że tak, ty akurat te skutery lubisz, Dagmaro. Tak. Skutery zostawiamy na razie, bo szukamy rozwiązania naszej zagadki i rozwiązanie za kilka minut.

0: Ależ gramy, ależ dzisiaj pięknie gramy dla was, no tak, żeby odgadnąć zagadkę, którą dla was przygotowaliśmy i słuchajcie, jest naprawdę nieźle.
1: No tak, no to przypomnijmy sobie jeszcze te podpowiedzi. Może być ozdobą, ale może też mieć całkiem praktyczne zadanie. Chroni różne elementy samochodu, nie lubi piasku, błota ani ciężkich butów. I jeszcze była jedna podpowiedź, w luksusowych samochodach może być podświetlane.
0: I tak, Pawełski jako pierwszy napisał, listwa boczna ozdabia i chroni drzwi przed obiciami. I już prawie było dobrze, ale nie o to dokładnie nam chodziło, bo dzisiaj pierwsza była Aga z Bezy, która napisała, no dobra, to teraz to już muszą być nakładki na progi. I to jest poprawna odpowiedź. Próg ozdobny od Roberta przyszedł później i nakładka na próg od Pawła Ski, który też jest błyskawiczny, jeśli chodzi o nasze konkursy. Brawa dla was.
1: Tak, brawa, proszę bardzo. Bo jeszcze mamy wiadomości, słuchamy.
2: Cześć, Jacek Wrocław, ja stawiam na listwę progową taką ozdobną. Pozdrawiam, cześć.
3: Witam, tu Robak z tej strony. Stawiam na listwę ochronną progową. Pozdrawiam prowadzących.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze raz oklaski.
0: Tak, super. Pisaliście się dzisiaj na medal, naprawdę rewelacja, szybko wam poszło, dosyć szybko, bo też tak myśleliśmy, że może będą jakieś komplikacje, bo tak jak mówimy, my w tym samochodzie szukamy już takich naprawdę drobnych szczegółów, bo właściwie wszystko już było.
1: Ale jeszcze trochę tych części zostało, naprawdę. Połączymy się w tej godzinie z naszymi motocyklistami i posłuchamy sobie, niech opowiedzą, jak mija im droga w tych pięknych okolicznościach przyrody, pogoda naprawdę dopisuje.

0: Lublin, Krosno. To na pewno dwa miasta, które odwiedzili Kuba i Patryk, ale jadą dalej, bo chodzi o to, żeby pokazać, że początek jesieni nie musi oznaczać końca sezonu na jedno ślady. Jest piękna pogoda, panowie są w drodze. Patryk Kuniszewicz, Kuba Marcinowicz, dzień dobry,
1: dzień
0: gdzie
1: dobry.
0: Jesteście?
2: Lewa w górę.
1: Dzień dobry, witamy. No Rybnik jeszcze o tym miejscu, bo wczoraj dojechaliśmy do Rybnika. Takim zaawansowanym popołudniem od razu zameldowaliśmy się pod stadionem żużlowym i dzisiaj właśnie stąd poranek. No prawie z rynku można powiedzieć, czy prawie na rynku byliśmy, więc już teraz szykujemy się do drogi i w ogóle jest taki rytuał nasz, że każdy dzień zaczynamy od stacji benzynowej, to jest pierwsze, a na tej stacji benzynowej sprawdzamy ciśnienie w oponach. Oczywiście te motocykle, którymi jedziemy, są zaawansowane technologicznie. Chińskie motocykle praktycznie wszystkie mają ciśnienie w oponach na wyświetlaczu. Natomiast te starsze motocykle, apel do wszystkich motocyklistów, sprawdzajmy ciśnienie w oponach.
2: A skoro Kuba wspomniał o szlaku żużlowym, to ja od razu wam powiem, że po pierwsze, wczoraj były za nami wilki krośnieńskie, no a dzisiaj chyba machać będą płetwami rekiny tutejsze, czyli rybnickie. No i lecimy na kolejny stadion, a więc do Ostrowa Wielkopolskiego szlakiem żużla. Nie powiem wam, ile dokładnie mamy kilometrów przed sobą, chociaż to licznik zweryfikuje, ale ponad 200 mamy. I absolutnie nie autostradą A1, więc jeżeli będziecie chcieli nam pomachać na trasie, to my wybieramy dzisiaj krajową jedenastkę.
0: A jak jest właśnie z słuchaczami Polskiego Radia Kierowców? Spotykacie ich po drodze? Oni też jeżdżą na motocyklach?
2: Ktoś
0: jeszcze nie zakończyli
1: sesji? To jest właśnie cudowne. No, wczoraj mieliśmy niesamowitą przygodę, ponieważ dojechał do nas Artur, więc kawał tej trasy zrobiliśmy właśnie z Arturem. Artur przyjechał takim dużym motocyklem Suzuki V-Strom. Cudownie nam się jechało, ale z drugiej strony była ta ogromna pokusa, żeby co chwilę się zatrzymywać i pogadać. Spędzić ze sobą trochę czasu, więc te spotkania z słuchaczami też są fantastyczne. Zresztą, gdy tylko dotarliśmy do Rybnika pod stadionem, nagle pojawił się dziwny pojazd i nasz słuchacz.
2: Tak, Radek przyjechał trójkołowcem. Słuchajcie, miałem okazję się przejechać, możecie to zobaczyć na Instagramie PRK Polskiego Radia Kierowców, ale ty zapomniałeś o jednym. Na trasie też byliśmy pozdrawiani. Co to była za marka?
1: Nissan Juke. Właśnie, szukamy kierowcy Nissana Juke'a. Szary. Z elementami fluo. Nagle zwolnił na naszej wysokości i zaczął nam machać, a później dojechał do Patryka, też machał, więc to było przedziwne. I później od razu wymienialiśmy się informacjami. Ty, to chyba był nasz słuchacz, skoro tak nas pozdrawiał. Więc przesympatycznie, bardzo, bardzo miło. Nawet dzisiaj mieliśmy okazję gościć na antenie radiowej Jedynki i tutaj też słuchacze Jedynki się pojawili.
2: No to... W Rybniku, zgadza się, przyszli do naszego studia. To co, my odpalamy, tak? Gotowi jesteście?
3: Oczywiście.
0: Tak, czekamy.
3: Moi drodzy, w drodze Patryk Kuniszewicz, Kuba Marcinowicz i oczywiście na naszej antenie kolejne odcinki tej wyprawy. Koniecznie śledźcie ich podróż. Zapraszamy do PRK wszystkich.
0: I wszystkich
2: lewa w górę.
0: I wszystkich
1: tak
0: na
1: jest.
0: Jedno ślady zdecydowanie, bo dzisiaj jest też kolejny ciepły dzień. I tak słyszałam od pogodynki, będzie to połowy października. Редактор

0: Nasi słuchacze są po drugiej stronie, informują nas o tym, co się dzieje na naszych drogach, ale osobą, która nadzoruje to wszystko, jest nasza Ewa. Sprawdza i informuje o tym, co dzieje się i gdzie.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Południowa obwodnica Krakowa, od niej zaczynamy. Jeśli chodzi o samą południową obwodnicę, to tutaj na tym miejscu odcinku wygląda to całkiem dobrze, ale mamy zakorkowany dojazd do Balic i wyjazd z tego węzła w kierunku Katowic. Tutaj powód jest cały czas ten sam, czyli roboty drogowe prowadzone na wysokości Chrosnej i tutaj niestety korkuje się w dwie strony. Mamy też zakorkowany wjazd do Krakowa od strony Zakopanego między Gajem i Libertowem. Tutaj też korkuje się w miejscu prowadzonych robót drogowych.

0: 44 delikatnie już tylko spowalnia przy wjeździe do Krakowa od strony Skawina. Natomiast tak jak wspominałam tutaj na samej południowej obwodnicy między Balicami a węzłem Kraków Południe nie widać żadnych spowolnień. Jeśli chodzi o aglomerację górnośląską, to tutaj też bardzo dobra sytuacja, żadnych korków i utrudnień, z wyjątkiem tego remontowanego fragmentu na A1 między Piekarami Śląskimi i Pyrzowicami. Tu ruch spowalnia w obie strony. Przejedźmy do Warszawy. Tutaj południowa obwodnica Warszawy, czyli S2, bez problemów. S8, no jeszcze nie jest idealnie, ale jest już coraz lepiej. Spowolnienie na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku jest między węzłami Prymasa i, a właściwie już bliżej Powstańców, czyli tutaj będzie węzła Bemowo i Marymontem. Tutaj długie spowolnienie na w nietypowym kierunku, no bo o tej porze zazwyczaj korkuje się w przeciwną stronę, a w przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku centrum miasta, a także Poznania i Wrocławia, spowolnienie jest od Marymontu przez most i tuż za mostem ten korek się kończy. No i przypominam także o robotach drogowych na Wybrzeżu Gdyńskim, na jezdni w kierunku Łomianek, to jest fragment 7. Tutaj też spowolnienie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to skoro już jesteście rozgrzani, bo świetnie poradziliście sobie z naszą zagadką, to teraz przejdźmy na słówko K, czyli kajak konkurs, i podajemy wam numer telefonu, pod którym czekamy na wasze telefony.
3: Na potencjalnych autostopowiczów.
2: Tak, tych, którzy chcą zaraz zgarnąć 200.
3: Tak, będzie jechał nasz kierowca i chętnie kogoś zabierze, tylko trzeba go przekonać. 22.
2: O, no właśnie, a dzisiaj środa, połowa tygodnia, może być bardzo różnie, więc trzeba mieć w kieszeni argumenty, no niezbite argumenty. Pamiętajcie, że słyszy was tylko nasz kierowca i zatrzyma się tylko na te argumenty, które będą naprawdę mocne.
3: 22 139 29 29. To pod ten numer dzwonicie.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl. Konkurs.
1: Kocham naszych słuchaczy. Słuchaj, wiem, że trzeba dzwonić w tym konkursie, ale tak mi na szybko przyszła taka myśl do głowy, że jak ja bym zatrzymał takiego kierowcę i miałbym go przejść.

0: wykonać, żeby mnie zabrał, to bym powiedział: panie kierowco, proszę mnie zabrać. Ja panu dociążę samochód, dzięki czemu podczas silnego wiatru nie będzie ponoć pana ściągać na boki. Leszek Zyskani.
1: No tak. Dziękujemy, Leszku.
0: Uwielbiamy was.
1: Takiego argumentu
0: cudni.
1: Jeszcze nie było. Naprawdę jest bardzo kreatywny. A teraz witamy Agę
0: Krawcową.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: Agnieszka, jesteś?
2: Jestem.
0: Co tak nieśmiało? Kawy nie było, śniadania nie było.
2: Ja nie mogę uwierzyć, że się zadzwoniłam. Ja tak sobie pomyślałam, o, zadzwoni, na pewno ktoś już tam będzie na tej linii, a tu nagle się odzywa i uhu.
0: Czyli tak, dzwoniła do nas, żeby się nie dodzwonić. Okej, okay, no to masz pecha, bo się dodzwoniłaś.
1: Aga,
2: tak profilaktycznie, żeby potem nie mieć pretensji do siebie, że nie próbowałam, nie?
1: Aga, opowiadaj, co porabiasz dzisiaj.
2: Ja jak zawsze siedzę w gaciach, bo szyję majtki. Mm-hmm. Mam firmę, która szyje majtki po prostu i jak moja mama zawsze do mnie dzwoniła, co robisz? Siedzę w gaciach.
0: Wspaniale! No widzisz, a to też by pasowało do tego dnia bez stanika. Majtki to spoko, właściwie fajnie by było mieć, nie?
1: No tak, Aga zapobiega temu, żebyśmy mieli w czym chodzić.
0: Mm-hmm. Tak, nie no.
1: To znaczy nie zapobiega, tylko powoduje, żebyśmy mieli w czym chodzić.
0: Nie no, Aga, sama dobrze wiesz, baza jest ważna.
1: Tak. Aga, a powiedz, jaka u ciebie pogoda jeszcze?
2: Bardzo ładna, tylko ja w pracowni to tak nie za bardzo to odczuwam.
0: O to, słuchaj, tak zupełnie jak u nas, nie? My też nie mamy okien, nie bój się.
1: Ale na szczęście czujemy waszą
2: energię.
1: Ja mam okno,
2: ale mieszkam na wsi i wolę nie otwierać, bo tam teraz, wiecie, z pól właśnie zbierali wszystko i rozrzucają piękne zapachy, więc mam dużo much.
1: Tak, obornik.
0: Ale wiecie co? Na tym oborniku potem to tak rośnie na wiosnę, że ja cię nie kręcę.
1: I
0: tak,
1: Mara, i w rolnictwie, i w beauty, i w premium. Naprawdę.
0: Ja jestem wszechstronna.
1: To jest...
0: Ale to nie tylko ja, bo słyszę Aga
1: takie
0: też.
1: Szczęście.
0: Piotruś też. Piotruś wiadomo.
1: Aga, czy jesteś gotowa? Bo nasze auto rusza za moment.
2: Jestem gotowa, tak.
1: No dobra, no to ruszamy. Silnik odpalony i za moment ruszy w twoją stronę. Proszę
0: ja
1: bardzo.
0: Siedzę i trzymam kciuki.
2: Drogi panie kierowco, ja nie będę owijać bazołne, ja po prostu mam taki zakład, że jak weźmie mnie pan na tego stopa, to ja wygram 200. Ja się podzielę tymi 200 i mogę panu jeszcze dać babeczki, bo wczoraj obciekłam pół szkoły chłopaków moich, bo dzisiaj dzień chłopaka i musiałam babeczki, więc dorzucę babeczki. Podzielę się tą wygraną, ale wsiądźmy, ja mogę za zakrętem 1000.
1: Zabrał na pokład.
0: Byłam
1: babeczki.
0: Pewna.
1: Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Że będą babeczki, tak?
2: Moi chłopacy to oni cały sezonowo pierniczkowe, także my już mamy trochę przedsmak świąt.
0: A, wspaniale. O, we wrześniu? No to nawet nie.
2: Oni nawet w maju.
0: A ja byłam pewna, bardzo mnie zaskoczyłaś. Bardzo mnie zaskoczyłaś. Ja byłam pewna, że będzie coś o majtkach.
2: No nie. Ja to tam nie owijam w bawełnę. Ja kiedyś tak też wygrałam zakład z moim znajomym. To prawda było to o coś wyskokowego, ale tak ja nie owijam w bawełnę. No jak jest zakład i chce się zabrać, bo zakład to zakład, no i koniec, nie?
0: Dobrze, nasza kobita, dobrze.
1: Aga, to w takim razie dostajesz od nas kupon na zakupy o wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym. Dostaniesz od nas e-mail w tej sprawie. Gratulujemy i wszystkiego dobrego i niech ten dzień się układa tylko dobrze.
2: Miło was było usłyszeć.
1: Dzięki, wzajemnie.
0: Pociskamy
1: cię mocno. Do usłyszenia.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest Iparts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iparts.pl

0: 10 minut do godziny 12. O 12 u nas wiadomości pogodowe. Troszkę się zmienia, trochę temperatura idzie w górę, no ale zanim wiadomości pogodowe, no to wcześniej wyjeżdżamy na drogi, sprawdzamy, co się będzie działo i co się dzieje teraz. Nie wiem, czy już te problemy tutaj przy radiu na Mokotowie Warszawskim poszły sobie w niepamięć, czy nie?
1: No tak, ale miejmy nadzieję, że tam nic poważnego się nie stało, poza tym, no, że niestety auta pójdą do naprawy i trzeba będzie zaprowadzić do blacharza.
0: Troszkę zapłacić.
1: Tak. Ewa Mierzejewska teraz o tym, co na drogach w pozostałych częściach naszego kraju.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas zamknięta jest S7 na trasie Ostróda-Olsztynek w pobliżu Grabina. Przypomnijmy, tutaj na czas działania służb droga w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana od 75 km. Objazd prowadzi starą siódemką od węzła Ostróda Południe do węzła Rychnowo i tutaj to zamknięcie potrwa do godziny 15. Tak przynajmniej mówią służby. No i właśnie jest delikatne spowolnienie w tym miejscu. No, zalecamy, żeby korzystać z tego wyznaczonego przez służbę objazdu. Jeśli chodzi o A1, to mamy spowolnienie dość długie na jezdni w kierunku Łodzi między Lisówkiem a Warlubiem. Tu na jezdni, czyli właściwie między węzłami Kopytkowo i Warlubie, na jezdni w kierunku Łodzi jest zwężenie do jednego pasa ze względu na roboty drogowe z tego powodu. Właśnie tutaj widać, że kierowcy zdecydowanie zwalniają. Podobna sytuacja między węzłami Swarożyn i Stanisławie na jezdni w kierunku Gdańska, czyli też remont i zwężenie do jednego pasa. I też spowolnienie, ale nie korek. S7, S6 w samym Trójmieście wyglądają bardzo dobrze. Delikatne spowolnienie tylko w Śródmieściu Gdańska na 91, ale to też spowolnienie, a nie korki o tej porze. No i przypominam o robotach drogowych na S7 na wysokości Lublewa Gdańskiego, także na S6 między węzłami Borkowo i Kowale i także między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Jednak natężenie ruchu na razie jest na tyle małe, że wszystkie te remonty nie wywołują dla kierowców większych utrudnień. I na koniec jeszcze A2, odcinek między węzłami Poznań-Zachód, Poznań-Komorniki. Tu po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Warszawy na 159 km.

0: Zbliża się godzina 12, czas sprawdzić, co w pogodzie. I rzeczywiście, jeśli chodzi o temperaturę, to ona się pnie się do góry. Raczej nie spada, przynajmniej na tym etapie dnia. Na zegarze już prawie 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jakby tak połączyć sobie jedno z drugim i pomyśleć sobie, kto jest za nami, a kto przeciwko nam, to pogoda będzie za nami. Tak to dzisiaj wygląda. I w większości kraju mamy po pierwsze sporo słońca, po drugie niewiele chmur, a na południowym wschodzie miejscami niebo jest zupełnie bezchmurne. To naprawdę rzadkość, jak na końcówkę września. Poranne mgły, które pojawiały się lokalnie na wschodzie i w dolinach Karpat, powinny już ustępować, a przed nami naprawdę przyjemne, ciepłe popołudnie.
0: Temperatura będzie dziś mocno zróżnicowana. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich około 17 stopni, w centrum około 20, a na zachodzie nawet 24. Wiatr przeważnie słaby albo umiarkowany, choć miejscami m.in. na Pomorzu Zachodnim i w rejonie Gór Świętokrzyskich może mocniej powiać. Wysoko w Sudetach porywy mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Poza tym spokojnie i bardzo pogodnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja. Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
4: To była autopromocja.

0: Jeżu kolczasty, dopiero ochłonęłam, aż mi się gorąco z wrażenia zrobiło. Jeszcze raz dziękuję za fajną zabawę i pozdrawiam Aga Krawcowa. No to my pozdrawiamy i dziękujemy, że argumentami zatrzymałaś nasz pojazd.
1: No tak, kierowca zadowolony, Aga też, więc no niech tak pozostanie. 10 minut po godzinie 12, czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Sytuacja jest całkiem dobra. Jest właściwie jeden główny wyjątek i to jest ta siódemka, która jest zablokowana między Ostródą a Olsztynkiem w pobliżu Grabina. Tutaj w związku z działaniami służb droga w kierunku Warszawy jest całkowicie nieprzejezdna od 75 kilometra i taka organizacja, właściwie brak organizacji ruchu potrwa do 15. Objazd prowadzi starą siódemką od węzła Ostróda Południe do węzła Rychnowo. Jeśli chodzi o A2, między węzłami Poznań Zachód, Poznań Komorniki. Mamy informacje cały czas o tym, że po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy, ale tutaj na A2 na wysokości Poznania nie widać już większych utrudnień, więc prawdopodobnie służbom udało się już usunąć skutki tego zdarzenia, czyli tej awarii, ale jeszcze o tym nie poinformowały. Na 212 kilometrze za to A2 mamy prace utrzymaniowe na jezdni w kierunku Świecka, to jest między węzłami Słupca i Września. Tu przejazd możliwy jest prawym pasem, bo zablokowany z powodu tych prac jest lewy. Jeśli chodzi o Wielkopolskę i zachodnią obwodnicę Poznania, czyli S11, mamy tutaj spowolnienia na odcinku od Krzyszkowa i Roztworowa aż do Sadów. Tutaj prowadzone są prace drogowe i ruch zwalnia. To jest odcinek do węzła Swadzim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego niektórzy boją się tankować. I nie chodzi na pewno o cenę paliwa na stacjach benzynowych. Zresztą my przed chwilą...
0: A może wiecie, skąd, o co chodzi?
1: Tak, my przed chwilą z Dagmarą na ten temat rozmawialiśmy tutaj w studiu, że ja mam rezerwę i Dagmara też ma rezerwę. I jakoś tak nie kwapimy się na stację benzynową. Pytanie, czy wy też czekacie do ostatniej chwili, czy zupełnie nie. Czekamy na komentarze.

0: Muzyka świetna, jak zawsze. Zgadywanki coraz bardziej zakręcone, ale najlepsze i tak są wasze pomysły i poczucie humoru. Widać, że dobra muzyka to jedno, ale wy jesteście jeszcze lepsi. Oby tak dalej, słucha się was z ogromną przyjemnością. Napisał do nas Pawełski i bardzo ci dziękujemy. Dobre słowo zawsze w cenie.
1: I Dagmara nie bez powodu przeczytała, bo tak, chyba szefowa wróciła i pewnie słucha, więc akurat Pawle, na akurat Pawle to jest tak, że no, dajesz nam argumenty do tego, żebyśmy poprosili o premię?
0: Nie. Nie, ale słuchajcie, naprawdę takie dobre słowo od was to jest
1: przemiło,
0: coś, co... Tak,
1: przemiło.
0: Dmucha nam wiatr w skrzydła, nie?
1: Tak.
0: W żagle. No, jest tak bardzo, bardzo przyjemnie. Bardzo wam dziękujemy. No, ale do ad vocemu, jak to mówią.
1: Do ad vocemu to chciałem powiedzieć, że kwestia tankowania dzisiaj na tapecie. Tutaj nasz słuchacz napisał, jak się zaświeci rezerwa i już przez dłuższy czas tak nam ładnie świeci, to jest taka odrobinka adrenaliny. I człowiek się zastanawia, ile jeszcze, ale dzięki temu ja na przykład rozszyfrowałem swoje auto i wiem, że jak już cyferki znikną, to jeszcze zrobię 10 kilometrów, także pozdrawiam cieplutko. Jeszcze raz dzisiaj bardzo czujnie Leszek ze Skanii. Leszku,
0: kolei...
1: pozdrawiamy serdecznie.
0: Tak jest, a z kolei Bartłomiej napisał, mam dwa różne samochody w zależności od okazji, jakim takim jadę. I zawsze przed zjazdem do garażu od razu tankuję i w ten sposób auta mam zawsze zatankowane pod korek. A na co dzień to tankuję co dzień, średnia 600 km dziennie. Niestety na oparach się nie zrobi. Miłego popołudnia dla wszystkich.
1: I były badania w Wielkiej Brytanii. Ktoś zadał pytanie, dlaczego młodzi boją się tankować. To znaczy, to pytanie pojawiło się po badaniach, bo z badania to właśnie wynika. Okazało się, że jest to stresujące. Brytyjska ankieta 18-24. Tankowanie budzi niepokój i jeżdżą na rezerwie. 62% kierowców w tym wieku 18-24 przyznało, że denerwuje ich tankowanie. Wśród wszystkich badanych takie osoby to 39%. Boją się, że źle zaparkują przy dystrybutorze, że pomylą paliwo, że nie poradzą sobie z pistoletem, że ktoś stojący z tyłu będzie się przyglądał. Połowa z nich przyznała, że jeździ na oparach, że tylko... żeby tylko nie wjeżdżać na stację, a co czwarta twierdzi, że paliwa zabrakło jej w trasie.
0: No właśnie, uczciwie trzeba dodać też, że badanie zamówił sprzedawca samochodów, nie wszyscy są przekonani do jego wyników, no ale nie wiemy też, jak wyglądałoby to u nas, dlatego pytamy was. Z tego co wiem, w Niemczech podobne badania były robione i chyba też poprzez firmę motoryzacyjną. My natomiast przyglądamy się temu na co dzień i właśnie pytamy was, czy tankowanie kiedykolwiek was stresowało. Czy jeździcie na rezerwie? A jeśli tak, to jak daleko udało wam się dojechać? Bo czasem na przykład w Skodzie zero znaczy jedziesz dalej, kolego, i to naprawdę nie musisz się zatrzymywać, ani ściągać nogi z gazu. A już jak pojedziecie sobie, nie wiem, Bentleyem albo Lamborghini, no to trzeba tutaj jednak wziąć zero na poważnie, bo zero w tych pojazdach znaczy dokładnie zero.
1: Czyli
0: podobnie
1: tak,
0: Porsche.
1: Dagmara, Bentley stoi na poboczu drogi ekspresowej, a Dagmara pędzi pieszo na swoich nóżkach na stację benzynową po kanister, żeby zatankować. No to naprawdę bardzo ciekawa scena, mogłaby się nadawać do filmu jakiegoś. Pytanie, czy jest coś w tym, że w niektórych z was, albo może macie pomysł, dlaczego tak się dzieje, że w niektórych ludziach stacja benzynowa, czy też wizyta na stacji benzynowej może być stresująca i przez to unikają jak doktora.
0: Albo sądu, prawnika. Słuchajcie, czy pamiętacie swoje pierwsze tankowanie? Może przez pomyłkę coś się tam nie udało? Może się śmiejecie z tego już dzisiaj? Bo to jakaś taka rodzinna anegdota. A jeśli macie w domu młodego kierowcę, jak waszym zdaniem powinniście go nauczyć tego, żeby nie bał się tankować? Ja to na przykład uwielbiam tankowanie. To jest dla mnie taki totalny relaks, że podjeżdżam

0: Jeżdżam, ładuję pistolet i tak sobie po prostu to paliwo leci.
1: Moja koleżanka kiedyś spróbowała tankować i chciała zapalić sobie papierosa przy dystrybutorze.
0: Nie.
1: Na szczęście tego nie zrobiła.

0: Coraz bliżej też nowe wiadomości drogowe. Wyjeżdżamy na drogi. Ewa Mierzejewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje z S7. Na szczęście szybciej udało się odblokować przejazd między Ostródą a Olsztynkiem w pobliżu Grabina. Tu przypomnijmy, działała policja i służba i z tego powodu jezdnia w kierunku Warszawy była całkowicie zamknięta na 75. kilometrze. Tutaj służby ostrzegały, że do 15 potrwają te utrudnienia, ale na szczęście trasę udało się już odblokować i to jest informacja od samych służb, a więc potwierdzona tutaj, co prawda na mapie jeszcze się wyświetla ta blokada, ale tutaj można przejechać już bez problemów. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to mamy nowe utrudnienie w Lubuskiem na 27 na trasie Żary i na dojeździe do węzła Żary Południe, to jest A18. Tutaj doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym, wskutek czego jedna osoba została ranna i mamy na tej drodze dojazdowej do A18 ruch naprzemienny. To świeża sprawa, 20 km tej trasy i tu do 15 mogą potrwać utrudnienia. I mamy jeszcze informacje o pracach utrzymaniowych na A2 w kierunku Świecka. Między węzłami Września i Słupca na jezdni w kierunku granicy państwa zatrzymany jest lewy pas i można przejechać pasem prawym i to jest 212 km tej trasy. Natomiast ja już tutaj odwołuję, mimo że służby tego nie zrobiły, utrudnienie w innym miejscu na A2, czyli między węzłami Poznań Zachód, Poznań Komórniki. Tu cały czas informacja o blokadzie jednego pasa po awarii ciężarówki na jezdni w kierunku Warszawy, ale na 159 km nie widać już absolutnie żadnych utrudnień dla kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Tankowanie. Czy jest dla was stresujące, czy zupełnie nie? Z reguły na wielu stacjach, jak się ma obawy, jest ktoś z obsługi, co pomoże. Cezary. Tak, i no rzeczywiście dobra, to jest opcja.
0: Jasne, tylko że musisz o tym wiedzieć. A nie wszyscy młodzi kierowcy to wiedzą. Jak ktoś przyjeżdża na stację benzynową po raz pierwszy, może mieć pewne pytania i obiekcje.
3: No tak. I mamy jeszcze wiadomość. Powitać Dagmara, powitać Piotr. Ja mam trochę stresa podczas tankowania, jak cyferki ilość litrów przekracza 1000 litrów.

0: oczów, ale po chwili zapala się lampka w głowie. Kurczę, puchaty, to nie za swoje tankujesz i już trochę lżej na sercu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich puchaty ze Skanii. Dziękujemy i też pozdrawiamy. A propos tankowania, najlepszy moment tankowania, kiedy cyferki na dystrybutorze lecą szybko i szybciej niż człowiek zdąży policzyć, ile jeszcze zostało do wypłaty. Najpierw, o, chwilę później 50, 100, 150, a na końcu człowiek patrzy na wyświetlacz i udaje, że to nie jest jego samochód paryski.
1: Tak to wygląda. Nawet jeden z moich kolegów z branży motoryzacyjnej, testujący samochody, Adam Kornacki, pozdrawiam jak słucha, ostatnio wrzucił taką storkę na swoje social media pod tytułem "Tankowanie mojego prosiaka nigdy nie było tak drogie".
0: No, jedziemy dalej. A propos tankowania, to jeszcze sobie posłuchamy waszych przygód na stacjach benzynowych. 27

0: Cały czas mówimy o temacie tankowania, pierwszego tankowania różnych samochodów, nie tylko sportowych, bo wiadomo, że sportowe samochody, no to trzeba...
1: Jak ktoś ma szczęście, to tak, będzie taki więcej. Samochód tankował.
0: Tak.
1: Tak, ale to są samochody, które mają już naprawdę tylko i wyłącznie powodować, że uśmiechamy się i cieszymy, ale motoryzacja w ogóle jest, myślę sobie, pełna emocji i bardzo miłych doznań, no chyba, że musimy za dużo zapłacić za coś, na przykład za naprawę. A propos tankowania...
2: A propos pierwszych tankowań, to jedno z pierwszych tankowań, jakie miałem ja, a miałem wtedy malucha i pamiętam, że benzyna żółta była po 2,70 czy coś koło tego i pamiętam, że pierwszy raz tankowałem. I to też były początki takiego tankowania samodzielnego. I na CPN-ie zatankowałem. Chciałem odłożyć ten pistolet, ale on tak nie za bardzo pasował. I jak go poprawiałem, to skasował się licznik na dystrybutorze. A wtedy nie było elektronicznych liczników, więc nikt nie był w stanie mi powiedzieć, za ile zatankowałem i za ile. Więc pamiętam, że zapłaciłem wtedy tak zwane coś około. Ale na pewno było to mniej niż wskazywał dystrybutor.
1: Pierwsze tankowanie i od razu promocja. Szczęściarz.
0: Dokładnie tak, wyszło elegancko. Coś około, to jest bardzo ładne sformułowanie. Super, fajnie. Słuchajcie, to jest taka anegdota, która zostaje z nami na całe życie. Fantastycznie, bardzo, bardzo fajna i ciekawa. Jeśli macie swoje anegdoty, historie, no to też dajcie znać, bo jeszcze przed nami 20 prawie minut wspólnego środowania, więc tak. Ale słuchajcie, zdarzają się takie sytuacje na drogach, które powodują, że człowiek, no już po prostu ręce mu opadają i nic, tylko zadzwonić do Polskiego Radia Kierowców.
1: Halo, halo.
3: Drogie radio, właśnie chciałem się podzielić rozmową z panią kierowcą ściągnika siodłowego, która, jak twierdzi, pomyliła trasę i jechała drogą jednokierunkową, wymuszając na mnie wycofywanie się. Zdziwiło mnie to. Podjechałem zapytać się, a ona mówi, co ja miałam zrobić, skoro pomyliłam drogę. Pytam się, zatrzymać się i nie stwarzać zagrożenia. Popukała się po głowie i poszła do hurtowni. Pozdrawiam, uważajcie na siebie.
0: No to się niestety zdarza.
1: Dzień chłopaka, takie...
0: No właśnie.
1: Mecyje.
0: No droga pani, no z kwiatami do pana przecież. Nie, żartuję oczywiście, ale faktycznie taka prawda... Nie, zażartowałam,
1: ale
0: dobrze,
1: to tak ale... nie działa, Dagmara.
0: Ja wiem, nie, że tutaj, to nie działa w ten sposób. Ale wiesz co...
1: Chłop nie krowa, kwiatów nie zje.
0: Na pewno.
1: A przez żołonek do serca. To już bym przyszedł
0: w tę stronę. Czyli babeczki by się przydały.
1: Oczywiście.
0: No to może pani z ciągnika siodłowego powinna babeczkami jakoś. Poza tym też w takich sytuacjach to jednak nie, co miałam zrobić, to chyba nie działa. To raczej bardziej przepraszam.

0: faktycznie próbuje sobie z tym tematem poradzić. To się może zdarzyć każdemu. Wielokrotnie przecież widzieliśmy w internecie różnego rodzaju sytuacje. Tak, także naprawdę.
1: Po obu stronach zdarzają się, mówię tutaj o mężczyznach i kobietach, takie osobniki, które myślą, że mogą więcej.

0: Sebastian w naszej aplikacji zapytał, kiedy panowie z rajdu po Polsce, Kuba i Patryk, będą w Krośnie. No byli. Właśnie z Krośna dzisiaj wyjechali, jadą w stronę Rybnika.
1: Tak, więc już Podkarpacie za nimi, teraz Śląsk. Proszę śledzić losy naszych motocyklistów na antenie PRK. Za kilka, no za jakiś czas można powiedzieć, że w wysokich obrotach u Roberta na pewno opowiedzą, co tam u nich. A teraz sprawdzamy, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na drogach sytuacja można powiedzieć, że stabilna, bo nie przybywa nam utrudnień. To jest ta dobra informacja, ta nieco gorsza jest taka, że też ich nie ubywa. Ale nie ma ich tak też dużo, więc właściwie to całkiem niezłe informacje mamy w to środowe, wczesne popołudnie. Jeśli chodzi o utrudnienia, o których wiemy, to jest 60 na Mazowszu, na trasie Ciechanów-Maków-Mazowiecki w pobliżu Władysławowa. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych informacja o ruchu naprzemiennym na 155 kilometrze. Tutaj nie widać już większych utrudnień dla kierowców, więc być może udało się służbom już odholować te uszkodzone pojazdy, bo do tego wypadku doszło o 7:30, ale dla formalności podaję, że tam mogą być jeszcze niewielkie utrudnienia. Droga krajowa numer 27 w Lubuskiem, tu z kolei nowa sprawa, czyli trasa Żary do węzła Żary Południe, czyli wjazd na 18. Tutaj po zderzeniu busa z samochodem osobowym, wskutek którego jedna osoba została ranna, ruch obowiązuje na przemian jednym pasem na 20 kilometrze. Jeśli chodzi o utrudnienia, no to właściwie te dwa główne na trasach krajowych. Oprócz tego oczywiście mamy też spowolnienia związane z remontami. Tak jest na A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Tutaj jest ponad 3-kilometrowy korek, bo właśnie obowiązuje na tym odcinku tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Drogowcy pracują również na ekspresowej 1 między Żywcem i Węgierską Górką. Tutaj spowolnienia są na obu jezdniach, ale większe w kierunku Żywca.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No, Kadaś nam tutaj wysłał, zdaje się, piosenkę, ale niestety jest nieemisyjna, bo znajdują się tam elementy, których nie możemy użyć o tej porze dnia.
1: Ale chciałbym powiedzieć tylko, że zamiast kwiatów flakon, no

0: wszystkiego najlepszego, chłopaku.
1: Dziękuję, bardzo dziękuję, naprawdę.
2: Ja nie dostałem
1: nie spodziewałem
2: rzeczy,
1: się.
2: Także ja nie jestem kobietą.
1: Wiesz, bo...
2: Ja jestem kobietą.
0: Ale ty jesteś moją drugą połówką, więc...
1: Ale nie przejmuj się, wyprzedzając nieco fakty, powiem, ale to nie jest miłość. To są po prostu takie kurtuazyjne życzenia.
2: A, no dobrze, czyli... Dziękuję ci, Robercie, jesteś bardzo przyjacielski.
1: Staram się.
2: Robert Killen za moment, a my dziękujemy. A propos trasy jeszcze motocyklowej, to tam oni jadą w stronę Ostrowa
0: Wielkopolskiego. Tak, Ostrów, przepraszam, bo jakby tutaj wczoraj mnie nie było i trochę mi się pomieszały dni,
2: takie rzeczy się dzieją, słuchajcie. Ja też dzisiaj przez pół dnia myślałem, że jest wtorek, a jest środa. W każdym razie do usłyszenia, Dagmara Kowalska.
0: Piotr Filan.
1: Jeszcze raz powtórzę, dobrze? To nie jest miłość, pamiętaj.
2: Dziękuję, dziękuję. I Robert teraz.

0: Kolejny ciepły dzień, od 17 stopni w tym momencie w Suwałkach do 22 w Opolu, pokazują termometry. Jak będzie w ciągu najbliższych godzin? Przekonajmy się.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie małe bądź umiarkowane, trochę mniej słońca, ale i tak dużo. Dziś mamy miejscami bezchmurne niebo na południowym wschodzie. Szczególnie ładna pogoda, od 17 do 24 przewidują synoptycy. Na razie tych 24 nie mamy, ale 22 w Opolu już prawie. Wiatr mamy słaby i umiarkowany, a wieje ten wiatr przeważnie z południowego wschodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy na wysokich obrotach, minutę po godzinie 13. Zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: Już 9 minut po godzinie 13. To są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu. Kierowców nie ma co ukrywać. Już to wiecie pewnie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Dziś mamy Dzień Chłopaka.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję, ale nie dlatego, że chciałem sprowokować życzenia. To mówię, tylko dlatego, że między chłopakiem a dziewczyną czasem bywają nieporozumienia, prawda?
1: Zgadza się. Nawet myślę, że często.
0: Scysje mogą być nawet, prawda? Tak. I wtedy nerwowość się pojawia w związku. I taka nerwowość za chwileczkę pojawi się w pewnym związku na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w Dniu Chłopaka. Ja będę pytał o to, jak ma na imię chłopak.
1: Okej.
0: Od razu mówię, jak ma na imię ten chłopak, który się zdenerwował troszeczkę na swoją dziewczynę. Posłuchajcie.
2: Pożegnałaś się z tą nędzą artystyczną?
3: Nie rozumiem, dlaczego nie mogłam zadzwonić z twojego telefonu.
2: Nie będziesz dzwoniła do byłych fagasów z mojej komóry, baby. Pakuj się.
0: No właśnie, jak ma na imię postać, na imię.
1: To jest trudniejsze.
0: Tak, to jest trudniejsze, bo nazwisko to każdy pamięta, ale o nazwisko nie pytamy. Pytamy o imię tego chłopaka. W Dniu Chłopaka. Jeżeli wiecie, jak ma na imię, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Rozruszajmy sobie szare komórki. Myślę, że łatwe zadanie na dzień dobry. I myślę, że dosyć łatwa sytuacja na drogach, ale mogę się mylić. Posłuchajmy, Ewa Mierzejewska, wiadomości drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trochę się mylisz, trochę się nie mylisz.
0: To, o, proszę bardzo.
1: Jak to w filmie kiedyś było. Parafraza. Droga krajowa numer 81. Tu mamy nowe utrudnienie. To jest trasa Orzesze-Mikołów w pobliżu Łazisk Górnych. Potem jak samochód osobowy wpadł do rowu, zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic na 17 kilometrze. Droga krajowa numer 27. Tu bez zmian na trasie Żarym i na dojeździe do węzła Żary Południe, czyli na O18. Tutaj po zdarzeniu samochodu osobowego i busa, wskutek którego jedna osoba została ranna, mamy ruch naprzemienny na 20 kilometrze. No i właśnie. I to są właściwie dwa główne utrudnienia. Poza tym sytuacja wygląda bardzo dobrze. Przypominam tylko o pracach utrzymaniowych na dwójce. Na jezdni w kierunku Świecka między węzłami Września i Słupca. Tu zablokowany jest lewy pas z powodu prac utrzymaniowych. 212 km. I jeszcze mamy informację od naszego słuchacza z Węgier.
5: Witam serdecznie. Ja tutaj mam informację z Węgier, z autostrady M1 od Gioru w kierunku Budapesztu. Około 30 km przed ringiem Budapesztu 20-kilometrowy zator dla samochodów ciężarowych. Spowodowane to jest tym, że jednak kierowcy wolą siedzieć w telefonie niż podjeżdżać na bieżąco. Na tą chwilę około 20 km korka i ciągle rośnie od strony austriackiej. Pozdrawiam.
1: I dziękujemy bardzo za te informacje. Przypominam także nasz numer telefonu, z którego skorzystał nasz słuchacz, to 22 513 11 11.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to raz jeszcze pierwsza dzisiejsza rozgrywka, jeżeli chodzi o szare komórki, jeżeli chodzi o zgadywanki w wysokich obrotach. Jak ma na imię ta postać z filmu? Jak ma na imię ten chłopak?
2: Pożegnałaś się z tą nędzą artystyczną?
3: Nie rozumiem, dlaczego nie mogłam zadzwonić z twojego telefonu.
2: Nie będziesz dzwoniła do byłych fagasów z mojej komóry, baby. Pakuj się.
0: Ja rozumiem jego postawę nawet, muszę ci powiedzieć, bo wtedy, kiedy on to mówił, to nie było darmowych minut. Wiesz, minuta kosztowała jednak dużo.
1: Tak.
0: No. Więc wiesz, więc chłopak dbał o swoje finanse.
1: Aha, wiesz, okay.
0: Bo wiedział, czym się różni 300 baniek od 600 baniek. No, w każdym razie, jak miał na imię? Imię, poproszę w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców.

0: W dniu chłopaka, oczywiście pytam o imię chłopaka. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców zostawiacie swoje typy i muszę powiedzieć, że myślałem, że będzie łatwiej. Mówił, że nazywa się Keller, ale wiadomo, mówi się różne rzeczy. No tak, mówi się różne rzeczy. A Keller to tak naprawdę nazwisko, a nie imię. A ja pytam o imię. Jak miał na imię?
1: Jegomość, o którego dzisiaj pytacie, to Arkadiusz Psikuta. Pozdrawiam, Paweł z Kody.
0: No właśnie nie pytam o nazwisko. Nazwisko się zgadza, ale imię nie bardzo. Nie nazywał się Arkadiusz. Imię Paweł, Leszek ze Skalni tak strzela. Nie był to Paweł. Znaczy Paweł to grał tego pana. Natomiast nie był to Paweł. To był Przemek z kolei, tak stawiam Zbigniew. Nie był to Przemek.
2: Hej, to był Sławomir, a mówi Maciuś Pierwszy i wszystkiego dobrego w Dniu Chłopaka, elo.
0: No to Maciusiu Pierwszy, wszystkiego dobrego w Dniu Chłopaka oczywiście dla ciebie, ale imię się nie zgadza. Ten koleś miał na imię Max z filmu Poranek Kojota, Krzysztof z Miłakowa. Krzysztofie, też się mylisz, nie był to Max, nie był to Przemek, nie był to Paweł, nie był to Arkadiusz, nie był to Sławomir. Jak miał na imię ten chłopak, który się kłócił, właściwie nie kłócił, tylko wyrażał swoje zdanie tej dziewczynie.
3: Pożegnałaś się z tą nędzą artystyczną?
4: Nie rozumiem, dlaczego nie mogłam zadzwonić z twojego telefonu.
3: Nie będziesz dzwoniła do byłych fagasów z mojej komóry, baby. Pakuj się.
0: No i jak miał na imię, pamiętacie, jak miał na imię? Już wyeliminowaliśmy parę imion, więc chyba teraz już jest łatwiej. Aplikacja czeka na odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej. I możemy też trochę potańczyć. Moonwalk na przykład, co wy na to? Billie Jean, Michael Jackson, już teraz w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Doris pisze, że nie zna odpowiedzi na pytanie, ale składa wszystkim chłopakom dzisiaj życzenia w ich dniu. Doris, dziękujemy. Oczywiście dziękuję w imieniu wszystkich chłopaków, którym składasz życzenia. Ale jak miał na imię ten chłopak? Nie wiem, jakie imię. Konrad z Hyundai'a. Ale obstawiam, że chodzi o Bolca. Bolec. Bolec to nie imię.
1: To nie imię.
0: To pseudonim artystyczny. I nie tego pana. W dodatku jeszcze. No dobrze. Wrócimy do tego za chwileczkę, ale na razie dokładnie 13:30. I mamy wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A na drogach bez zmian, co właściwie jest dobrą informacją, bo niewiele utrudnień na naszych trasach. Jest troszkę korków związanych z pracami remontowymi, więc to w sumie nie powinno nikogo zaskoczyć, chyba że podróżuje rzadko daną trasą. I dlatego przypominamy m.in. o remoncie na A1C na jezdni w kierunku Gdańska między węzłami Swarożyn i Stanisławie. Tu ruch w kierunku Gdańska poprowadzony jest tylko jednym pasem, z tego powodu ruch spowalnia. Taka sama sytuacja, ale w przeciwną stronę jest między węzłami Warlubie i Lisewo. I tutaj też sytuacja taka, że na jezdni w kierunku Łodzi tutaj z kolei ruch poprowadzony jest tylko jednym pasem i widać, że kierowcy w tym miejscu zwalniają. S7 jest odblokowana między Ostródą i Olsztynkiem. Tu mieliśmy pracę policji i zablokowany całkowicie przejazd w kierunku Warszawy i tutaj dużo szybciej niż służby początkowo zapowiadały. Udało się usunąć skutki tego, no właściwie to po prostu policja skończyła wcześniej te prace niż zapowiadało, bo miało być do 15 i właśnie tutaj na S7 na wysokości Ostródy nie ma absolutnie żadnych utrudnień na jezdni w kierunku Warszawy. Mamy za to drogę krajową numer 81 ze zwężeniem między Orzeszem a Mikołowem w pobliżu Łazisk Górnych. Po tym jak samochód osobowy wpadł do rowu, zablokowany jest jeden pas, co oznacza, że kierowcy jadą na zmianę na 17 kilometrze i bez zmian także na dojeździe do A18 od strony drogi krajowej numer 27. To jest odcinek Żary i węzeł Żary Południe. Tu przypomnijmy, zdarzyły się bus i samochód osobowy. W tym wypadku ranna została jedna osoba. Kierowcy jadą naprzemiennie na 20 kilometrze, czyli częściowo zablokowany jest dojazd właśnie do tej trasy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do tego chłopaka, o którego on chodzi w pierwszej dzisiejszej zagadce w wysokich obrotach. Jak miał na imię?
3: Halo, halo, cześć PRK, cześć Robercie Marcin z tej strony.
0: No.
3: Psikuta miał na imię Jarosław, coś mi się kojarzy. Tak, definitywnie Jarosław, pozdrawiam.
0: Definitywnie Jarosław, Sylwester z Kopania też twierdzi, że Jarek miał na imię. Bartłomiej z Krakowa pisze oczywiście Jarosław. Ktoś jeszcze potwierdza?
4: Dzień dobry, powitać.
0: Powitać.
4: Nie ma róży bez ognia, jak to mówią. To jest ten film oczywiście.
0: Oczywiście.
4: Jarek Psikuta. Pozdrawiam, Kadas.
0: Pozdrawiamy oczywiście. Artis Ząbek, Przemo i Zbigniew zreflektował się i Rafał i Włodzimierz i Leszek ze Skanii. Wszyscy twierdzą, że to Jarek. Więc pozostaje uznać oczywiście. To był Jarosław.
5: Witam szanownego redaktora.
0: Witam.
5: Psikuta z BZS miał na imię Jarosław. Pozdrawiam, Grzesiek z Rzeszowa.
0: No właśnie, Grześku z Rzeszowa. To Jarosław, to jest dobra odpowiedź. Mateusz z Volvo FH5 też dobrej odpowiedzi udzielił. Ania Star Nowa, Tomek, ekipa z Senatorskiej, Michał, Arturek 79, najsłynniejsze imię w Polsce, czyli Jarosław. Marcin, instruktor, tak napisał w aplikacji. Trudno się nie zgodzić.
6: Dzień dobry, Wojtek, Volvo

0: Cześć Wojtku.
1: Ten chłopak nazywał się Jarosław Psikuta. Mm-hmm. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam, oczywiście, to był Jarosław.
2: Kolega ma na imię Jarosław Psikuta.
0: No to drugie to
2: bez
0: nie...
2: To,
0: to drugie to nie imię, tylko nazwisko. Jacek Ski, dziś bez córki Lenki, też wiedział, że to Jarek. Adam ze Słupska, Maniek, Darek ze Złotej, Andy DWR, Tobo 1, 2, 3, wszyscy wiedzieli.
3: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry.
3: Pomoc drogowa. Miał na imię Jarosław Psikuta bez S, jak to powiedział tamten policjant. Mm-hmm. Pozdrawiam, miłego dnia, szerokości i powrotu do domu każdemu.
0: Oj, bardzo dobrze. Michałka z Lublina też wiedział, ale pora powiedzieć, kto był najszybszy. Bartek na rowerze. Proszę bardzo, na rowerze jednak był najszybszy. Bartek na rowerze napisał najszybciej. Prawdopodobnie stanął, wiesz, tak oparł się nogami, zdjął ręce z kierownicy i napisał: Jarosław, Bartku, możesz pozdrawiać teraz na rowerze albo już jak jesteś bez roweru, tak,
4: też
0: wszystkich, kogo chcesz. Natomiast kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
5: Witam, wspaniałe PRK, pozdrawiam i odpowiadam szybko na pytanie. Mm-hmm. Na imię miał Jarosław. Mm-hmm. Z filmu Chłopaki nie płaczą. Pozdrawiam, Grzegorz ze Skanic z Cysterną.
0: Grzegorz ze Skanic z Cysterną, jak słyszeliście, był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali. Czyli Grzegorzu, Bartku, pozdrawiajcie, kogo chcecie. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że miał na imię Jarosław, ten chłopak, o którego pytam. Za chwileczkę trudniejsze zadanie i ba, będą upominki do zdobycia.

Dzień Chłopaka, ale nie tylko Dzień Chłopaka. Mamy dziś w kalendarzu świąt nietypowych również mamy Dzień Tłumacza. I teraz taka zgadywanka, moi drodzy. Zgadywanka, w której zarówno zawrzemy Dzień Chłopaka, jak i Dzień Tłumacza. I uwaga, uwaga. Jak mają na imię ci dwaj, którzy będą za chwileczkę rozmawiać na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców? To prostsza wersja tej zgadywanki. Natomiast trudniejsza wersja zgadywanki to jak mają na imię i co mówią, co jeden z nich mówi po angielsku. Jeżeli ktoś potrafi wymienić imiona tych chłopaków i jeszcze przetłumaczyć, co mówi po angielsku jeden z nich, no to szybciutko do dzieła, bo gadżety, właściwie upominki, można tak powiedzieć, upominki zwiększające bezpieczeństwo w czasie jesiennej szarugi od PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Już super sprytny kubek do zdobycia poza tymi upominkami w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Najpierw pytanie, a teraz podpowiedź. Posłuchajcie, przetłumaczcie i zastanówcie się, jak mają na imię ci chłopcy.
1: Dawaj, proszę sobie mów po angielsku.
2: I am the boy.
3: No to jest tu.
4: Przecież to ty zabrałeś te pieniądze.
2: This is the girl.
4: Ja?
2: Ty chyba masz gorączkę.
4: Goodbye.
3: Ja jestem przekonany, że to tobie ciocia dała.
0: No właśnie, jak mają na imię ci dwaj dżentelmeni? W Dniu Chłopaka pytam o imiona chłopaków, ale jeżeli ktoś jeszcze bardzo dobrze przetłumaczy to, co powiedział jeden z nich po angielsku, no to do zdobycia naprawdę atrakcyjne, fajne nagrody. Chcecie te nagrody? Chcecie walczyć? Chcecie rozruszać sobie szare kamurki? No to oczywiście czekam na odpowiedzi w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości.

0: No i mamy koncert życzeń. Słuchamy.
1: Witam jeszcze raz najlepsze Radio PRK. Wreszcie udało mi się wygrać u was w konkursie i od razu bym chciał złożyć życzenia dla mojej żony, kochanej Ani, i mojej córeczce Werce, która mieszka akurat we Wrocławiu. Pozdrawiam Grzegorz ze Skań z Cysterną.
0: No to dla pozdrowionych pani od Grzegorza ze Skań z Cysterną gramy.

0: No to jak to z tą drugą zgadwanką? No, chłopcy mają na imię Poldek i Duduś, a to jest z filmu Podróż za jeden uśmiech, jak kupowali bilety na Dworcu Centralnym, a przetłumaczyć nie mogę, bo nie pamiętam tekstu. No dobra, no to jeszcze raz w takim razie. Uwaga, uwaga, posłuchajcie, już mamy jedną część zagadki rozwiązaną, Poldek i Duduś, artist Ząbek też to wiedział, Maniek też to wiedział, ale może pokusicie się w dniu tłumacza o przetłumaczenie tego tekstu. Po angielsku, który wypowiada jeden z nich. Ewa, muszę wam powiedzieć, po anglistyce, a miała problemy.
1: Ja miałam problemy. I nie po anglistyce, tylko jednak po amerykanistyce. To jest,
0: a, to jest jednak różnica. Oczywiście, tak. Inaczej mówią na toaletę na przykład.
1: Też.
0: Też.
1: Na wiele rzeczy.
0: Inaczej mówią. No w każdym razie stąd te problemy.
1: A czyli po angielsku, nie tak, nie po amerykańsku.
0: Ale posłuchaj ostatniego sformułowania po angielsku i będziesz wiedziała skąd te problemy, okej? Okay? Posłuchajcie i wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, i przetłumaczcie ten tekst.
2: Dawaj, proszę sobie mów po angielsku.
3: I am the boy.
2: No ty jest tu.
3: Przecież to ty zabrałeś te pieniądze.
2: This is the girl.
3: Ja? Ty chyba masz gorączkę. Goodbye.
2: Ja jestem przekonany, że to tobie ciocia dała.
0: No widzisz? Mm-hmm. Widzisz?
1: Goodbye.
0: Goodbye, no. Mm-hmm. Nic nie ma wspólnego chyba z Bogiem, no. No w każdym razie, jeżeli się pokusicie, to gadżety czekają, a Ewa czeka z wiadomościami drogowymi.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od S8 w Warszawie, bo do popołudniowego szczytu komunikacyjnego jeszcze trochę czasu zostało, a jednak już mamy spory korek między Marymącką a węzłem Prymasa. To na jezdni w kierunku Białegostoku, a w przeciwną stronę spowolnienie jest od Marymontu przez most Grota Roweckiego i tuż za mostem kończy się właśnie ten, no nawet korek to może za dużo, ale spowolnienie jednak jest. Jest także spowolnienie na ulicy Wybrzeże Gdyńskie, na jezdni w kierunku Łomianek. To jest fragment siódemki, tu prowadzone są prace. No i też dość duży korek jest jadąc od Łomianek w kierunku Warszawy. Wygląda na to, że na wysokości Młocin doszło do stłuczki i z tego powodu ten korek jest nieco dłuższy niż zwykle o tej porze. Mamy też 61 już ze wzmożonym ruchem na wysokości Żerania i Białołęki. To jest oczywiście jezdnia w kierunku Jabłonnej i Legionowa, natomiast po moście północnym na razie można przejechać bez żadnych problemów. Duży ruch widać już na Puławskiej, to jest fragment 79 między Ursynowym a Piasecznym. Tutaj spowolnienia tworzą się w obie strony. Jeśli chodzi o utrudnienia na trasach, to są dwa. 81 na trasie Orzesze-Mikołów w województwie śląskim. Tu w pobliżu Łazisk Górnych, przypomnijmy, samochód osobowy wpadł do rowy i jest ruch naprzemienny na 17 km. Na szczęście tutaj bez poszkodowanych. I jeszcze droga krajowa numer 27, trasa Żary do węzła Żary Południe, czyli to jest wjazd na A18. Tu jest zwężenie po zderzeniu busa z samochodem osobowym.

0: też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: Robercie, wiesz może, gdzie są teraz Kuba i Patryk? Pytacie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie wiem, gdzie są teraz Kuba i Patryk, ale dowiemy się tego. Oczywiście będziemy się łączyć z naszymi motocyklistami, dzielnymi motocyklistami dziś w wysokich obrotach. Tymczasem minęła 14, wiadomości pogodowe.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: 17,3 stopnia Celsjusza w Suwałkach. Tyle pokazują termometry w najchłodniejszym miejscu w Polsce, na Suwalszczyźnie. Natomiast najcieplej jest w Opolu i Wieluniu. Tam już 22,4 kreseczki. Ma być tych stopni jeszcze trochę więcej. Na zachodzie kraju synoptycy przewidują dziś 24 do 24 stopni Celsjusza. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe bądź umiarkowane. Na południowym wschodzie nawet miejscami bezchmurnie. Trochę więcej chmurek dziś niż wczoraj, ale i tak nie będzie padać. Przynajmniej do wieczora. Wiatr natomiast mamy słaby, czasem umiarkowany, porywisty może być na Pomorzu Zachodnim, jak twierdzą synoptycy, a wieje nam z południowego wschodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Już minuta po godzinie 14, za chwileczkę wrócimy do Dnia Tłumacza i do tłumaczeń. Oczywiście będziemy dziś też mówić o poważnych sprawach, jak to zwykle bywa w PRK, w wysokich obrotach w Polskim Radiu Kierowców. Ale no, po kolei, wszystko po kolei, co 20 minut oczywiście będziemy wracać cały czas na drogi. W każdej drogowej sprawie możecie korzystać z aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilena.

0: 10 minut po godzinie 14. Wracamy na drogi z Ewą Mierzyjewską.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I sprawdzamy, jak jeździ się o tej porze po Wrocławiu. Całkiem dobrze. Jedyny wyjątek to jest fragment S8 i A8 z robotami drogowymi na wysokości wrocławskiej Biskupic. Tutaj na jezdni w kierunku A4 jest spowolnienie. Niewielkie, ale jednak warto je odnotować. Natomiast nie ma tutaj na wysokości Łoziny spowolnienia, a tutaj też prowadzone są roboty drogowe, więc zazwyczaj korek właśnie w takich newralgicznych momentach dnia się tworzy, czyli w czasie popołudniowego czy porannego szczytu komunikacyjnego. Na razie jeszcze tutaj sytuacja wygląda dobrze. Podobnie jest na A4 na dojeździe do Wrocławia od kątów wrocławskich i podobnie od Bielan. A4 bez żadnych problemów. Spory ruch już za to na 94, czyli na tej, moglibyśmy powiedzieć, starej południowej obwodnicy Wrocławia na wysokości Popowic się już korkuje. Parku Grabiszyńskiego, Gaju i Krzyków, a także Parku Wschodniego. To jest z kolei dojazd do Wrocławia od strony Oławy. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, mamy korek na A4 między Legnicą a tutaj Kraśnikiem Dolnym na jezdni w kierunku A18, czyli także w kierunku granicy państwa. Nie znamy przyczyny, wygląda na jakąś kolizję. Będziemy oczywiście sprawdzać, ale korek już się pojawił i ma około 3 km. To jest A4 na jezdni w kierunku granicy państwa, nawet troszkę dłuższy, 4 km. Właśnie go zmierzyłam. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przypominam o tym, że na dojeździe do A18 od strony Żar, na trasie Żary i do węzła Żary Południe jest zwężenie po zdarzeniu busa z samochodem osobowym na 20 km i także w Śląskiem na 81 między Orzeszem a Mikołowem w pobliżu Łazisk Górnych mamy ruch naprzemienny po tym, jak samochód osobowy wpadł do rowu. To 17 km tej trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i w Dniu Chłopaka wracamy do tych dwóch chłopaków. Poldek, Duduś, pozdro Maniek, Artis Ząbek też rozpoznał. Ktoś jeszcze?
3: Imiona tych dwóch chłopców to Poldek i Janusz, pseudonim Duduś.
0: Tak jest.
4: Witam, Banszuc z pomocy drogowej.
0: Pozdrawiam.
4: Jeden to Duduś,
0: tak.
4: A drugi Poldek. Drugi to Poldek, ale imię jego. Janusz. Ten drugi to Janusz.
0: Nie, ten pierwszy to Janusz.
4: Janusz. Przepraszam, że tak przyciągło. I film Podróż za jeden uśmiech. Stary. Fajny.
0: Stary, ale jary, jak to mówią. Tak, ten pierwszy to Janusz, a ten drugi to Poldek. Tylko jak miał na imię ten Poldek? Wystarczy Poldek, ale Poldek to Leopold. Halo, halo, halo.
5: Znowu Wojtek, Volvo FH. To był film Podróż za jeden uśmiech i to był Poldek i Duduś. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy, no oczywiście, również za chwileczkę brawa dla was. A dlaczego za chwileczkę? Teraz brawa, brawa dla was, drogi słuchaczki, drodzy słuchacze, ci, którzy rozpoznali Poldka i Dudusia, ale kto się pokusił o tłumaczenie? Posłuchajmy raz jeszcze.
6: Dawaj, proszę sobie mów po angielsku. I am the boy. No ty pysztu. Przecież to ty zabrałeś te pieniądze. This is the girl. Ja? Ty chyba masz gorączkę. Goodbye. Ja jestem przekonany, że to tobie ci dała.
0: I co tutaj Poldek mówił? Darek spróbował przetłumaczyć i Darek mówi tak. Duduś się pyta, czy mówisz po angielsku. Poldek mówi, Londyn jest stolicą Wielkiej Brytanii. Potem Duduś się pyta, gdzie jest stacja kolejowa, a Poldek odpowiada, to jest stół. Ciekawe tłumaczenie, ale...
2: To chyba nie inny film.
0: To chyba inny angielski. Darku, to nie w tym fragmencie. Chłopcy mają na imię Poldek i Duduś. To jest oczywiste. Jestem chłopcem, jestem

0: Jestem dziewczynką, Jacekski napisał, a później dopiero dodał i dlatego nie był pierwszy, że jeszcze było tam do widzenia. Tak, ci chłopcy się wypowiadali, Poldek i Duduś, Leszek ze Skani też zrozumiał, że chodziło o chłopca i dziewczynkę, ale też nie zauważył tego do widzenia. Tomek ze Skody, jestem chłopcem, to jest dziewczynka, to dokładne tłumaczenie. Tomek ze Skody, ale później też dodał Tomek, że to jeszcze goodbye. Ania Starnowa to samo, ja jestem chłopcem, a to jest dziewczynka. Natomiast kto pokusił się o tłumaczenie spośród nagrywających?
1: To słowo pochodzą z filmu Podróż jeden uśmiech. Wypowiada je Poldek i Duduś. Oznaczają jestem chłopcem, jestem dziewczyny. Do widzenia. Pozdrawiam, Magda.
2: No, wszystko.
0: Ale tam pewnie nieprecyzyjno.
2: Jak to?
0: No, bo tam jest this is a girl, a nie jestem dziewczynką.
2: Tak,
0: no
2: dobra,
0: ale Magda, tak? Dobrze zrozumiałem. Magda, bardzo cicho się nagrałaś. Magda, podaj swoje nazwisko, swój numer telefonu i swój adres i wysyłamy ci gadżety, bo byłaś najbliżej prawdy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali. Natomiast ekipa z Senatorskiej bezbłędnie tak. Jestem chłopcem, widziałam. To jest dziewczyna, do widzenia, a ci chłopcy to Poldek i Duduś. Ekipo z Senatorskiej, podajcie adres. Też wysyłamy wam gadżety od PRK Polskiego Radia Kierowców. Wielkie brawa raz jeszcze dla wszystkich, którzy wiedzieli. Gadżety rozdane. Za chwileczkę już na poważnie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
2: Poza tym ustaliliśmy, że to do widzenia było takie, wiesz, dyskusyjne tak, i dlatego tak, po tak. prostu...
0: Jak ktoś powiedział Bóg żegnam, to też to bym też uznał by oczywiście.

Hulajnogi. No właśnie, hulajnogi to przekleństwo, czy raczej nowoczesny sposób podróżowania się. O tym będę rozmawiał z Aleksandrem Grendą z Mia

0: Serwis. Aleksandrze, dzień dobry, witam serdecznie w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: No właśnie, według ciebie hulajnogi, domyślam się, że jesteś zwolennikiem, entuzjastą hulajnogi, będziesz twierdził i bronił tezy, że hulajnoga to współczesny sposób na poruszanie się po mieście.
1: Naturalnie. Uważam, że jest to środek transportu, który ma swoje niezaprzeczalne plusy.
0: Ale ma też minusy, nie?
1: Naturalnie, natomiast to nie hulajnogi są problemem, a uważam, że ich użytkownicy.
0: To może jakby hulajnogi same jeździły bez użytkowników, byłoby bezpieczniej.
1: No, mogłyby nie pojechać, ale niewątpliwie tak, byłoby bezpieczniej.
0: No właśnie, ale nie ma co ukrywać również, już teraz całkiem na poważnie, że duże miasta w Europie i nie tylko w Europie walczą z hulajnogami. W Paryżu, we Francji całkowity zakaz wypożyczania hulajnóg został wprowadzony po referendum. W Madrycie od jesieni 2024 roku nie ma również hulajnóg na wynajem. Czechy, Praga, Melbourne, Australia wprowadzono ograniczenia, zakazy dla operatorów w wybranych strefach tych hulajnóg. Czyli tak naprawdę to nie jest tylko problem Polski, dużych miast w Polsce, ale również, no można powiedzieć, ogólnoświatowy ten problem. Gdzie leży problem? W użytkownikach, jak powiedziałeś.
1: W mojej ocenie bezwzględnie. Jakby sprzęt sam nie jedzie, to my decydujemy, z jaką prędkością i w jaki sposób się na nim poruszamy.
0: No tak, ale to wiesz, to samo można powiedzieć w stosunku do samochodów, do motocykli, prawda, że to fajny sprzęt, tylko że ludzie za kierownicą trochę wariują.
1: No. I to jest ta sama zasada. Tutaj akurat uważam, że wiele osób się ze mną w tej kwestii zgodzi. Co do sprzętów takich z wypożyczalni, to też uważam jest troszkę inny przypadek, no bo rozmawiamy tutaj o obecności hulajnóg dosłownie wszędzie, o które wiele osób ma okazję potykać się na co dzień. To oczywiście też budzi sporo zastrzeżeń.
0: Czyli
1: i
0: nie tylko jeżdżące hulajnogi, ale również stojące, walające się po chodnikach, tak, też przeszkadzają.
1: Tak. No i też kwestia oczywiście tego, że po prostu jest tego, no może sprzętu, który przewala się przez miasto, użytkowników, którzy z tego korzystają. Natomiast no, osobną kwestią są prywatne hulajnogi, które już abstrahując od kwestii wynajmu są w rękach wielu, wielu użytkowników i są eksploatowane w sposób no, bardzo różny.
0: Czyli tak naprawdę to jest, tak podsumowując tą pierwszą część naszej rozmowy, transportowa rewolucja rzeczywiście ułatwia życie tym, którzy potrafią z nich korzystać, ale nie umiemy z niej korzystać w większości.
1: Na pewno jest to spory problem, jest tego sprzętu dużo, ścieżki rowerowe, infrastruktura niestety się nie rozrasta w takim stopniu, jakbyśmy sobie pewnie tego życzyli, chociaż i tak uważam, że zwłaszcza w dużych miastach naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie, no to niestety nie szanujemy siebie wzajemnie i ciężko jest pomieścić i pieszych, i rowerzystów, i hulajnogi na mieście, mówiąc krótko, i to rodzi bardzo dużo konfliktów.
0: Ale myślę, że problemy z hulajnogami są bardziej na chodnikach, pośród pieszych, jak niektórzy nierozsądni użytkownicy lawirują i jeżdżą slalomem pomiędzy pieszymi, czy na drogach rowerowych też?
1: Uważam, że wszędzie. To znaczy, oczywiście chodnik jest takim skrajnym miejscem, gdzie no wiadomo, pierwszy ma pierwszeństwo i to jest zagwarantowane przez polskie przepisy. Natomiast nie jest to w żaden sposób respektowane. No tutaj oczywiście wiele takich martwych przepisów w polskim prawie drogowym funkcjonuje. Natomiast uważam, że na każdej płaszczyźnie, no bo są to sprzęty, które bardzo często są w stanie osiągać naprawdę duże prędkości.
0: Przecież polskie prawo ogranicza tę prędkość.
1: Naturalnie, mamy bardzo restrykcyjne prawo w tej kwestii, natomiast większość sprzętów występujących na rynku bez większego problemu można odblokować.
0: Właśnie. I w tym też tkwi problem, że odblokowują ten sprzęt ci, którzy nie powinni tego robić.
1: No nikt nie powinien w gruncie rzeczy. Oczywiście. Każda hulajnoga, która rozwija prędkość większą niż 20 km na godzinę w świetle polskiego prawa jest sprzętem nielegalnym po prostu.
0: No to dlaczego się je sprzedaje w takim razie?
1: No wie pan, to jest bardziej kwestia tego, że użytkownicy robią to na własną odpowiedzialność. Dystrybutor czy też sprzedawca może informować o tym, że jest to nielegalny zabieg, natomiast robimy to na własną odpowiedzialność. To jest trochę tak jak z autem. No, nikt nam nie mówi o ograniczeniach prędkości przy zakupie sprzętu auta, czy motocykle rozwijają prędkości wyższe. To my odpowiadamy za to, jak tym sprzętem będziemy potem operować, tak?
0: No niezupełnie, bo tutaj znaczy, bo w samochodach nikt, żaden producent nie zakłada blokady na 140 km na godzinę.
1: Na 140
0: prawda?
1: Nie.
0: Natomiast jeżeli chodzi o hulajnogi, prawo jasno mówi, że 20 km na godzinę to prędkość maksymalna tej hulajnogi.
1: Zgadza się. Czy też uważam, że to jest troszkę bardziej złożony problem, chociażby ze względu na to, że w mojej ocenie ten limit jest mimo wszystko za niski. To znaczy, gdyby ten limit był delikatnie podniesiony, chociażby do progu takiego, jak oferują rowery elektryczne, czyli 25 km na godzinę, to troszkę inaczej by to wyglądało. W tej chwili bardzo wielu użytkowników, z którymi mam okazję na co dzień rozmawiać, zgłasza problem chociażby z wyprzedzaniem na ścieżce rowerowej. której robią

0: rowerzysty na przykład, który porusza się na rowerze z prędkością zbliżoną do 20, to też rodzi sporą ilość niebezpiecznych sytuacji, kiedy wyprzedzanie rowerzysty trwa bardzo długi czas. Nie mamy możliwości wykonać tego manewru w sposób bezpieczny, więc też limit, który został nałożony przez ustawodawcę, no poniekąd zachęca użytkowników no, do spowodowania, żeby ten sprzęt był bardziej sprawny i bardziej użytkowy. To jest też kwestia
1: tego. No właśnie, to ciekawe zdanie. Czy hulajnogi powinny być szybsze, czy powinny być w przestrzeni miejskiej? Co o tym myślicie? Aplikacja do was, dla was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, wypowiadajcie się na ten temat, a ja wracam do rozmowy z Aleksandrem za parę minut.

0: 14.30, wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I dwa nowe utrudnienia. Jedno, o którym już mówiłam, czyli A4 między węzłami Chojnów i Lubiatów w pobliżu Lubiatowa. Tu zderzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Zgorzelca na 76 kilometrze. No i właśnie z tego powodu jest ten powiększający się korek, o którym już wspominałam. W tej chwili dochodzi do 5 kilometrów. S1, odcinek między węzłami Porąbka i Sulno w pobliżu Sosnowca po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarowego jest w kierunku Dąbrowa. Jest całkowicie zablokowano. Tutaj dwie osoby zostały ranne. No i trzeba objeżdżać ulicami Sosnowca ten fragment S1. Tutaj też rzeczywiście widać, że szybko tworzy się korek. Zajrzyjmy teraz na południową obwodnicę Krakowa, bo tutaj widać coraz większy ruch na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Spowolnienie jest od węzła Kraków Południe za węzeł Tyniec. Tutaj jest sporo oznaczeń dotyczących robót drogowych, więc pewnie z tego powodu właśnie to spowolnienie już jest o tej porze tak długie. W przeciwną stronę wcale nie jest lepiej. Od mostu na Wiśle aż za węzeł Kraków Południe. Taka sama sytuacja, czyli nie korek, ale widać, że zdecydowanie wolniej poruszają się samochody. No i przypominam także o pracach na Zakopiance między Gajem i Libertowem. To powoduje na jezdni w kierunku Zakopanego spory korek. W przeciwną stronę taka sama sytuacja od węzła Kraków Południe do Libertowa. Chociaż tutaj nie korek, tylko spowolnienie. No i węzeł Balice w obie strony zakorkowany. Tutaj też powodem są roboty drogowe. Tutaj trudniejsza sytuacja jest na jezdni w kierunku Krakowa albo Tarnowa i Rzeszowa, czyli jadąc od strony Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Aleksander Grenda, Mija Serwis jest z nami, rozmawiamy o hulajnogach, o tym, żeby nie demonizować tego środka lokomocji, chociaż tak naprawdę należy zauważyć, że nie wszyscy użytkownicy są odpowiedzialni. Posłuchajmy, Aleksandrze, co mają do powiedzenia nasi słuchacze, dobrze?
1: Witam, szanowni radiańscy. Temat teraz, co rozmawiacie na antenie odnośnie hulajnog. Chciałem powiedzieć swoje zdanie. Po co tutaj to wszystko ograniczać? Głupota sama się wyeliminuje. Zajmujemy się czymś, co no, może wpływać na innych też użytkowników i jest dla nich zagrożeniem. Ale to tak samo jest jak z motocyklami. No. Ja na przykład kiedyś za młodego człowieka trafiłem na oddział szpitalny, gdzie widziałem starszych chłopaków, mężczyzn po wypadkach motocyklowych i to sprawiło, że przestało mnie w ogóle ciągnąć do motoru, skończyłem na polskim komarze tą jazdę, więc uważam, że niektóre kwestie, czy my chcemy to zmienić.
0: No właśnie. I teraz pytanie, czy rzeczywiście każdy będzie miał taką okazję, żeby zobaczyć te wszystkie reperkusje złej jazdy na hulajnodze i czy to jest dobra nauka, w sensie, że jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz.
2: No na pewno jest to jakaś metoda. Nie zawsze kończy się powodzeniem, jeśli można to tak ująć. Więc naturalnie to potrafi otrzeźwić, i, otrzeźwić i spowodować, że ktoś zacznie troszkę inaczej kalkulować. Natomiast no, też uważam, że problem użytkowników takich, którzy poruszają się w sposób nieodpowiedzialny, dotyczy jednak młodzieży, gdzie, no, że tak powiem, świadomość wszelakich konsekwencji jest zdecydowanie mniejsza, więc no, tutaj
0: i myślenie przyczynowo-skutkowe jest niedostatecznie rozwinięte jeszcze prawdopodobnie.
2: Najwyraźniej.
0: No ale teraz na przykład jest takie przekonanie, bo te kaski należy nosić, prawda? I jest takie przekonanie, o, mam kask, najlepiej jeszcze szczękowy, żeby ochraniać szczękę, no to jak się wywrócę, to nic mi się nie stanie. I wtedy w kasku jestem, nie wiem, supermanem.
2: Nieśmiertelny.
0: No właśnie.
2: No to oczywiście tak nie działa, no bo kask to jest jedno, natomiast jeszcze pozostaje kwestia wszelakich innych urazów. No tutaj kask jest rzeczą, która powiedzmy w istotnym stopniu zminimalizuje jakieś poważne uszczerbki na zdrowiu, natomiast no, dalej chyba nikt niespecjalnie lubi się przewracać, mam takie wrażenie, i tutaj instynkt samozachowawczy prędzej czy później zaczyna się jednak odzywać, a przepisy dotyczące kasków, no pewnie też można by na ten temat

0: dużo powiedzieć i dywagować.
1: No tak, tylko w dalszym ciągu pomijamy taką kwestię, że tak, hulajnoga jest bardziej niebezpiecznym sprzętem do poruszania się niż rowery.
0: To niewątpliwie tak.
1: A tymczasem mam wrażenie, że ci bardziej nieodpowiedzialni jeżdżą hulajnogami, a nie rowerami.
0: Znaczy uważam, że to jest bardzo prosta sprawa, to znaczy próg wejścia, to jakby kwestie finansowe tutaj myślę są dosyć istotnym czynnikiem. Pamiętajmy o tym, że hulajnogę o całkiem mocnych parametrach i pozwalającą jeździć bardzo dynamicznie kupujemy w tej chwili za kwotę w okolicach 2000 zł. Natomiast żeby mówić o dobrym rowerze elektrycznym, no to są zdecydowanie większe kwoty. I też należy podkreślić, że rower elektryczny z tej niższej półki cenowej nie będzie miał tak wyśrubowanych i mocnych parametrów jak hulajnoga za podobną kwotę. Także no tutaj to jest uważam bardzo istotny aspekt. Widać ewidentnie, że zdecydowana większość młodych użytkowników i też rodziców, którzy ten sprzęt kupują, jednak decyduje się na zakup hulajnogi. Popularność myślę jest tutaj znacznie większa.
1: A to rodzice się decydują, czy jednak młody człowiek tak przekonuje rodziców, że wreszcie oni ustępują?
0: No to jest oczywiście pytanie bardzo złożone i tutaj odpowiedź też nie jest prosta, natomiast wydaje mi się, że jednak to jest efekt wiercenia dziury w brzuchu środowiska, które jest, znaczy środowiska, w którym jest to modne i to jest trendy, cool, fajne i super, więc myślę, że to jednak za sprawą młodzieży. No, myślę, że tutaj bardzo ciekawy argument był niejednokrotnie podnoszony odnośnie bezpieczeństwa hulajnóg, jakby zakupu tego typu sprzętów. Gdyby rodzicom, którzy decydują się na zakup swojemu dziecku hulajnogi i zadać pytanie, czy kupiłoby mu motorower, no to zapewne odpowiedź byłaby już nie do końca tak pewna, jak w przypadku hulajnogi, która wydaje się być niewinnym sprzętem do poruszania się po ścieżkach rowerowych.
1: No dobrze, ale jak zrobić w takim razie, pytam specjalistę, jak zrobić tak, żeby ci, którzy jeżdżą tymi hulajnogami, jednak byli bardziej odpowiedzialni?
0: Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. A co do skuteczności tego, no to oczywiście może być dość trudno. Uważam, że przepisy w tym akurat obszarze mamy dość restrykcyjne, natomiast też może odrobinkę kuleje kwestia egzekwowania tych przepisów.
1: Ja bym zrezygnował w twojej wypowiedzi z tego słowa odrobinka.
0: A, no okej, dobrze. Możemy tutaj postąpić bardziej restrykcyjnie. Oczywiście to, co mnie bardzo w tym wszystkim boli jako użytkownika tego typu sprzętów i też osoby będącej z branży, no to fakt, że niestety no, krecią robotę robią nam ci młodzi użytkownicy, wariaci takich określmy, którzy no niestety kładzie się cieniem to, co wykonują, także na tych, którzy po prostu chcą dojechać spokojnie do pracy i używają tego sprzętu w sposób odpowiedzialny.
1: Właśnie, ale tak chyba jest w każdym środowisku.
0: No niestety tak.
1: Czarne owce są w każdym środowisku. Na przykład taki, który jechał hulajnogą 100 km na godzinę w Warszawie, trwają poszukiwania tej osoby, która na hulajnodze elektrycznej, wyobraźcie sobie, osiągnęła prędkość około 100 km na godzinę i poruszała się trzypasmową drogą, a nie drogą dla rowerów.
0: Abstrakcyjny przypadek, to
1: tak,
0: prawda.
1: No ale jednocześnie realny, prosto z warszawskich ulic.
0: Tak.
1: I o tym dziś też będziemy rozmawiać. Dziękuję pięknie za rozmowę. Przypominam, gościem w Wysokich Obrotach był Aleksander Grenda.
0: Dziękuję.
1: Z Mija Service.
0: Mam jeszcze szybkie pytanie, czy mógłbym pozdrowić.
1: Pozdrawiam.
0: Serdecznie pozdrawiam ekipę, z którą mam okazję pracować. Krzysztof, Paweł, serdeczne pozdrowienia dla was. Myślę, że tak. O to prosiłem.
1: Krzysztof, Paweł, ściągajcie aplikację i pozdrawiajcie poprzez aplikację.
0: Dzięki.

14.49, za 11 minut będzie godzina 15. Dziś ważna rocznica dla wszystkich miłośników seriali, a zwłaszcza seriali polskich, komediowych. Uwaga, uwaga, 40-lecie obchodzi serial Alternatywy 4, na pewno znany wam. Za chwileczkę się przekonamy, czy tak znany, jak przypuszczam. Posłuchajcie tej pieśni. Na

0: No właśnie, jak miał na imię gospodarz domu? To jest pytanie. Bo nazwisko to każdy wie z zamkniętymi oczami. O imionach?
1: Tak.
0: Tak, oczywiście. No bo tak
1: jak
0: naprawdę...
1: Jak ja znam nazwisko, to ty zawsze o mnie imię musisz zapytać. Właśnie. Ja znowu muszę sobie przypominać.
0: Ale ty nie musisz się dzisiaj denerwować, dzisiaj jest dzień chłopaka na mnie, więc musisz, wiesz...
1: Aha, teraz no, dzisiaj mam być
0: grzecznie.
1: Oazą spokoju.
0: Dokładnie. No, proszę grzecznie.
1: Chciałam powiedzieć,
0: i pół
1: że
0: tonu
1: w porównaniu
0: ciszej
1: z Moniką, to ja jestem turbo grzeczna.
0: No. Tak jak turbo diesel. Wczoraj na przykład słuchacze pisali,
1: tak,
0: że znają różnicę między dieslem a turbo dieslem. Dobrze, nie pytam o motoryzacji, pytam o imię tego gospodarza domu. Imię, moi drodzy, imię, bo nazwisko to każdy wie. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a Ewa Mierzejewska, turbo grzeczna, jak słyszycie.
1: Tak.
0: A przepraszam. Ewa Justyna Mierzejewska, turbo grzeczna, za 10 minut będzie godzina 15, przedstawia wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety coraz więcej utrudnień na naszych trasach, no ale też zbliża się popołudniowy szczyt komunikacyjny, w związku z tym natężenie ruchu rośnie. Na A1 między węzłami Gliwice, Sośnica i Gliwice Wschód samochód osobowy uderzył w pojazd zabezpieczający prace utrzymaniowe i zablokowane są trzy pasy ruchu w kierunku Łodzi. To oznacza w tym miejscu, że ruch odbywa się tylko pasem zjazdowym. A1 po raz drugi, dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację, że przy węźle Brzeziny doszło do kolizji samochodu osobowego z ciężarowym i zajęty jest prawy pas w kierunku Gdańska. To 305 km tej autostrady. Dobre informacje dla przeciwwagi za czwórki. Tu na szczęście szybko udało się usunąć skutki zderzenia dwóch samochodów ciężarowych i samochodu osobowego między węzłami Chojnów i Lubiatów w pobliżu Lubiatowa. Tutaj było zwężenie w kierunku Zgorzelca i dość duży korek na A4. Zaraz już patrzę, czy on się rozładował. Tak, widać, że tutaj już się zmniejsza ten korek. Jeszcze na razie jest mniej więcej na odcinku 2 km, ale idzie tutaj ku lepszemu, bo w najgorszym momencie miał ponad 5. Droga krajowa numer 10 to też nowe problemy z przejazdem na trasie Toruń-Bydgoszcz w pobliżu Gajtowa. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych kierowcy jadą naprzemiennie na 295 km tej trasy. I jeszcze informacja z S1. Przypominam, że na wysokości Sosnowca między węzłami Porąbka i Sulno po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarowego jezdnia w kierunku Dąbrowej jest całkowicie zablokowana. Dwie osoby w tym wypadku zostały ranne. Tu świeża sprawa. Trzeba objeżdżać przez Sosnowiec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze raz zadanie na teraz, które ma rozgrzać szare komórki. Poproszę o imię, a nie o nazwisko tego pana, dla którego śpiewano tę piosenkę.

0: O mój Boże, no właśnie chciałem tego uniknąć. Andrew z Rybnika pisze anioł. No jasne, że anioł, ale to nazwisko.
1: Znowu to samo.
0: To prawdopodobnie z pośpiechu. Z pośpiechu
1: tak
0: Andrew
1: myślisz?
0: Tak napisał. Tak myślę. Imię, a nie nazwisko. O to teraz chodzi.

No to jak to jest z tym imieniem, o które pytam? Sarbiew twierdzi, że to Stefan był. No to nie był Stefan, Sarbiewie drogi. To nie był Stefan, na pewno nie miał na imię Stefan. Ten pan, któremu ten chór, można powiedzieć, chór mieszkańców śpiewał tę piosenkę.

0: Andrzej? Też nie Andrzej. Nie Stefan, nie Andrzej. Jak miał na imię ten pan, dla którego była ułożona ta piosenka? Jeżeli wiecie, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Tymczasem minęła godzina 15.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A o 15 na Helu, najchłodniej, 17,8, niecałe 18 stopni Celsjusza, ale i tak ciepło jak na 30 dzień września. 23,2 kreseczki powyżej zera w Legnicy, tam najcieplej, ale ma być 24. No czekamy z utęsknieniem na te 24 na zachodzie kraju, które pojawią się zdaniem synoptyków. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe bądź umiarkowane, a na południowym wschodzie nawet miejscami bezchmurne niebo. Trochę więcej niż chmur niż wczoraj, ale i tak nie ma co narzekać. Babie lato trwa w najlepsze, cieplutko, bez opadów dzisiaj, a wiatr słaby bądź umiarkowany wieje z południowego wschodu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I już ruszamy. Minutę po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kłaniam się. To jest Cracker. Utwór nazywa się Low. A ja nazywam się Robert Kilen i zapraszam.

0: zdaje się, większego ruchu na polskich drogach. Wracamy do tego pana, któremu piosenkę śpiewali mieszkańcy. Robert proponuje, imię jest Zdzisław. Robercie, przykro mi, Anioł nie był Zdzisławem i przykro mi, że mój imiennik nie wiedział, jak ma na imię Anioł. Kazimierz bardzo fajnie napisał, ale zanim Kazimierz, to kto jeszcze? Halo, halo?
1: Adam z Hyundai'a. Mhm. Oczywiście to Michał, Michał Anioł.
0: Michał Anioł Buonarroti, oczywiście, że tak. Tylko, że Michał Anioł Buonarroti, z tego co wiem, nie był gospodarzem domu na ulicy Alternatywy 4. Bardzo dobra odpowiedź. Chociaż Kazimierz właśnie, o którym wspomniałem wcześniej, pisze, że Anioł zapewne nie miał na imię Michał. I to jest bardzo dobra odpowiedź, że nie miał na imię Michał.
2: Na imię Michał, tak.
0: Gdyby pytanie brzmiało, jak nie miał na imię Anioł, no to bym uznał. Natomiast Andrzej Strzewa też błyskotliwie odpowiada, że imię Anioła brzmi jak jeden z 50 w Stanach Zjednoczonych. I bym się zgodził nawet.
2: Że imię Anioła?
0: Tak, brzmi jak jeden z 50 w USA. Bardzo dobra odpowiedź.
2: A, okej, okay, dobra, już wiem. Widzisz, trochę mi to zajęło jednak,
0: ale... na szczęście
2: ale...
0: coś tam...
2: Zaklikało, dobra.
0: Fajnie.
2: Tylko to taka...
0: Procesor zaczął pracować.
2: Bardziej uniwersalna wersja tego imienia.
0: Tak jest, tak, a nawet z...
2: Zamerykanizowana.
0: Ale dzień tłumacza, więc można sobie przetłumaczyć i odpowiedzieć. Jak miał na imię ten pan, któremu śpiewano piosenkę, czyli wiemy, już miał na nazwisko Anioł, a jak miał na imię, do tego wracamy, a teraz wracamy na polskie drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach niestety coraz więcej utrudnień i ruch gęstnieje, to widać wyraźnie w miastach. Zacznijmy od tych najpoważniejszych utrudnień, to będzie A1 w dwóch miejscach na wysokości Gliwic, między węzłami Sośnica i Wschód. Tu samochód osobowy uderzył w samochód zabezpieczający prace utrzymaniowe. Konkretnie tu jest napisane, że to jest przyczepa pochłaniająca, cokolwiek to znaczy. W każdym razie, po tym zdarzeniu zablokowane są trzy pasy w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się tylko pasem zjazdowym. Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nic się nie stało w tym zdarzeniu, więc tutaj utrudnienie nie powinno potrwać dłużej niż do 16. A jedynka przy węźle Brzeziny to już z kolei łódzki odcinek tej autostrady. Po kolizji samochodu osobowego i ciężarowego zamknięty jest nadal prawy pas w kierunku Gdańska. Teraz jeszcze S1, czyli wracamy do województwa śląskiego, bo tu na odcinku między węzłami Porąbka i Sulno w pobliżu Sosnowca po zdarzeniu samochodu osobowego i ciężarowego jest nie w kierunku Dąbrowy, jest zablokowana. Dwie osoby tutaj w tym zdarzeniu zostały ranne. I jeszcze raz województwo śląskie. Tutaj z kolei nie widać już większych utrudnień na tej trasie, więc być może udało się już usunąć skutki zderzenia na 81 między Orzeszem a Mikołowem w pobliżu Łazisk Górnych. Tam, przypomnijmy, samochód osobowy wpadł do rowu i zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic, co oznacza, że kierowcy jadą tutaj na zmianę jednym pasem, ale akurat w tym miejscu 81 nie widać utrudnień, a widać je oczywiście na wysokości katowickiej Ligoty już o tej porze, no bo tutaj ruch gęstnieje. Jest też korek na A1 właśnie na wysokości Gliwic po tym zdarzeniu, o którym informowałam. Poza tym także już A4 na dojeździe do węzła Brzęczkowice i jest rzeczywiście mocno zakorkowana. I widać też, że objeżdżacie to zdarzenie na S1 S86 w kierunku Sosnowca i to nie jest dobry pomysł, bo tam też utworzył się ogromny korek. Więc moim zdaniem ulicami Sosnowca po prostu będzie lepiej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Teskiba, nasz słuchacz, wyciągnął niewłaściwy wniosek z tej podpowiedzi Andrzeja. Waszyngton Anioł. No tak.
2: To mogły być jeszcze 49 strzałów.
0: Illinois Anioł na przykład też fajnie brzmi. Connecticut Anioł.
2: Texas Anioł,
0: bardzo fajnie brzmi. No dobrze, jak miał na imię ten Anioł?
4: W serialu Roman. W życiu Stanisław Anioł. Pozdrawiam serdecznie, Kasia ze Stingerki.
0: Kasiu ze Stingerki, to na odwrót było. Na wstecznym chyba jedziesz. W życiu był Romanem, a nie w serialu. W serialu był Stanisławem natomiast. Tak? Stanisław czy nie Stanisław?
5: Cześć, Robercik.
0: Cześć.
5: Odpowiadam na zagadkę. To oczywiście był Stasiu. Stasiu Anioł. Pozdrawiam Krzysiek z brzydkiego C4.
0: Pozdrawiam Krzyśku z brzydkiego C4 i powtarzam, że to C4 nie takie brzydkie. Znowu, w każdym razie Stan, jak sugerował Andrzej, czyli Stanisław, Fufon ze Słonecznych Kozienic też to wiedział. Joaśka napisała, imię szanownego gospodarza domu Anioła to oczywiście Stanisław. Stanisław Anioł, pozdro dla petarda Radyjka. Jacek pisze, dziękujemy. Kto jeszcze wiedział?
6: Cześć, Perka.
0: Cześć.

0: Się Anioł, Stanisław Anioł. Mhm. Pozdrawiam, Małcie.
1: Pozdrawiam, Jacek Zbierawy, Maniek, Krzysiek, Darek, Agnieszka z Kii Sportycz, Leszek ze Skani, Krzysztof z Paserati i kto jeszcze?
2: Stasio Anioł, Maciuś pierwszy to powiedział. Elo.
1: Elo, Maciusiu pierwszy, nie byłeś niestety pierwszy. Wcześniej przed tobą na przykład Jerzy z Bullerbyn z czarnego Mercedesa. Iwona, Darek, Krzysztof z Miłakowa. O, właśnie, chyba nie zadałem pytania o dzieci z Bullerbyn. Może wrócę do tego. No, Antis Ząbek, Konrad z Hyundai'a, Rafał z Dustera, Rafał ze Sprintera. Dwóch Rafałów się zebrało i odpowiedziało.
3: W tym filmie Marek tutaj z Oktawii miał na imię, tak jak mój dziadek, Stanisław Anioł. Tak. Bardzo fajny film. Serdecznie pozdrawiam, szanowna redakcja. Marek Oktawia.
1: Pozdrawiam, Marku z Oktawii. Wojtek z Siedlec też wiedział, Robert z Ducato wiedział, Ania Starnowa, Ola z Czery wiedziała, Peter wiedział, Andy DWR, bardzo dobra odpowiedź, Robert ze Skarżyska Kamiennej, Roman też wiedział i kto jeszcze?
4: Ten gospodarz domu to oczywiście Roman Wilhelmi jako aktor i filmowa postać Stanisław Anioł.
1: Tak jest.
4: Pozdrawiam, Piotr Skielc.
1: Piotr Skielc wiedział?
5: Chodziło oczywiście o Stanisława. Stanisława Anioła. Mhm. Gospodarza domu na ulicy Alternatywy 4.
1: Tak.
5: Grzesiek z Kobylanki. Pozdrawiam słonecznie, ciepło i jesiennie.
1: I żeby tak jeszcze przez chwilę było. Tomek ze Skody wiedział, Jacek z Kii wiedział, że to Stanisław. Kto był najszybszy?
6: Oczywiście Stanisław, Mariusz z Zamościa.
1: Mariusz z Zamościa był najszybszy, a Irek był najszybszy spośród tych, którzy pisali, czyli Mariuszu z Zamościa i Irku. Możecie pozdrawiać kogo chcecie poprzez aplikację. Napiszcie pozdrowienia albo nakrajcie te swoje pozdrowienia dla najbliższych. Dodamy piosenkę dla waszych pozdrowionych. Wielkie brawa i fanfary dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o Stanisława. I gramy dalej, oczywiście na wysokich obrotach, a dziś, jeżeli chodzi o zagadki motoryzacyjne, zagadka samochodowa, już niedługo chyba będzie trudno.

0: 19 minut po godzinie 15. Pytaliście, gdzie chłopaki? Kuba Marcinowicz, Patryk Kuniszewicz przemierzają Polskę na motocyklach, więc za chwileczkę się dowiemy, gdzie chłopaki. Ja nie wiedziałem, ale za chwileczkę się dowiem. Dzień dobry, panowie, witam was.
1: Halo, halo, halo, w górę.
2: Bardzo serdecznie. Super miejsce, przyznasz. Kolorowy szlak karpia po Dolinie Baryczy.
1: No bo dopiero co byliśmy przecież, tak, w Rybniku i tam były rekiny rybnickie, chodzi o żużel, a teraz dalej ryby nam towarzyszą i przede mną jest wielka figura karpia, no właśnie na kolorowym szlaku karpia po Dolinie Baryczy, a my jesteśmy przy kąpielisku w Antoninie, ten staw nazywa się Szperek.
0: I tam są karpie?
2: No i sobie tutaj, tak, no zakładam, że są, więc można sobie tutaj poszperać. My nie mamy czym szperać, więc szperać nie będziemy. Natomiast cip, cip, cip, cip, cip. Jest.
1: Karpie,
2: no, myślisz, że na to zareagują?
1: Na to kury reagują.
0: Na to to leszcze się łapią.
2: A, dobra, to przepraszam.
0: Chociaż
2: to nie,
0: leszcz to
2: nie
0: też,
2: chcemy.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale leszcz też jest z rodziny karpiowatych. Tak a propos.
1: To nie ma żadnych leszczy, to są sami twardziele.
2: Słuchajcie, to no właśnie, bardzo dobrze. To skoro w takim razie, no można powiedzieć, tak trochę kulinarnie się pojawiło podczas naszej dzisiejszej podróży, trafiliśmy do ciekawego miejsca, odkryliśmy knajpę gruzińską. Nie ma w tym jakby nic wyjątkowego, wiadomo, haczapuri i czym podobne, cudawianki, więc zachęceni tym wielkim szyldem weszliśmy do środka, chcieliśmy zamówić właśnie to jedzenie gruzińskie. Co się okazało przy ladzie? Przy ladzie okazało się, że Gruzinów nie widać, a można zjeść kebaba i pizzę.
0: O, proszę bardzo.
2: A też było dobre.
0: Też pizza w Gruzji pewnie też do zdania.
1: Ale to zabrzmiało troszeczkę tak, jakby to było narzekanie. To ja też sobie ponarzekam. Fantastyczna droga wojewódzka 901, ale w końcu stwierdziliśmy, że wracamy na Krajową 11, bo słyszeliśmy, że na tym odcinku i opolskim, i wielkopolskim, no praca wre, więc eski są budowane. Brakuje tych esek. Kochani drogowcy, tam jest raptem po parę kilometrów i ja bym tę S11, bo jest miejsce, przyspieszył, żeby można było ze Śląska nad morze pojechać jak najszybciej.
2: Oj tak, zdecydowanie. To ja się też pod tym apelem podpisuję, chociaż mnie ta droga bardzo odpowiada. Jedziemy, no taki trochę slow driving uprawiając, zgodnie z przepisami. Ja relaksuję się, mamy piękne słońce, przepiękną pogodę, liście lecą z drzew, cytując klasyk.
0: Brawo, no elektryczne gitary. Słuchajcie, wiesz, umknęło troszeczkę mi, z tej kuchni gruzińskiej to wybraliście kebaba czy pizzę?
2: Kebaba.
1: Kuba w bułce, ja na talerzu.
0: Tak. Żeby ograniczyć
2: węgle.
0: Ale
2: może był z Gruzji, tak mi się wydaje, może był. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, o co chodziło w tej restauracji.
0: I dokąd zmierzacie? Teraz?
1: No, do Ostrowa Wielkopolskiego. I tak naprawdę mamy ustawiony cel Stadion Miejski. Z tego co widziałem, jak podpowiada nawigacja, w granicach 20 km nam zostało, więc krótka przerwa tutaj jeszcze, żeby delektować się tym słońcem, bo słuchajcie, pogoda nas rozpiesza. To jest coś fantastycznego, nawet ten wiatr, który delikatnie wieje, jest ciepły.
0: To jeszcze jedno pytanie do was, chłopaki. Wczoraj słuchacz pytał, jak was rozpoznać. Powiedziałem, że po kamizelkach, na których macie napis Polskie Radio Kierowców, jest jeszcze coś charakterystycznego, co widać z daleka, żeby wam pomachać?
2: Przede wszystkim dwa motocykle. Jeden jest czarny, a drugi jest szaro, czy też srebrno-czerwony. Obydwa mają sakwy po trzy. No i to chyba tyle. Ja mam kurtkę czarno-czerwoną i dżinsy, a Kunisz jest cały na czarno z białym kaskiem.
1: Można?
2: I to
1: też w ogóle...
0: Można?
1: Można nas rozpoznać też po tym, że przypominamy, bo jedziemy w duecie jak Bonnie i Clyde, jak Flippy Flap, ale ja nie chcę być tym grubszym, skoro on jest tym wyższym.
0: No dobra,
2: ja
0: to będziecie
2: to już jakby przyjmuję.
0: Będziecie jak Bolek tak Kilonek. Który będzie
1: Polsce? Otóż to!
0: Dobra, czyli Bolek...
2: Który był ten wyższy?
0: Bolek był wyższy.
2: No to tak, no to ja Bolek.
0: Dobra. Chociaż Bolek brzmi... Dobra, nie będziemy wnikać
2: w szczegóły. No wiadomo, Robert,
1: jakbyś chciał do nas dołączyć, to jest jeszcze etat Tosi.
0: Dobra. Tosia kamperem. Kuba Marcinowicz, Patryk Kuniszewicz, jutro od samego rana na motocyklach na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców ponownie z wami. Dziękuję.
1: Lewa w górę.
2: Lewa w górę.

0: the bass repeating now.
1: Tutaj słusznie nas słuchacz zauważa, że ten wakat to Toli, a nie Tosi. Bolek, Lolek i Tola była. Oczywiście, że taka Tosia, przypominam sobie właśnie teraz, Tosia to ona była siostrą... No właśnie, kogo była siostrą? W każdym razie dziewczyna i chłopak, oni się zamienili miejscami i Tosia pojechała na wakacje. Tomka, Tosia i Tomek, dokładnie. Tak. Tosia i Tomek i Tosia pojechała tam, gdzie miał pojechać Tomek, a Tomek tam, gdzie Tosia i to, tak. Tomek udawał Tosia, a Tosia Tomka. Tak. No w każdym razie to nie była Tosia, tylko Tola. Wszystko jasne?
2: Tak. Na razie tak. Wszystko na te.
1: Z Bolka i Lolka. Brawo, brawo, brawo. Nasz słuchaczy, oczywiście szare komórki rozruszane. Za chwileczkę będzie zadanie motoryzacyjne, ale najpierw oczywiście wiadomości z polskich dróg. 15:30 minęła, więc prawdopodobnie dużo się dzieje.
2: Na drogach? Mhm. Na drogach, no już mamy, możemy ogłosić, myślę. Wiesz co?
1: Tak? Mhm. Godziny szczytu mamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zapomniałaś.
2: O czym?
1: O westchnięciu.
2: A, widzisz.
1: No, to jak jest? Właśnie tak.
2: Tak jest właśnie w aglomeracji górnośląskiej, bo tutaj najgorsza sytuacja jest zdecydowanie w tej chwili na A1C, A4C, S86 i na fragmencie zamkniętym S1. Z tego powodu zakorkowały się, ponieważ ta S1 jest zamknięta na wysokości między Dąbrową a Sosnowcem, a konkretnie chodzi o odległość między węzłami Porąbka i Sulno. Tutaj zderzyły się przynajmniej, przypomnijmy, samochód osobowy, ciężarowy, dwie osoby ranne, jezdnia w kierunku Dąbrowy całkowicie zamknięta. No i co? I ruszyliście w takim razie z S1 na A4 i potem S86, co oznacza, że cały ten odcinek jest idealnie zakorkowany właśnie od węzła tutaj Brzęczkowice przez właśnie A4 tutaj i Dolinę Trzech Stawów, S86 i niestety tutaj jedzie się w korku i to dość pokaźnym. Jeśli jesteście jeszcze na przykład 79, no to lepiej jest pojechać ulicami Sosnowca. Zdecydowanie będzie szybciej, bo niestety tutaj ta blokada ma utrzymać się co najmniej do godziny 16, a pewnie i dłużej, a A4 i S86 nie nadrobicie, bo tutaj też jest ogromny korek. Korkuje się też 79 w Śródmieściu Katowic, 902 w Śródmieściu Chorzowa, między Chorzowem a Świętochowicami, też jest dość duży korek. 81 na wysokości Ligoty i Muchowca na jezdni w kierunku Mikołowa i 81 także do Łazisk Górnych. Tutaj służby jeszcze nie odwołały tutaj utrudnienia i mamy informację o ruchu naprzemiennym. Jest korek, więc trudno mi powiedzieć, czy to jest korek spowodowany jeszcze tym samochodem osobowym, który tam stoi, czy chodzi o to, że po prostu już jest duże natężenie ruchu. W każdym razie korek jest na jeździe 81 do Łazisk Górnych, jadąc od Mikołowa. Teraz jeszcze Krajowa 10, trasa Toruń-Bydgoszcz w pobliżu Gajtowa. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na 295 km jest ruch naprzemienny. No i mamy jeszcze A1 w województwie śląskim, zakorkowaną między węzłami Sośnica i Wschód na wysokości Gliwic. Tu przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w samochód zabezpieczający prace utrzymaniowe i zablokowany jest kilka pasów w kierunku Łodzi. Trzy konkretnie i ruch odbywa się tylko pasem zjazdowym.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Teraz inni sobie przypominają, że to była jednak Tola. Czubur z Durango, oczywiście, że Tola, jak moja kochana córeczka. Pozdrawiamy Tola oczywiście i dla kogoś jeszcze będą pozdrowienia. Dla kogo w koncercie życzeń?
4: Mariusz z Zamościa. Pozdrawiam wszystkich fanów serialu Alternatywy 4. I dla nich piosenka.
1: I dla nich piosenka. Mogę powiedzieć, że piosenka powstała prawdopodobnie nie

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zagramy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegrywam.

Przypominam, że tak naprawdę szare komórki przydają się za kierownicą w każdej oczywiście sytuacji drogowej. Natomiast przydają się również, żeby wygrać wycieraczki. O wycieraczki będziemy dzisiaj grać, więc jeżeli stwierdziliście, że wasze wycieraczki już wymagają, te pióra wycieraczek wymagają wymiany, to kolejna dobra szansa, żeby je wymienić. Dziś będzie nie teraz jeszcze, ale będzie na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców w wysokich obrotach. Ale rozgrzewajmy się dalej, motoryzacyjnie tym razem. Gramy w samochody, oczywiście nazwa samochodu jest odpowiedzią na pytanie, a pytanie nie będzie pytaniem, tylko taką, powiedziałbym, absurdalną zagadką, bo będzie absurdalna podpowiedź, nie ukrywam, że będzie absurdalna, natomiast chodzi o model samochodu w tym wszystkim. Uwaga, podpowiedź brzmi tak. A, jeszcze powiem wam, skąd ten absurd się wziął. Kilkadziesiąt minut temu zagraliśmy na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców taką piosenkę Pasażer w wykonaniu Jarka Janiszewskiego. To piosenka Iggy Popa, oczywiście Passenger. I tam oni tak sobie śpiewali la, la, la, la, la, no i tak dalej. To jakby zaśpiewać, to już jest podpowiedź, jakby najpierw zaśpiewać to la, la, la, to chyba każdy wyczuje pismo nosem, o jaki samochód chodzi. Jakby najpierw zaśpiewać la, la, la, to każdy wyczuje pismo nosem, o jaki samochód chodzi. No właśnie, o jaki samochód chodzi. Tym razem chodzi o model samochodu. Czekam na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Raz jeszcze ta absurdalna podpowiedź. Jakby najpierw zaśpiewać la, la, la, to każdy chyba wyczuje pismo nosem, o jaki samochód chodzi. Czekam na odpowiedzi.

0: Johnny B, czyli po polsku Jan Bo. Rysewicz na przykład, The Hooters przed momentem na antenie Polskiego Radia Kierowców. Co? No Johnny B, Jan Bo. No ewidentnie.
1: Widzę, że dzisiaj tłumaczysz wszystko.
0: No bo
1: prostu.
0: Dzień
1: jak
0: tłumacza.
1: Leci?
0: Dzień tłumacza. Rafał ze Sprintera, bardzo mi się podoba ta odpowiedź. La, Land Cruiser. Ale nie chodzi o Land Cruisera. Nie chodzi, Rafale, o Land Cruisera w tej zgadywance dzisiejszej. Dacia Spring, Tomek pisze. Nie da, to nie Dacia. Dziś nie chodzi o Dacie. Toyota Corolla. Robert z Mercedesa pisze o Toyocie Corolli. Rozumiem,
1: la, la,
0: to
1: na
0: la,
1: końcu.
0: La, la, na końcu. Ale tutaj akurat chodzi o to, żeby najpierw zaśpiewać la, la, la, a potem każdy wyczuje pismo nosem, o jaki samochód chodzi. Tak mi się wydaje. O jaki samochód chodzi?
2: Czy chodzi o Lamborghini? Pozdrawiam, Mariola z Kii.
0: Mariola z Kii. Mariolu, nie chodzi o Lamborghini. Nie chodzi o Lamborghini. Nie chodzi o Lamborghini, chociaż Lala w Lamborghini jest
1: też
0: na początku.
1: Jest.
0: Tak, ale nie chodzi o ten samochód.
3: Może chodzi o Lancie. Tu Leszek ze Skani.
0: Leszku ze Skani, nie chodzi o Lancie. Leszek myślał, że chodzi o Lancie. Chodzi mi po głowie też Lada, czyli Łada. Nie, nie chodzi o Ładę, nie chodzi o Lancie, nie chodzi o Fiata 126P, jak pisze Jurgen. I Kasiu z Tesli, mówię do ciebie teraz, nie chodzi o Kia Soul. Jeszcze raz, wsłuchajcie się uważnie. Jakby najpierw zaśpiewać La La La, La, to każdy chyba wyczuje pismo nosem, o jaki samochód chodzi. O jaki samochód chodzi? Wiecie, jak wpadliście na to, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać. A Ewa?
1: Teraz dodałeś chyba. I to
0: chyba
1: jest bardzo
0: co?
1: Dobrze, że chyba każdy wyczuje pismo nosem.
0: Tak,
1: no to nie jest takie wcale proste, jak tobie się wydaje.
0: Ewa po prostu ma gulę, bo nie wpadła na to, o jaki to samochód chodzi. Wyjeżdżamy na drogi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na szczęście ja tu nie jestem od tego, żeby zgadywać Roberta zagadki, tylko żeby informować o tym, co się
0: oczywiście
1: dzieje na drogach. Krajowa dziesiątka jest odblokowana w Kujawsko-Pomorskiem między Toruniem a Bydgoszczą w pobliżu Gajtowa. Przypomnijmy, tu zderzyły się dwa samochody osobowe i był ruch naprzemienny. Teraz trasa jest odblokowana na 295 km. Odblokowana jest też 81 na trasie Orzesze-Mikołów w pobliżu Łazisk Górnych. Tu samochód osobowy wpadł do rowu. Zablokowany był jeden pas w kierunku Katowic. Tu trasa jest odblokowana, ale to jest tylko niewielkie światełko w tunelu, jeśli chodzi o trasę aglomeracji górnośląskiej, bo bardzo trudna sytuacja jest właściwie w całej tej aglomeracji ze względu na zdarzenie drogowe na S1. Przypominam, że między węzłami Porąbka i Sulno w pobliżu Sosnowca zablokowany jest całkowicie przejazd w kierunku Dąbrowy Górniczej po zderzeniu samochodu osobowego i ciężarowego na 538 km. To sprawiło, że kierowcy jadą najpierw A4, a potem S86, co oznacza, że na obu tych trasach jest bardzo długi korek również. Więc tutaj trzeba objeżdżać ulicami Sosnowca i to będzie o tej porze najszybsze rozwiązanie. Niestety tutaj bardzo trudna sytuacja, bo i A4 od Brzęczkowic jest zablokowana i rzeczywiście nie można wjechać na S1 z węzła Brzęczkowice i później właśnie korek jest na samej A4 w kierunku Katowic i na S86, którą próbujecie przedostać się do Sosnowca. I jeszcze informacja z A1 z województwa śląskiego na wysokości Gliwic między węzłami Sośnica i Wschód. Po tym jak samochód osobowy uderzył w pojazd zabezpieczający roboty drogowe, zablokowane są trzy pasy w kierunku Łodzi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Land Rover, pisze artist Ząbek. No nie, trzeba jeszcze wyczuć inne pismo nosem, arti drogi. Laguna, Chris z Skani pisze. To też nie Laguna, to model.

serce bije wciąż. Myśli zalewam mrok.

0: Połączenie Madami i Made in Poland dla miłośników zimnej fali, no to wielkie wow, Madame in Poland Lamp, da się utwór nazywa. Robert Gawliński oczywiście śpiewał przed momentem, lider Madama, później lider Wilków. 16 minęła, wracamy na chwileczkę do tego samochodu, Laweta, jak Laweta to Laguna, Seb Wawa. No powiedziałem, że nie chodzi o Lagunę i nie chodzi o Corollę. Magdalena z Kupry znów stawia na Corollę. Mówiłem również, że nie chodzi o Corollę. Może to Seat Ibiza. Nie, tak napisał Peter. Jeszcze raz w takim razie wsłuchajcie się w to, co mówię i akcentuję. Jakby najpierw zaśpiewać la, la, la, to każdy chyba wyczuje pismo nosem, o jaki samochód chodzi. O jaki samochód chodzi? Już wkrótce, mam nadzieję, poznamy odpowiedź, a tymczasem sprawdźmy, co w pogodzie. A, przepraszam, jeszcze mamy odpowiedź. Może teraz już będzie dobra odpowiedź. Halo, halo.
1: Witam.
0: Witam.
1: Marek Oktawia, to la, la, la, kojarzy mi się z Alfa Romeo. Tak pięknie to pan Robert zanucił. Czy trafiłem? Nie wiem. Ale dobrze się bawię w czasie jazdy. Ozdro.
0: I o to chodzi, żeby się dobrze bawić i wiedzieć, co się dzieje na drogach, gdzie je... Chyba niezbyt dobrze zaśpiewałem, bo nie chodzi o Alfa Romeo. Nie chodzi o Alfa Romeo, o jaki samochód chodzi, jakby nas zaśpiewać la, la, la, to każdy chyba wyczuje pismo nosem, o jaki samochód chodzi. Wyczuwajcie pismo nosem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o 16:00 najcieplej, już to sprawdzam, najcieplej w Legnicy i w Raciborzu, 23,3 pokazują tam termometry na południu i na południowym zachodzie kraju, a najchłodniej na Półwyspie Helskim, tam niecałe 18, 17 i 9 dokładnie. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie z nami małe i umiarkowane, to dobre wiadomości. Miejscami bezchmurne niebo na południowym wschodzie, to jeszcze lepsze wiadomości. Jeżeli chodzi o wiatr, to mamy słaby bądź umiarkowany i wieje on z południowego wschodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Och, i mamy Rolling Stonesów na antenie PRK Polskiego Radio Kierowców z nowszego okresu twórczości Living in a Ghost Town. Rolling Stones już teraz, 2 minuty po godzinie 16:00. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilenem.

No to jaki samochód chodzi? Cadillac. Mariusz z Kodiaka pozdrawia. Pozdrawiam cię, Mariuszu. Nie chodzi o Cadillaca. Witam, a może to La Ferrari? Adam pisze. No, trzeba jednak w dalszym ciągu wyczuwać pismo nosem, nie chodzi o La Ferrari. Jak poznacie odpowiedź, to naprawdę okaże się, że to proste zadanie. Na razie widzę, że sprawia niejaką trudność. Andrzej Strzewa idzie takim sznytem, że 30 października oficjalnie zakończono produkcję samochodu Lincoln Continental, ale on ma się nijak do lalala. Dokładnie tak, ale dlaczego październik się pojawia, skoro mamy 30 dzień września, Andrzeju? Więc nie chodzi o Lincolna Continentala, może Land Rover Freelander, Kadas strzela w aplikacji. Nie, nie chodzi o Land Rovera Freelandera, żadnego Land Rovera. Trabant. No tutaj Peter mnie zaskoczył, bo nie rozumiem tego, jak to się ma do podpowiedzi. Ten Trabant, nie chodzi o Trabanta. Jakby zaśpiewać la, la, la, la, to każdy chyba wyczuje pismo.

0: nosem, o jaki samochód chodzi. Okazuje się, że nie każdy wyczuwa pismo nosem, ale Leszek ze Skarni próbuje. Mi coś tutaj nie pasuje z tym pismem nosem. Może chodzi o Nissana. Nie chodzi o Nissana, Leszku. Próbujcie dalej. Maciek Sampolski w studiu. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, witam, cześć. Myślę, że chodzi o La Fiata Punto.
0: To ulubiony samochód Maćka. Fiat Punto.
1: Pierwszy
0: ulubiony. Nie chodzi o kropeczkę włoską.
1: Słabo.
0: O jaki samochód chodzi? Jeżeli wiecie, piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe w aplikacji, a teraz Maciek całkiem na żywo o najnowszych informacjach, ale przepraszam, zaraz. Widzę jeszcze jedną odpowiedź. Może teraz się uda. Halo, halo.
2: Oczywiście, że tu chodzi o Tesla. Tesla. Pozdrawiam, Mateusz Tesla.
0: Pozdrawiam, Mateusz z Tesli. Oczywiście, super. Mateuszu, nie chodzi o Teslę. Mimo, że Tesla. Zwłaszcza, że ja mówię cały czas, najpierw śpiewamy la, a nie na końcu. A w Tesli la jest na końcu.
1: No, rzeczywiście.
0: No właśnie. No więc nie o Tesla
1: chodzi. I jakie to jest auto? No, widzi pan?
0: No. Co, wyjeżdżamy?
1: No tak, Maciek na żywo.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A4, trasa węzeł Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, 146 km. To są najnowsze utrudnienia z naszej drogowej listy, a właśnie tutaj zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest pas w stronę Wrocławia i to naturalnie skutkuje korkiem. Normalnie w tych godzinach na tym odcinku również nam się korkuje, także można się domyślać, że niestety sytuacja będzie się tutaj pogarszała. A1, trasa Gliwice-Sośnica, Gliwice Wschód. Osobówka uderzyła w pojazd zabezpieczający prace drogowe. Trzy pasy w stronę Łodzi zablokowane. Pas zjazdowy jest tylko przejezdny i to powoduje gigantyczne wręcz utrudnienia na tej trasie. Także miejcie się na baczności, jeśli jesteście w okolicach Gliwic i zmierzacie w stronę Łodzi. Na A1 trzeba uważać też na węźle Brzeziny. To już jest dużo bliżej Łodzi, natomiast mówimy o trasie w stronę Gdańska. 305 km, kolizja osobówki i pojazdu ciężarowego. Prawy pas w stronę Gdańska zablokowany. Krajowa 27 to jest odcinek Żary, węzeł Żary Południe. Kilometr 20, bus zderzył się z osobówką i trzeba tam jechać jednym pasem naprzemiennie. Jeszcze S1, czyli okolice Sosnowca. Mieliśmy tu zderzenie osobówki i pojazdu ciężarowego. Groźne zdarzenie i poważne utrudnienia. Dwie osoby ranne w tym wypadku. Jezdnia w stronę Dąbrowy Górniczej zablokowana. To jest 538 km między Porąbką a Sulnem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to jest z tym samochodem? Halo, halo?
4: Panie Robercie.
0: Tak.
4: Rolls Royce. La, Rolls Royce. Spróbuję odpowiedzieć jeszcze raz. Marek Zektami.
0: Marek Zektami. Pozdrawiam naprawdę. Nie. La, Rolls
1: Plus
0: Royce.
1: Plus za kreatywność.
0: Tak, dokładnie. Ale niestety nie chodzi o Rolls Royce'a. Halo, halo.
5: Witam. Tak sobie pomyślałem, może to chodzi o Corollę. La, Corolla.
0: No ale,
5: pewnie nie.
0: Pewnie nie.
5: Pozdrawiam. Mhm. Darek z Karoka.
0: Darku z Karoka, już mówiłem dwukrotnie, że nie chodzi o Corollę, zwłaszcza, że ta la w Corolli jest na końcu.
1: Ale to ładne jest.
0: Corolla?
1: Corolla,
0: la. Tak jak kola... Nie. Kolagen? Nie, Koralgor chciałem powiedzieć. Koralgor. Miś taki śpiewał la. Ale nie chodzi o tego misia, również chodzi o model samochodu. Przypomnę, mam nadzieję, że po raz ostatni już podpowiedź. Jakby najpierw śpiewać la, to każdy wyczuje pismo nosem, o jaki samochód chodzi. O jaki samochód chodzi? Wiecie, wpadliście na to teraz na przykład. Piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe.

0: Komisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji z nami w Wysokich Obrotach. Dzień dobry, panie komisarzu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy dzisiaj o hulajnogach. Rozmawialiśmy o tym, żeby tak naprawdę nie demonizować tych hulajnóg, że to fajny środek transportu, tylko że ludzie nieodpowiedzialni nim się poruszają nierzadko. I właśnie w związku z tym nieodpowiedzialnym użytkownikiem hulajnogi się spotykamy. Jechał hulajnogą 100 km na godzinę w Warszawie. Podobno trwają poszukiwania osoby, która właśnie na hulajnodze elektrycznej osiągnęła prędkość około 100 km na godzinę. Policjanci byli zdziwieni, że trzypasmową drogą może jechać taki pojazd z taką prędkością. To miało miejsce w Alei Prymasa Tysiąclecia, tak? W Warszawie, jeżeli się dobrze pamiętam.
1: Aleja Prymasa Tysiąclecia, a później trasa szybkiego ruchu S8.
0: Okej. I na hulajnodze ktoś sobie popylał 100 km na godzinę. Już uwierzyliście, czy to jest błąd jakiś? Znaczy w tą prędkość.
1: Znaczy się sama prędkość, która jest wskazana przez osobę, która nagrywa jadącego hulajnogą, jest wskazywana przez jego prędkościomierz. My, jako policjanci, no nie możemy tego w taki sposób definiować, że to jest na pewno 100 km na godzinę.
0: A może to być jakiś deepfake na przykład? Że
1: to też jest sprawdzane. Zawsze o tym opowiadam, że 5 lat temu myślę, że gdybyśmy o tym nie mówili, że może być coś wygenerowane, bo nikt tego nie używał, nikt o tym nie wiedział. Dzisiaj od tego musimy zacząć, żeby sprawdzić, czy film nie jest wygenerowany. Natomiast po takich sprawdzeniach już później dokonujemy szeregu czynności wyjaśniających, bo mówimy tutaj o wykroczeniu popełnionym przez kierującego. O kilku wykroczeniach możemy tutaj też nawet mówić, więc policjanci robią wszystko, by ustalić kierującego tego pojazdem, tego nieodpowiedzialnego. W tym momencie jeszcze nie mamy informacji, byśmy wiedzieli, kto kierował tą hulajnogą. Dostaliśmy informację na skrzynkę stop agresji drogowej w poniedziałek. Dzisiaj mamy środę, więc policjanci nadal prowadzą to postępowanie. Przypomnę tylko, że na samym załączonym filmie widać, że kierujący jest ubrany w kask, w bluzę, w spodnie i w rękawiczki. Bardzo ciężko jest go w jakikolwiek sposób zdefiniować, rozpoznać. Czy to jest mężczyzna, kobieta w wieku takim, czy w wieku takim. Możemy tylko mieć przypuszczenia. Natomiast szereg rzeczy, które mają policjanci do wykonania, mam nadzieję, pozwolą na to, żeby postawić przed wymiar sprawiedliwości nieodpowiedzialnego kierującego.
0: No, podobno na tym nagraniu słychać też pasażerkę tego samochodu, który nagrywał. Jedziemy stówą, a on jedzie szybciej niż my, mówi ta pasażerka.
1: Dokładnie tak, czyli ta prędkość mogła być dużo, dużo wyższa. Sugerujemy się tutaj pomiarem prędkości tylko i wyłącznie zrobionym właśnie przez filmodawcę, powiedzmy sobie w tym przypadku, który nam udostępnił ten film. Natomiast no, nie będziemy tutaj polemizować, że ta hulajnoga poruszała się z nadmierną prędkością.
0: To w drugą stronę, panie komisarzu, jak często zdarza się policjantom, użyję takiego słowa, walczyć z osobami, które próbują tak naprawdę zainteresować sobą opinię publiczną, to znaczy, żeby wrzucić to na jakieś media społecznościowe i mieć zasięgi?
1: Są media społecznościowe, które propagują

0: pokazują te, te wyczyny, chwaląc się z jaką prędkością poruszamy się, nie tylko hulajnogą elektryczną, tylko wszystkimi tymi już pojazdami elektrycznymi, które mamy na wyposażeniu swoim osobistym, więc wszędzie są pokazywane niejednokrotnie ucieczki, próby ucieczek, bo też w Polsce widzimy kilkanaście, kilkadziesiąt filmów, gdzie kierujący suronem nie zatrzymuje się do kontroli przy pomiarze prędkości policjanta, policjant siada na motocykl, no i w połowie drogi zaczyna się płacz, czemu to zrobiłem, i zaczyna przepraszać w połowie drogi. Kolejne filmy też pokazujące, jak kierujący hulajnogą po prostu próbuje odjechać, policjanci go doganiają, pytając, dlaczego tak postąpił. Sam powiedział, że nie wie, co w niego wstąpiło. Więc tych prób jest dość dużo. Pojazd jest zwinny, jeżeli mówimy tutaj o hulajnodze elektrycznej, ale nie jest pojazdem nie do zatrzymania. My też mamy na wyposażeniu bardzo, bardzo dobre motocykle, bardzo dobrych kierujących przede wszystkim tymi motocyklami, więc możemy się spotkać i z takim patrolem.
1: Może patrole na hulajnogach by się przydały również.
0: To już musi zarządzić ustawodawca. Mamy na razie patrole na rowerach, mamy patrole na koniach. Kto wie, co przyniesie przyszłość.
1: Wrócimy do rozmowy za parę minut. W każdym razie dzisiaj rozmawiamy o hulajnodze, żeby tej hulajnogi nie demonizować. No niemniej jednak, jak nie demonizować środka transportu, który tak naprawdę pojawia się w mediach, nie tylko mediach społecznościowych, ale i w radiu, w telewizji, w kontekście właśnie takich... takich kwiatków, o jakich słyszycie. 100 km na godzinę, trasą szybkiego ruchu, hulajnogą. Ktoś podróżował.

0: No właśnie, wystarczy tylko chcieć. Tajna misja, odgadnięcie, o jaki samochód chodzi. Weronika twierdzi, że samochód, o którym mowa, to jest Polonez. Nie, Weroniko, to nie jest Polonez, nie jest to też Renault Laguna. Już o tym mówiliśmy. Nie chodzi o Ładę Lagunę. Też Krzysztof z Audi proponuje takie rozwiązanie salomonowe. Nie, absolutnie nie chodzi o
1: Ładę Laguna?
0: Być może, ja nie znam tego modelu, ale być może jakaś Łada gdzieś na jakimś rynku nazywała się Laguna.
1: Możliwe.
0: Robert natomiast twierdzi, że być może chodzi o model samochodu do sklejania z nazwą na opakowaniu La Bamba. Nie. Nie chodzi o...
1: Ja wiem, to na podstawie tego napisali tę piosenkę.
0: Tak, La Bamba.
1: Dokładnie.
0: Trzeba zanucić la na początek, a potem każdy wyczuje pismo nosem, o jaki samochód chodzi. Nie chodzi o La Bambę, nie chodzi o Lagunę, nie chodzi o Ładę, nie chodzi o Poloneza. O co chodzi, do tego będziemy wracać, a teraz wracamy z Maćkiem Sampolskim na Polskie Drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na nich niestety dzieje się dużo, żeby nie powiedzieć bardzo dużo, bo mamy kolejne nowe utrudnienia. Tym razem to jest ekspresowa 17 i trasa Lipówki-Kołbiel. 31 kilometr, zderzenie trzech pojazdów. Tutaj był wypadek z udziałem osobówki i pojazdu, dwóch osobówek i pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest prawy pas w stronę Warszawy i to ma tak pozostać do godziny 18. Bardzo duże utrudnienia w obrębie aglomeracji śląskiej. Chodzi mi konkretnie o ekspresową jedynkę między węzłami Porąbka a Sulno. 538 km. Tutaj trasa w stronę Dąbrowy Górniczej jest całkowicie zablokowana, a to wszystko po zderzeniu osobówki i pojazdu ciężarowego. Naturalny objazd prowadzi przez Katowice i Sosnowiec. Natomiast tutaj niestety utworzyły się kolosalne i bardzo uciążliwe korki. Podobna sytuacja między węzłami Gliwice, Sośnica, Gliwice Wschód. To nie S1, a A1. Pojazd osobowy uderzył tutaj w przyczepkę służb drogowych i mamy blokadę trzech pasów w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się tylko pasem zjazdowym w tej okolicy, także niestety te utrudnienia również są bardzo uciążliwe. Krajowa 81 to jest nowy punkt, jeśli chodzi o naszą drogową mapę. Miejscowość Warszowice, 36 kilometr. Tutaj uważajmy, bo zderzyły się cztery pojazdy osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Komisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji z nami. Przypominam, rozmawiamy o hulajnodze. Zaczęło się od tego kogoś, jeszcze nie wiadomo kogo, kto z prędkością 100 km na godzinę poruszał się trzypasmową drogą w Warszawie. Policja prowadzi czynności, dochodzenie, stara się ustalić, kto to był. Dużo takich... takich gwiazd internetu pojawia się na polskich drogach, żeby po prostu zaszokować i żeby zdobyć zasięgi?
1: Mniej wpływa na naszą skrzynkę, jeśli chodzi o skrzynkę stop agresji drogowej. A przypomnę, jest to skrzynka dedykowana do pokazywania wszelkiego rodzaju agresji drogowej, która się dzieje na polskich drogach. Oczywiście przysyłane są do nas filmy, które nie są rejonem odpowiedzialności Komendy Stołecznej Policji, aczkolwiek wtedy wysyłamy do kolegów z innych województw takie nagrania. I ta skrzynka służy, żeby pokazać agresję drogową. Nie nieprawidłowe parkowanie. A to tutaj można to podkreślić, że tu była ta agresja drogowa. Na zasadzie na trzypasmowej drodze, na drodze szybkiego ruchu, na trasie S8, gdzie prędkość może być nawet 120 km na godzinę, jeżeli jedziemy z prędkością dopuszczalną oczywiście, znajduje się hulajnoga elektryczna, a na niej człowiek. Na małych kółkach i na, powiedzmy sobie, 3-4 rurkach.
0: No właśnie. Tak się zastanawiam, czy wprowadzenie rejestracji hulajnóg elektrycznych by pomogło? Jakby każda musiała mieć tak jak, nie wiem, tak jak motorower, motocykl?
1: Rozmawialiśmy jeszcze przed audycją właśnie chwilkę na ten temat. Nie pamiętam, czy w Belgii, czy w Holandii zostało to wprowadzone, że hulajnogi elektryczne, jeżeli używamy, to tylko i wyłącznie te, które są miejskie. Mhm. Nie możemy jeździć na swoich hulajnogach.
0: No w Londynie, w Wielkiej Brytanii nie można mieć prywatnej hulajnogi.
1: No właśnie, więc te kraje europejskie, bo czy to jest problem tylko Polski? Nie, to jest ogólnoświatowy. Gdziekolwiek byś dzisiaj nie pojechał na wakacje, zobaczysz, że tego jest mnóstwo i problem jest ten sam. Ale próbuje się z tym walczyć. Chociażby tak jak w Niemczech są hulajnogi dostępne do zakupu, natomiast jest wymagana ich rejestracja. Bardzo fajnie jest to zrobione, ponieważ rejestracja nie jest, powiedzmy sobie, w wydziale komunikacji, że musimy pójść i rejestrować, siedzieć w jakiejś kolejce, tylko po prostu ubezpieczyciel wysyła nam naklejkę, ale ubezpieczyciel wysyła nam naklejkę jako samo ubezpieczenie na taką hulajnogę, więc jest to bardzo fajne rozwiązanie. Wtedy nie jesteśmy anonimowi na tych drogach.
0: No właśnie, to, że nie jesteśmy anonimowi, by może pomogło w takich przypadkach jak ten, o którym mówimy. Co grozi za taką jazdę nieodpowiedzialną? 3000 słyszałem. Tylko.
1: 3000 zł, bo mówimy tutaj o kierowaniu hulajnogą elektryczną po jezdni. My przypominamy jako policjanci, że na jezdni hulajnoga elektryczna może znajdować się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ograniczenie prędkości na danym odcinku drogi jest dla pojazdów do 30 km na godzinę. Wtedy legalnie poruszamy się taką hulajnogą po jezdni. Natomiast jeżeli jedziemy w obszarze zabudowanym, gdzie prędkość jest 50 km na godzinę, mamy drogę jednojezdniową dwukierunkową, nie mamy poboczy, nie mamy chodnika, jak się zachowujemy na takiej hulajnodze? Jak pieszy. Prowadzimy ją lewą stroną, prowadzimy, nie jedziemy nią lewą stroną, prowadzimy lewą stroną. No i tutaj mandat w wysokości do 3000 zł za taki manewr kierowania hulajnogą elektryczną po jezdni, po drodze ekspresowej również. Może

0: Możemy tutaj domniemywać, że jeżeli porusza się hulajnoga z prędkością około 100 km na godzinę, czyli kierujemy pojazdem niedopuszczonym do ruchu, bo przypomnę, że pojazd dopuszczony do ruchu, czyli hulajnoga elektryczna, to 20 km. Ale też nie widziałem wszystkich filmów, które napłynęły do Wydziału Ruchu Drogowego na stop agresji drogowej, ale jeżeli na którymś z filmów wykonał ten kierujący hulajnogą jakiś niebezpieczny manewr, na przykład, który zmusił kogokolwiek do hamowania, bądź do czegokolwiek innego i stworzył jakieś niebezpieczeństwo swoim zachowaniem, no to kolejny mandat w wysokości do 5000 zł za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Więc no, spotkanie z policjantami w takim przypadku może się okazać bardzo drogim spotkaniem.
1: No właśnie, tylko czy to spotkanie będzie, bo dziś już rozmawialiśmy o tym, poprzedni gość powiedział, że jeżeli chodzi o egzekwowanie tego prawa, to coś nie wychodzi.
0: Znaczy się, hulajnogi elektryczne, pojazdy elektryczne, które napływają do nas, do Polski, bądź po prostu możemy je kupić w Polsce, jest to dla nas, powiedzmy sobie, też i nowość, więc te przepisy muszą nadążać na tym, żeby te przepisy bardzo szybko zostały wprowadzane do prawa o ruchu drogowym. Nie jeździmy już polonezami, jak w latach 90. Nie mamy tylko na wyposażeniu rowerów czy wrotek. Widzimy, że tych pojazdów jest coraz więcej. Musimy bardzo szybko uregulować przepisy. Ustawodawca musi uregulować przepisy, a my musimy wtedy te przepisy jak najszybciej egzekwować, tak by zdarzeń drogowych, bo nam jako policjantom nie chodzi o to, żebyśmy ograniczyli poruszanie się hulajnogami. Nie. Hulajnoga jest bardzo fajnym sprzętem, jeżeli poruszamy się z nią zgodnie z przepisami prawa. Przejeżdżamy z punktu A do punktu B, niwelujemy korki, nie jeździmy samochodami. Jak najbardziej jesteśmy za, tylko róbmy to zgodnie z przepisami prawa i niech w końcu na polskich drogach nie będzie tendencja zwyżkowa, że mamy ponad 40% więcej wypadków ze skutkiem tym najgorszym, niż chociażby w roku ubiegłym.
1: No właśnie, więc kiedy to się zmieni? Na razie nic na to nie wskazuje, panie komisarzu, tak naprawdę. Wydaje mi się, że coraz bardziej te przykłady, które podajemy, są ekstremalne. Mówiliśmy o takich, którzy uciekali rowerami elektrycznymi, które nie były rowerami elektrycznymi w Elblągu czy w Warszawie. Teraz okazuje się, że hulajnogą ktoś zasuwał z prędkością 100 km, a nawet ponad 100 km na godzinę trasą ekspresową. Takie rzeczy będą się zdarzać, no i z tym egzekwowaniem tego prawa chyba mamy jednak problem w Polsce z szybkim egzekwowaniem tego prawa.
0: No my musimy jako policjanci działać na przepisach prawa, które już jest. Nie możemy wymyślać sobie swojego prawa. Dlatego też działamy na tym, co obecnie też, powiedzmy sobie, mamy. Dlatego też dziś i jutro chociażby mamy działania NURT, Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego, gdzie policjanci skupiają się właśnie na tych niechronionych uczestnikach. Nie tylko na tych pojazdach elektrycznych, ale
1: to
0: i na
1: tych... sprawdzać, czy pojazdy elektryczne są dopuszczone do ruchu, czy rowery są rzeczywiście rowerami?
0: Oczywiście, że tak. Będziemy to sprawdzać, jeżeli policjant będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, czy taki pojazd, jeżeli będzie to kontrola na przykład tak zwanego suronu i nie będziemy w stanie sklasyfikować, czy to mówimy o rowerze elektrycznym, czy o motorowerze, czy już nawet o motocyklu, bo może być taka jego siła, taka jego prędkość, wówczas policjanci będą zabezpieczać takie pojazdy, będziemy się posiłkować biegłymi w tym zakresie, no i będziemy wyciągać konsekwencje wobec takiej osoby, czy na przykład taki 13-15-latek nie jechał suronem, na który powinien mieć kategorię A, który powinien być ubezpieczony, a przede wszystkim powinien mieć przegląd, czyli standardowo, tak jak każdy pojazd poruszający się po polskich drogach.
1: Powinien być zarejestrowany. Jacek tutaj pisze. Dzień dobry, ja uważam, że nie tylko hulajnogi, ale i rowery powinny być zarejestrowane. Taki pojazd powinien mieć polisę OC. Rowery na początku, jak zdobywały w Warszawie popularność, czyli przeszło 100 lat temu, były rejestrowane, miały ubezpieczenia. Cykliści musieli wykupić roczne pozwolenie na poruszanie się po drogach publicznych. Niczego nowego nie wymyślamy. Wrócilibyśmy do dobrej praktyki, a dzięki polisie OC dla roweru i hulajnogi byłoby z czego pokrywać uszczerbki na zdrowiu i mieniu. Pisze Jacek. No ale jakoś nie możemy tego wprowadzić, mimo że o tym się dużo mówi.
0: Miejmy nadzieję, że będziemy brać dobry przykład z państwa niemieckiego i w przyszłym roku zostanie taki przepis wprowadzony. Może nie taki, może ktoś będzie miał lepszy pomysł, by te przepisy bardziej...
1: W Warszawie okazuje się, był dobry pomysł. Bierzmy przykład z siebie sprzed 100 lat.
0: Jeżeli to jest dobry pomysł, idźmy w to.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę. Przypominam, komisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji był gościem w Wysokich Obrotach.
0: Bardzo dziękuję.

0: Na niesfornych rowerzystów i hulajnogistów muszą być konieczne powołane specjalne grupy Hulaj Speed, bo gdy te gadki zobaczą mundurowany patrol, to jeżdżą jak należy. Na hulajnodze patrol oczywiście. To zaproponowałem właśnie komisarzowi, żeby stworzyć takie grupy policjantów na hulajnogach i żeby one patrolowały drogi rowerowe.
1: Ja wtrącę taki akcent humorystyczny. Zazwyczaj
0: ten
1: patrol
0: był na poważnie.
1: Zazwyczaj patrol to dwie osoby, więc tak na hulajnodze.
0: A na hulajnodze w dwie osoby nie.
1: No to właśnie.
0: Pan policjant

0: policjant i pani policjantka na dwóch hulajnogach.
1: Może z przyczepką.
0: Może z przyczepką.
1: No właśnie.
0: A to...
1: Przepraszam, no wiem, że to poważny temat, ale jakoś tak...
0: To może z serwis drogowy teraz.
1: Tak.
0: Z przyczepką.
1: Tak, dokładnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I teraz ja będę się przyczepiał do sytuacji drogowej, a niestety jest do czego się przyczepiać, bo między innymi na S17 mamy spore utrudnienia w ruchu. Chodzi o trasę między węzłami Lipówki a Kołbiel. 31 kilometr, tutaj zderzyły się trzy pojazdy i nieustannie zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. Kolosalne wręcz utrudnienia w rejonie aglomeracji śląskiej, zakorkowana A4, S86, trasa między Katowicami a Sosnowcami. No i to wszystko jest kwestia sporych problemów na S1 między Porąbką a Sulnem. 538 km. Tutaj po zderzeniu dwóch aut, w którym poszkodowane zostały dwie osoby, trasa w stronę Dąbrowy Górniczej jest zablokowana. I niestety okoliczne trasy z tego powodu bardzo się korkują. Z dobrych informacji nie ma już większych utrudnień na trasie Gliwice-Sośnica-Gliwice Wschód. Tutaj te utrudnienia również były uciążliwe, a to dlatego, że zablokowane były tam trzy pasy w kierunku Łodzi. Od godziny 14 przejezdny był tylko jeden pas, pas zjazdowy. Teraz te utrudnienia już się zakończyły, także możemy jechać bez większych obaw. Jeśli chodzi o A4, no to niestety te obawy można mieć i to uzasadnione. Chodzi o trasę między węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, 146 km, zderzenie dwóch pojazdów osobowych i mamy zwężenie w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i wracamy do tej zagadki motoryzacyjnej, o jaki samochód chodzi, o jaki model samochodu chodzi, lala, na początek śpiewamy, a potem każdy wyczuwa pismo nosem. Wiem, Lanos, pisze z uśmiechem Peter. Nie ukrywam, że mam dużą satysfakcję, jak widzę, że wy macie satysfakcję z rozwiązania tej zagadki. Czyli było łatwo, czy było trudno? Lanos, to dobra odpowiedź?
3: Hej. To Lanos. Zuza z Peugeota, pozdrawiam.
0: Zuza z Peugeota, bardzo dobra odpowiedź. Podpowiedź chyba jednoznacznie wskazuje na DU Lanos. Z uśmiechem pisze Grzegorz z Mitsubishi i ma rację. Na pewno jest to Lanos, Piotr napisał. To może chodzi o DU Lanosa. Najpierw jest La, a potem jest Nos. Pozdrawiam Kika. Oczywiście, że tak.
4: Ponownie Darek z Karoka. Może chodzi o Lanosa. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, ale niepewny Darek z Karoka.
5: Cześć. Łukasz z Renegade'a. Ja w sprawie zagadki. Chodzi o Lanosa, DU Lanosa, którego już dość rzadko
0: widujemy.
5: Można spotkać na polskich drogach. Ja jeszcze pamiętam, jak był do kupienia nowy w salonach i jeździło ich po naszych drogach dość dużo. Także dzięki za super zagadkę. Pozdrawiam, cześć.
0: Pozdrawiam, dziękuję pięknie i jak to sentymenty, wspomnienia obudziłem tą zagadką. Lanos, Chris ze Skani też na to wpadł. Ania Starnowa z uśmiechem oczywiście. Kolejna Ania, Rafał, Artur, Arek z Oktawii, Andrzej z Trzewa, bardzo dobra odpowiedź. Piotr z Krzyszkowa, Andrzej z Mazur, Rafał z Kodiaka, AG, Jerzy, Waldi, Seb Wawa, Edyta, R. Kosiński też wiedział, że chodzi o Lanosa. I kto jeszcze?
6: Witam serdecznie całe PRK. Myślę, że chodzi tutaj o Lanosa. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców. Tomek z Jarocina.
0: Pozdrawiam Tomku z Jarocina. Kto jeszcze wiedział?
7: La la la i pismo kojarzone nosem, czyli będzie la la la Lanos, DU Lanos. Wiem, że nie wygrałem, ale fajnie się posłucha, Toczek.
0: Pozdrawiam Toczku. Dziękujemy za słowa uznania. Rafał BMW 1300 też wiedział i napisał. Piotr z białej Toyoty. Gosia z rodziną z uśmiechem odgadli całą rodziną, że chodzi o Lanosa. Grzegorz, Mariusz, Rafał ze Sprintera, Mateusz z Hyundai'a, Przemo na rowerze. A jednak słucha PRK Polskiego Radia Kierowców pewnie na słuchawkach i odpowiedział, że chodzi o Lanosa. Kto jeszcze?
8: No tego to bym się nigdy nie spodziewał, ale będzie to DU Lanos. Inos Ila. Pozdro, Marcin z Prosida.
0: Pozdrawiam, Marcinie z Prosida. Dlaczego byś się nie spodziewał? Przecież to oczywiste. Piotr z białej Toyoty, Paweł GLC, Krzysiek ze Skody, Sławek, Majka P, ekipa senatorskiej, wszyscy wiedzieli, że chodzi o Lanosa. Kto był najszybszy z tą wiedzą?
9: Oczywiście chodzi o Lanosa. Pozdrawiam, Krzysiek z Kupry.
0: Krzysiek z Kupry był najszybszy i Jacek z Kii był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Krzyśku z Kupry, Jacku z Kii, możecie pozdrawiać kogo chcecie, możecie

się nagrać albo napisać pozdrowienia, dołączymy do waszych pozdrowień piosenkę dla tych pozdrowionych. Brawa, fanfary dla wszystkich innych, którzy odgadli, że chodzi o Deulanosa.

Po godzinie 17 będziemy grać o wycieraczki, więc jeżeli stwierdziliście, że wasze wycieraczki już swoje przeżyły i trzeba je wymienić, pióra wycieraczek ranowe, to zapraszam do konkursu, zapraszam, już niedługo będziemy grać, ale żeby grać trzeba mieć z kim, prawda? Żeby mieć z kim, trzeba się zgłosić do tego konkursu o wycieraczki. Jedno pytanie, jeżeli nawet nie będziecie od początku znali odpowiedzi, no to przecież od razu możecie poprosić o podpowiedź, wtedy przetrzemy szybę wycieraczkami, oczywiście nowymi, i wszystko, mam nadzieję, stanie się jasne. I ktoś zdobędzie kolejne wycieraczki w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Już wyjaśniam.

0: jak się zgłosić. Imię poproszę, żebyście napisali i numer telefonu i wysłali to w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Możecie to zrobić już teraz, a po godzinie 17 zagramy. Imię i numer telefonu w aplikacji.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: W Elblągu najchłodniej, 17,6 pokazują termometry, najcieplej w Raciborzu 23,5 pokazują termometry w tym momencie. Jeżeli chodzi o późny wieczór i noc, o 17 zwykle to sprawdzamy, no to bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe przewidują synoptycy. Jedynie na zachodzie i na północy okresami może być zachmurzenie umiarkowane. Padać nie będzie, ale będą zdarzały się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, więc uważajcie, a w kotlinach sudeckich nawet do około 200 metrów te mgły ograniczające widzialność się pojawią. Gdzie niegdzie zimna noc, bo od 3 stopni na wschodzie i lokalnie w centrum zaledwie 4 stopnie. Na zachodzie natomiast aż 13 na termometrach i miejscami nad morzem też 13. Więc od 3 do 13 stopni dzisiejszej nocy na termometrach, wiatr pozostanie słaby bądź umiarkowany i pozostanie południowo-wschodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
1: To była autopromocja.
0: Zapraszam, jedziemy dalej na wysokich obrotach, oczywiście i gramy niedługo wycieraczki. Kłaniam się, Robert Kilenem.

0: skalę dynamiki dziś w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Była Ewa, był Maciek, teraz Maćka nie ma już, bo Monika tak zapragnęła się ze mną zobaczyć dzisiaj w Dniu Chłopaka, że wpadła do radia.
1: No tak, zwłaszcza, że taki przeziębiony jesteś, to może właśnie. Wiesz... Może coś poradzimy.
0: Coś poradzimy. Poradzimy coś.
1: A korki?
0: No właśnie. A korki,
1: a przepychałam się.
0: Ale dałaś radę.
1: Ale dałam radę.
0: Dzielna dziewczyna. Monika Gniewaszewska, Wiadomości
1: Dzień
0: Drogowe.
1: Dzień dobry.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nie, naprawdę, korki są potężne, chociaż drogowcy informują o końcu kilku utrudnień na trasach, ale korki zostają i tak też chyba to najpoważniejsze zdarzenie, które ma miejsce dziś, to jest S1 na Śląsku. Węzeł Porąbka Sulno na wysokości Sosnowca S1 zupełnie zamknięta. To jest kolejna godzina tej blokady, potężnej blokady na jezdni prowadzącej w stronę Dąbrowy Górniczej. Kawał trasy wyjęty z ruchu między węzłem Brzęczkowice a Dąbrową Górniczą. Bez przejazdu cały czas S1, no i pozostaje objazd. Tutaj kilka godzin temu już mieliśmy zdarzenie drogowe. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Dwie osoby mocno poszkodowane i do tej pory mamy blokadę jezdni w stronę Dąbrowy Górniczej. No i w związku z tym korkują się potężnie trasy w okolicach S1 tutaj na Śląsku. Chociażby A4 Katowice-Mysłowice na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa, ale też 86 węzeł Murckowska-Katowice, też bardzo duże korki. No i krajowe drogi, choć tu tych korków aż tak bardzo nie ma, chociaż spowolnienia są. 86 to jest Katowice, Tychy i 81 Mikołów, Katowice. S1 też się korkuje, chociaż ostrzegamy, żeby uciekać z niej tak naprawdę. S1 od strony Tychów, a w kierunku Mysłowic jest korek do węzła Brzęczkowice. Lepiej chyba wybrać inną trasę, w ogóle S1 omijać tutaj na Śląsku. To Śląsk, sytuacja jak słyszycie nie najlepsza. Ciasno też oczywiście na obwodnicy Krakowa w Małopolsce. Tutaj na obu jezdniach duże spowolnienia. Nie ma już natomiast utrudnień na węźle Kąty Wrocławskie, a właściwie na wysokości Kątów Wrocławskich, ale korek został i on jest naprawdę długi. Między Legnicą a Wrocławiem to jest ta trasa A4 i w stronę Wrocławia ten korek cały czas się utrzymuje. Zaczyna się za Piotrowicami i ciągnie właściwie już po Wrocław, po Baranowice. Też jest oznaczenie o zdarzeniu drogowym, ale drogowcy podają, że utrudnień już tu nie ma.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeszcze wiadomość drogowa, 80, 44 km, Toruń-Bydgoszcz, na tym odcinku wypadek osobowy. Osobówki, mam nadzieję. Znaczy nie mam nadziei, tylko mam nadzieję, że dobrze odczytałem. Damian z Mercedesa informuje, z motocyklem tam się zderzyła osobówka. I co jeszcze? Halo, halo?
3: Jak się jedzie od strony Katowic na Kraków, przed bramkami jest zjazd na A1 na Cieszyn. Tam stoi na skrajnym pasie zepsuta ciężarówka. Wszyscy myślą, że to jest korek do tego zjazdu, a wystarczy tą ciężarówkę ominąć i się jedzie dalej. Stoi korek na dziesiątki kilometrów od samych Katowic, bo ta ciężarówka po prostu tam stoi. Wystarczy ominąć i jechać dalej. I prawy, skrajny pas stoi, nie jedzie, bo nikt nie wyprzedza tej ciężarówki. A wystarczy tą ciężarówkę wyprzedzić i pojechać sobie na zjazd na Cieszyn na jedynkę.
0: Okay.
3: Pozdrawiam.
0: Dziękujemy pięknie za informację i za podpowiedź. Wyprzedzajcie tą ciężarówkę, jeżeli jesteście w tamtym rejonie. 15 minut po godzinie 17. Jedziemy dalej na wysokich obrotach, a za chwileczkę gramy o wycieraczki. Najpierw jednak oczywiście koncert życzeń. Jacek z kim wygrał, jeżeli chodzi o tego Lanosa. Pozdrawia jego ukochaną i cudowną Ewelinę. No to dla niej właśnie teraz gramy.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: No to gramy, no wycieraczki.
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: No właśnie, tylko do jakiego samochodu my będziemy grać o te wycieraczki? Maja jest z nami. Dzień dobry, Maju, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, do jakiego samochodu będziesz starała się zdobyć wycieraczki, Maju?
2: Skoda Octavia.
0: Skoda Octavia. Mhm.
2: Srebrna.
0: Srebrna, no jak srebrna, to musisz wygrać w takim razie. Słuchaj, a twoim ulubionym miesiącem maju jest maj?
2: Zdecydowanie jest to najlepszy miesiąc w roku.
0: A teraz jesteś w swojej Skodzie Octavii i podróżujesz, czy już dotarłaś do celu i odpoczywasz?
2: Jestem w swojej Skodzie Octavii, podróżuję z Łodzi do Olsztyna, jestem w połowie drogi, także jeszcze troszeczkę przede mną.
0: Dobrze się jedzie?
2: Zatrzymałam się oczywiście bezpiecznie na poboczu, żeby nie było.
0: Oczywiście, że tak. I wszystko w porządku, tak? Jeżeli chodzi o drogę. Nie natknęłaś się na żadne korki.
2: Wszystko w porządku.
0: Dobrze.
2: Nie ma żadnych korków po drodze.
0: Maju, wiesz, dużo mówiliśmy o Deu Lanosie. Dzisiaj słuchacze się głowili. Tak. Wpadłaś na to, że chodzi o Lanosa, czy nie?
2: Domyślałam się, że de Ulanos, ponieważ wasze zagadki mają jedną wspólną cechę.
0: Jaką? Są łatwe.
2: Zawsze danego dnia z daną marką, modelem jest związana jakaś historia.
0: Prawie tak zawsze się zdarza, to fakt, ale czasem nie. Natomiast dziś rzeczywiście się zdarzyło, że Lanos, początek produkcji w warszawskiej FSO, więc taką zagadkę musiałem wymyślić. Dobrze, Maju, DU model Lanos to jest pierwszy w historii samochód konstrukcyjnie opracowany samodzielnie przez koncern DU, a nie jest pochodną, czyli taką bliźniaczą konstrukcją Opla, bo wcześniej DU produkował po prostu na licencji Opla samochody. To już jest oczywiście pytanie do ciebie, początek pytania. Poprzednik Lanosa nazywał się DU Nexia. I moje pytanie jest takie. Jakim samochodem był ten samochód, ten DU Nexia tak naprawdę? Jakim samochodem był? Na licencji jakiego samochodu? Właściwie to odnowioną wersją czego był DU Nexia? Wiesz czy nie wiesz? Bo jak nie wiesz, to jeszcze nie zapomniałem ci powiedzieć, że możesz poprosić o podpowiedź. Przecieramy wtedy wycieraczki szybą, ja podpowiadam, a ty zdobywasz wycieraczki, jak odpowiesz.
2: Wydaje mi się, nie jestem pewna, bo tu chodzi też o Opla, tak? Czy
0: tak,
2: to chodzi
0: tak,
2: o
0: tak, tak.
2: Opla Kadeta? Dobrze kojarzę?
0: Bez podpowiedzi chcesz odpowiedź? Bez podpowiedzi chcesz tak odpowiedzieć?
2: No to może poproszę o podpowiedź.
0: No dobrze, no to upewnij się, czy chodzi o ten model, który wymieniłaś. Opel to był oczywiście...

0: oczywiście. Nazywał się tak, jak mówi się na ucznia lub słuchacza szkoły wojskowej, policyjnej albo nawet pożarniczej.
1: No to wydaje mi się, że to Opel Kadett.
0: Brawo, pięknie, świetnie, fanfary. Bezbłędnie, bez podpowiedzi nawet się udało. Jestem naprawdę dumny. A Skoda Octavia srebrna ma nowe wycieraczki na sezon jesienno-zimowy.
1: Ale jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć, tak, to takim BMW Nexia zielonym, jeżeli dobrze pamiętam, że to był taki zielony, ciemny kolor, aha, miałam przyjemność podróżować.
0: No to wiedziałaś, że to Opel Kadett przecież. Ach, dobrze trafiło, dobrze trafiło, widzisz, super. W takim razie Maju, wycieraczki do Skody Octavii należą do ciebie. Jutro ktoś inny wygra te wycieraczki. Gratuluję, miłej podróży.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.

0: Wpół do 6.17.30, za chwileczkę wiadomości drogowe, no ale kolejna opowieść
1: zdaje się... Zawsze jakieś ale.
0: Kolejna opowieść zdaje się o Lanosie.
1: A, to proszę bardzo.
2: No to piękna rocznica, jeżeli chodzi o Deo Lanos. Mhm. Mamy też taką historię, bo tato sobie kupił za pieniążki, które zaoszczędził, właśnie Deo Lanos zielony. No i niestety po 2 latach przyszedł do garażu i okazało się, że samochodu nie ma. Złodzieje się zainteresowali, ale to się strasznie wkurzył i kupił sobie wymarzony samochód Audi A6. Taka anegdotka, jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
0: Pewnie.
1: Dokładnie to samo.
0: Kasia z Zettingerki. Oczywiście bardzo dobra historia. Bo
1: dokładnie to samo chciałam powiedzieć.
0: Po co złodziejom dawać Lanosa,
1: jak mieć
0: Audi
1: A6
0: nie biorą? Kto by to chciał? Nie, no, żart oczywiście, Kasiu z Zettingerki. Bardzo dobra zamiana.
1: Super.
0: Na przykład jak komuś by ukradli Deo Tico, to kupuje Range Rovera
1: i
0: jest lepiej. Oczywiście, że tak.
1: Tak, to jest bardzo dobrze.
0: Wyjeżdżamy na drogi?
1: Tak.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Choć strach, powiem szczerze, bo korki w miastach są naprawdę bardzo duże i to takie chyba większe niż zwykle. Na przykład Warszawa to cała zakorkowana na głównych ulicach. Przejazd naprawdę zabiera bardzo dużo czasu. Nie tylko ulice zakorkowane są w Warszawie, ale też obwodnica S8 oczywiście. Od Blizny Łaszczyńskiego korek jest po Żoliborz, to w stronę Białegostoku. W stronę Wrocławia ten korek jest już za mostem, a właściwie na moście się tworzy Grota Roweckiego i ciągnie po Marymont, to w stronę Wrocławia. Też dojazdowe trasy do Warszawy. Krajowa 7, 61 to od strony północy, czyli Łomianki, obwodnica, Warszawy S8 i 61 to też trasa, która się korkuje. No i południowa obwodnica Warszawy też w korkach. Węzeł Opacz, węzeł Warszawa Południe. Na obu jezdniach należy spodziewać się sporych spowolnień. S17, tutaj drogowcy zgłaszają kłopoty z przejazdem. Na S17 węzeł Skrótki, węzeł Żyżyn, miejscowość Jaworów, 98 km, samochód osobowy, a właściwie laweta zgubiła samochód osobowy i w związku z tym zablokowany jest jeden pas w stronę Lublina. 3 godziny mają trwać te utrudnienia. Kłopoty z przejazdem, tak jak już mówiłam, zakończyły się na trasie między Legnicą a Wrocławiem, między węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, ale tu cały czas jest naprawdę spory korek. On wcale nie chce się rozładowywać. Chyba mu się bardzo podoba na tej trasie i jest. Za Piotrowicami się zaczyna, ciągnie przez Kąty Wrocławskie aż po to miejsce zdarzenia chyba tak naprawdę, na którym już nie ma służb, ale to jest 146 km i okolice węzła Pietrzykowice. Tak wygląda sytuacja na A4 w stronę Wrocławia od strony Legnicy. W samym Wrocławiu też korki, no i też prace drogowe, które prowadzone są na węźle Wrocław-Psiepole. Od wczoraj ten węzeł się korkuje. To jest węzeł, który zmienia S8 w A8, jadąc od strony Łodzi, i te prace drogowe sprawiają, że bardzo mocno zwalniamy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.

Za 18 minut będzie godzina 18, ale mamy czujnych słuchaczy. Muszę wam powiedzieć, drodzy słuchacze, że jesteście bardzo czujni. A Toczek wyhaczył, że powiedziałem, przecieramy wycieraczki szybą. Sprawdziłem, posłuchajcie. Zapomniałem ci powiedzieć, że możesz poprosić o podpowiedź. Przecieramy wtedy wycieraczki szybą. Ja podpowiadam, a ty zdobywasz wycieraczki, jak odpowiesz. Rzeczywiście tak powiedziałem, przecieramy wycieraczki szybą. Dziś przecieraliśmy wycieraczki szybą, a jutro już będziemy przecierać szyby wycieraczkami, jeżeli chodzi o podpowiedź w konkursie. Niemniej jednak i dziś, i jutro, i pojutrze też do zdobycia kolejne wycieraczki w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Więc jeżeli stwierdziliście, że wasze już nie za bardzo się nadają, to będziecie mieli oczywiście nowe wycieraczki. Jak zgłosicie się do konkursu, jutro gramy o kolejne wycieraczki. A teraz słyszycie ten szum? Tak, chłód nadciąga. Mam nadzieję, że nie realny, tylko taki muzyczny na razie. Republika Arktyka.

cześć.

0: Za 10 minut będzie godzina 18, od godziny 18 już będziemy na luzie, schodzimy z wysokich obrotów, ale jeszcze oczywiście godziny szczytu trwają, wracamy na drogi. A, zanim wrócimy na drogi, jakoś mam dzisiaj, wiesz, jak patrzę na ciebie, to zapominam. O Lanosie opowieść kolejna.
1: O, super.
0: Halo.
2: Swego czasu, jak pracowałem na poczcie, też właśnie kupiłem Deu Lanosa, pojechałem kupić go do Szczytna i pan do mnie pokazał takie zabezpieczenie. Jeden header, drugi header, a ja mówię, dlaczego pan to tak zabezpiecza? Panie, jak ja ten samochód kupywałem w 90-tych latach, to był wtedy na topie do kradzieży.
0: O.
2: Więc miałem samochód z podwójnym zabezpieczeniem. Pozdrawiam, Krzysztof Kija.
0: Pozdrawiam, Krzysztofia.
1: Czyli jednak niż A6.
0: Oczywiście, że tak.

0: Czyli,
1: czyli jakby ktoś miał Youngtimera Lanosa, to uważajcie, uważajcie i dużo zabezpieczeń.
2: Tak jest. W każdym... Nie jedno, ale dwa. Na przykład taka laska na kierownicy. Mhm. Skuteczna. Mhm. Mhm.
1: To co? Gramy?
2: No jedziemy, jedziemy. Gramy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: S7 tutaj mieliśmy spore kłopoty z przejazdem. Świętokrzyskiem mieliśmy, bo teraz jest nieco lepiej. Węzeł Kielce-Jaworzna, Kielce-Zachód, miejscowość Szczukowice, 14 kilometr. Mieliśmy do czynienia z pożarem samochodu osobowego. Auto stało na pasie awaryjnym. Służby oczywiście przyjechały, straż pożarna, auto zostało ugaszone, ale teraz jest jeden pas zajęty w stronę Warszawy, a była kompletna blokada, więc o tyle lepiej. Uwaga, bo są tutaj spowolnienia. Kłopoty z przejazdem utrzymują się w dwóch miejscach na S17. Węzeł Skrutki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Jaworów. Jeden pas zajęty w stronę Lublina. Tu samochód z lawety zjechał samochód osobowy, o tak, i na czas ładowania go z powrotem albo być może zmiany lawety jest jeden pas dostępny dla kierowców jadących w stronę Lublina. S17 też na Mazowszu, węzeł Lipówki, Kołbiel, miejscowość Niesadna, 31 kilometr, mamy zderzenie trzech pojazdów, dwóch samochodów osobowych i ciężarówki i zwężenie w stronę Warszawy. No i cały czas długi korek na A4, troszkę mniejszy może, ale cały czas jednak utrzymuje się spowolnienie. Tutaj przypomnę, że w okolicach Kątów Wrocławskich, a właściwie w okolicach węzła Pietrzykowice mieliśmy zdarzenie drogowe. Jego już nie ma, ale korek cały czas, takie spowolnienie na A4 od strony Legnicy, a w kierunku Wrocławia cały czas się utrzymuje. No i ta S1, ona cały czas jest zamknięta. Chodzi o Śląsk i o odcinek między węzłami Brzęczkowice, Dąbrowa Górnicza. To tutaj drogowcy zamknęli całkowicie przejazd S1 na tym fragmencie, a więc bardzo duży fragment wyjęty z w ogóle użytkowania S1. To jest w stronę Dąbrowy Górniczej od węzła Brzęczkowice. Powtórzę, więc trzeba używać innej trasy. Zakorkowana w związku z tym jest potężnie A4 od węzła Murskowska po węzeł Brzęczkowice właśnie. I później też S1, również korek jest na jezdni tutaj w stronę węzła Brzęczkowice od strony Tychów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A od godziny 18 będziemy jechać na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Zegarka, Polskie Radio Kierowców. Godzina 18 ta na naszych zegarach. No i to jest na luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O nocy będziemy sobie teraz rozmawiać. Pogoda na noc zapowiada się naprawdę dobra. Jeśli ktoś wybiera się w podróż, no to tak naprawdę to tylko mgły mogą rzeczywiście przeszkadzać, ale to w drugiej połowie nocy. Wieczór i pierwsza część nocy naprawdę pogodna. Wieczór, jeśli chodzi o to, to dużo jeszcze słońca. Ono już sobie zachodzi. Powolutku żegnamy się ze słońcem. Natomiast jutro też będzie słonecznie. To jest dobra wiadomość. Tego słońca najwięcej jest na południu kraju. Tutaj w ogóle bezchmurne niebo. Ale generalnie rzecz biorąc, w całym kraju słońca jest bardzo dużo, też ta temperatura cały czas mniej więcej w okolicach 20 stopni się trzyma. Tak przynajmniej podają mapy synoptyczne. 19 na Mazowszu stopni pokazują.

0: termometry, ale już na przykład 20 w Kujawsko-Pomorskim. Najcieplej jest w Słubicach teraz, 23 stopnie, najchłodniej w Elblągu, niecałe 17 stopni. No i ta noc, o której była mowa, zachmurzenie małe albo w ogóle bez chmur na niebie, tylko na zachodzie i północy okresami zachmurzenie będzie umiarkowane, a więc tych chmur może być więcej. No i te mgły, o których przed chwilą mówiłam, to mogą się pojawiać właściwie w całym kraju, a zwłaszcza w Kotlinach Sudeckich. Tutaj ta ograniczona widzialność będzie do około 200 metrów, a poza tym do około 400. Także uważajcie na siebie. No i oczywiście temperatura dużo niższa od 3 stopni na wschodzie, 4 lokalnie w centrum, do 13 na zachodzie i miejscami nad morzem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tak na luzie sobie jedziemy do godziny 22. Zapraszam.

0: RK Polskie Radio Kierowców. Zbliża się ta godzina 18.10, czyli ta godzina, o której mówimy wam to o tym, co dzieje się na drogach. Maciej Sampolski zwarty i gotowy do tego, żeby przedstawić.
1: No
0: wam.
1: Pewnie.
0: No pewnie, no jaki pewnie. Zadowolony.
1: Pewnie, pewnie.
0: No to mów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drodzy kierowcy, trzeba zachować szczególną ostrożność na S17, bo tu mamy utrudnienia w dwóch miejscach, między innymi między Skrutkami a Żyżynem. 98 km, laweta wypadła tutaj z trasy i jeden pas w stronę Lublina jest zablokowany. Tak będzie przynajmniej do 20. Tymczasem na 31 km trasy, czyli między Lipówkami a Kołbielą na trasie S17 jest zwężenie w stronę Warszawy, czyli w kierunku przeciwnym. To wszystko jest kwestia zderzenia dwóch aut osobowych i ciężarówki. Ekspresowa jedynka wciąż problematyczna dla kierowców i to nie tylko na tej trasie, ale też na okolicznych H4, czy też 79, bądź ekspresowej 86. To wszystko dlatego, że na S1 na wysokości Sosnowca wciąż jest blokada w kierunku Dąbrowy Górnik.

0: Niczej. Po zderzeniu osobówki i auta ciężarowego, w którym dwie osoby zostały poszkodowane, trasę trzeba było zamknąć. Naturalny objazd prowadzi tu przez Katowice i Sosnowiec, natomiast żeby do nich dotrzeć, no to niestety w korkach musimy swoje odstać. A1, trasa Brzeziny, na węźle Brzeziny, 305 km. Tutaj większych utrudnień już nie ma, z tego oczywiście się cieszymy, bo do tej pory zajęty był prawy pas w stronę Gdańska, teraz można przejechać tamtędy bez większych drogowych kłopotów. Czego niestety nie da się powiedzieć o ekspresowej siódemce. Przypomnijmy, na obwodnicy Kielc zapalił się pojazd osobowy na pasie awaryjnym w okolicach 14 km i w tej chwili jezdnia w stronę Warszawy jest zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli macie tylko coś do dodania, no to oczywiście zapraszamy do korzystania z PRK, Polskiego Radia Aplikacji. Specjalnie dla Was przygotowana na to, żeby napisać, ale też coś powiedzieć. Let's go.

0: Teraz informacja dla wszystkich tych, którzy często jeżdżą S5, a będą nią na przykład podróżować dzisiaj. W nocy zacznie się remont wybudowanej na Euro 2012 S5 z Poznania w stronę Gniezna. Badania przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wykazały, że konieczna jest wymiana trzech warstw nawierzchni właśnie S5, w tym podbudowy, tak donosi w komunikacie Generalna Dyrekcja. A chodzi o S5 i fragment między węzłami Poznań Wschód a Strumiany. No i oczywiście ten remont wiąże się z bardzo dużą zmianą, jeśli chodzi o organizację ruchu. Na to trzeba być przygotowanym. W ogóle na tej S5 jest zawsze bardzo duży ruch. To duże natężenie ruchu sprawiło, że S5 wymaga teraz tego remontu. I będzie ten remont, i dobrze. Przypomnę, że chodzi o te węzły Poznań Wschód Strumiany. Kierowcy będą mogli korzystać ze S5 i to jest dobra wiadomość, ale oczywiście ze zmienioną organizacją ruchu, która będzie polegać na tym, że jezdnia w stronę A2 będzie wykorzystana dla kierowców jadących w obie strony właśnie. Będzie zwężona oczywiście, czyli jedna jezdnia podzielona na dwa dla kierowców jadących w obu kierunkach i trzeba oczywiście uważać. O tym zresztą mówi Alina Cieślak z Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji.
1: Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe oraz dostosowanie prędkości do obowiązujących warunków ruchu. Na realizację inwestycji przewidzieliśmy 105 dni. Oznacza to, że prace powinny zakończyć się w pierwszej połowie grudnia bieżącego roku.
0: No to do grudnia będzie ta zmieniona organizacja ruchu, a dzisiaj jeszcze do około godziny 1-2 w nocy ten wielkopolski odcinek S5 między węzłami Poznań Wschód Strumiany będzie otwarty, bo zamknięcie i już start z pracami właśnie zaplanowali drogowcy na około 1-2 w nocy, wtedy ruch jest najmniejszy. No ale kierowcy, którzy jutro rano będą podróżować tą S5, to już jest październik, przypominam, no to powinni się przygotować na te utrudnienia. Może być tutaj korek, no bo będzie zwężenie. Remont będzie prowadzony zresztą na 9-kilometrowym odcinku trasy S5 prowadzącej z Poznania w stronę Gniezna, no i dalej w kierunku Bydgoszczy. I tak będzie do grudnia.

0: PLK, Polskie Radio Kierowców. Nadszedł czas długo wyczekiwanych informacji z dróg. Być może coś się poprawiło, bo to już prawie 18.30 na naszych zegarach, a właściwie 18.30. Maciek Sampolski przedstawi informacje z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety, muszę was zmartwić, bo nie poprawiło się praktycznie nic. Za wyjątkiem 81, na której nie ma już większych utrudnień w ruchu. Mowa o miejscowości Warszowice na trasie Warszowice-Baranowice i 36 kilometrze tej trasy krajowej. Po kolizji czterech pojazdów osobowych w okolicach godziny 16 zablokowany był jeden pas w stronę Katowic i te utrudnienia faktycznie z trasy nam zniknęły. Niestety, drogowe życie nie znosi próżni i utrudnienia mamy tym razem na krajowej dziesiątce. Między Lubnem a Piławą na kilometrze 144 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Trzeba tam jechać jednym pasem na zmianę, a drogowcy przewidują, że utrudnienia uda się usunąć dopiero w okolicach godziny 20. Ekspresowa 17 to z kolei obwodnica Kielc między węzłami Kielce-Jaworznia, Kielce-Zachód. 14 kilometr. Pojazd osobowy zapalił się na pasie awaryjnym. Ten pożar został już ugaszony, natomiast pozostało po nim

0: zwężenie w kierunku Warszawy. Ekspresowa jedynka. Na tej trasie wciąż kolosalne wręcz utrudnienia i to powoduje kolejne problemy na trasach okolicznych, ale po kolei. Ekspresowa jedynka, trasa Porąbka-Sulno, 538 km. Tutaj spodziewajmy się blokady w kierunku Dąbrowy Górniczej. I niestety ta blokada jest z nami od ponad 5 godzin. Co to powoduje? Powoduje właściwie to, że korkuje się A4, S86 i 79. No niestety, tutaj trudno będzie to ominąć. Korki cały czas się utrzymują i tak będzie prawdopodobnie do momentu zakończenia tych utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak słyszeliście, niewiele się zmieniło na naszych drogach, oby za te 20 minut, góra 40 minut, już te zmiany na lepsze nastąpiły.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Są takie kary, które mogą cieszyć wszystkich postronnych. Oczywiście nie tych, którzy taką karę otrzymają. 3000 zł musi zapłacić 34-latek zatrzymany przez policję na ulicy Stalowej we Wrocławiu. No i zastanawiacie się pewnie, za co taka kara, te 3000 zł. Otóż te 3000 zł to są dwa mandaty za jazdę po chodniku elektrycznym jednośladem, który przypomina, ale tylko z wyglądu, rower. No bo, jak mówi Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, pojazd poruszał się wyłącznie za pomocą manetki gazu, a więc absolutnie z rowerem nie miał nic wspólnego.
1: Podczas sprawdzenia prędkościomierz wskazywał maksymalną prędkość 80 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał dwa mandaty na łączną kwotę 3000 zł za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa oraz kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Za jazdę bez wymaganych uprawnień odpowie dodatkowo przed sądem.
0: No to jest taka kara, która cieszy, ale to i tak nie załatwia sprawy tych jednośladów, które wyglądają jak rower, ale tylko z daleka. Rowerami nie są. 80 km na godzinę na rowerze to chyba tylko z górki. No chyba, że ktoś ma naprawdę silne mięśnie, ale to i tak po takich specjalnych drogach ewentualnie mógłby jechać, a nie ścieżkami rowerowymi. Także są takie kary, które cieszą, ale problem niestety jednośladów napędzanych elektrycznie, bo to pewnie o taki rower chodzi, pozostaje.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 18.50 na zegarach i to jest ten moment, w którym z Maćkiem wyruszymy sobie na drogi.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa dziesiątka, trasa Lubno-Piława i 144 kilometr tej drogi. To jest województwo zachodniopomorskie. Właśnie w tych okolicach zderzyły się dwa samochody osobowe, w którym jedna osoba została poszkodowana. Jednym pasem na zmianę trzeba się tu poruszać i tak będzie przynajmniej do 20. Przypominamy, że na S7 dalej są problemy po pożarze osobówki. Na 14 kilometrze to zdarzenie parę godzin temu, ale wciąż mamy zwężenie w stronę Warszawy, a to jest konkretnie trasa między węzłami Kielce-Jaworznia, Kielce-Zachód. Ekspresowa 17, wyjątkowo pechowa dzisiaj dla kierowców, a zaczynamy od 98 kilometra. Między węzłami Skrutki a Żyżyn na kilometrze 98 właśnie z jezdni wypadła laweta. Zablokowany jest jeden pas w stronę Lublina i te utrudnienia

0: utrudnienia dalej na tej trasie pozostają. Ekspresowa 17. Przenosimy się bliżej Warszawy, bo między Lipówki a Kołbiel. W stronę Warszawy właśnie mamy tutaj zwężenie. Prawy pas jest zablokowany, a to dlatego, że zderzyły się tu trzy pojazdy. Dwa auta osobowe oraz ciężarówka. To jest 31 kilometr. Ekspresowa 1. No niestety, od 13.30 mniej więcej są poważne utrudnienia na wysokości Sosnowca. 538 kilometr, zderzenie dwóch pojazdów i w stronę Dąbrowy Górniczej wciąż nie da się przejechać. To skutkuje korkami nie tylko na S1, ale także na A4 czy też S86. Najłatwiej objechać to przez Katowice i Sosnowiec, ale niestety to zadanie takie łatwe nie będzie, bo tam oczywiście już są korki. A na koniec dobre informacje. Trasa Ruciane Nida Biała Piska 58. Nie ma problemów po zderzeniu osobówki z motocyklem i teraz jedziemy tam bez większych obaw.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tam pytanie, małe pytanie, tak pisze Tomek śmigający po Francji, obecnie po Niemczech. Małe pytanie brzmi tak, jaki był tytuł piosenki Gawlińskiego, który leciał parę minut temu w naszym radio PRK? A o, to był taki tytuł, że to był tytuł Liczysz się tylko ty. O, taki to był tytuł właśnie. A Tomek śmigający po Francji, obecnie po Niemczech, pozdrawia nas z okolic Bremen. No i tutaj 23 stopnie, jak donosi Tomek, życzy nam miłego, spokojnego, ciepłego wieczoru. My też oczywiście takiego ciepłego, spokojnego wieczoru Tomkowi życzymy.

0: Faktycznie, dużo nas. Skutek jest jeden, że czas cały czas płynie i to płynie do przodu. Minęła 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Radiu Kierowców zawsze po pełnej prezentujemy Państwu najświeższą prognozę pogody. Dziś wieczorem zachmurzenie w kraju małe, temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, 20 stopni w centrum, 24 na zachodzie, nad morzem tylko 18 stopni, wiatr słaby, umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim, w górach świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim miejscami porywisty. W obszarach podgórskich, szczególnie w Sudetach, te porywy mogą osiągać prędkość 65 km na godzinę, przeważnie z kierunków południowo-wschodnich. Wysoko w Sudetach porywy mogą nawet dochodzić do 95 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Oj, na pewno to zapamiętam. Z nami w studiu piękna pani, Monika piękna Gniewaszewska. Bardzo dobrymi, bezpiecznymi, opiekuńczymi informacjami dla naszych słuchaczy.
1: To prawda, mam dobre wiadomości.
0: I tego się będziemy trzymać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mam dobre wiadomości, bo skończyły się utrudnienia na tej S1. One trwały kilka godzin. S1 była zupełnie zamknięta między Mysłowicami a Dąbrową Górniczą, a nawet jeszcze wcześniej, bo między węzłem Brzęczkowice a Dąbrową Górniczą. A teraz mamy wiadomość od służb, że S1 została otwarta. Chodzi o odcinek węzeł Porąbka-Sulno, miejsc na wysokości Sosnowca. Doszło do zdarzenia drogowego, które zmusiło służby do zamknięcia S1 całkowicie w stronę Dąbrowy Górniczej. No i teraz już tych utrudnień nie ma. Został korek. On w stosunku do tego zamknięcia to wcale nie jest taki duży. Zaczyna się za Mysłowicami i ciągnie no chwilkę tak naprawdę, bo około 2 kilometrów ma ten zator. Ale przejazd jest i to chyba jest najważniejsza wiadomość. Automatycznie więc też między innymi z powodu pory, ale też z powodu tego, że S1 została otwarta, zniknęły korki z aglomeracji śląskiej. Jeszcze utrzymuje się zator na S86, ale to jest wyjątek. Sosnowiec Katowice, jezdnia w stronę Katowic, to tutaj jeszcze będziecie stać w korku. No i na Śląsku, jeśli o niej mówimy, o Śląsku, no to jeszcze A1, tutaj gdzie jest remont między Piekarami Śląskimi a Myszkowicami. Remont tak zwanych fal Dunaju. To tu trzeba się spodziewać zmienionej organizacji ruchu. No i korka. A poza tym te korki rzeczywiście są coraz mniejsze. Mamy też wiadomość z krajowej drogi numer 58. Ona została już też zupełnie otwarta. Chodzi o trasę Ruciany, Nida, Biała Piska. W pobliżu

0: Piszu w warmińsko-mazurskim 120 km. Kierowcy jechali na zmianę jednym pasem, a teraz jest już bez kłopotów i posprzątane.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli Monika tak zapowiada o tym, co się dzieje na naszych drogach, to ja muszę się Państwu przyznać, że żadne auto autonomiczne. Ja po prostu zamykam oczy i jadę.

0: Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Jest prawie 17 minut po 19. Łączymy się z naszym korepetytorem, z naszym gościem. Pan Rafał Autoholik Michalczak ze Szkoły Jazda Autoholik jest dziś naszym gościem i będzie prowadził dzisiejsze korepetycje. Dobry wieczór, panie Rafale.
1: Bardzo mi się podobało to przedstawienie. Dobry wieczór, witam państwa i pana oczywiście bardzo serdecznie.
0: Proszę pana, no jedyne co mamy to umiejętność czy możliwość dobrego przedstawiania naszych

0: naszych gości, ale problem jest, myślę, że się pan zgodzi ze mną, że jak tak się przegląda informacje z ostatnich dni, to na czoło nieszczęść nas, kierowców, i to nie tylko jednośladów, wysuwają się dwie rzeczy. Nasza, kierowców, nieumiejętność pokonywania przejazdów kolejowych i nasza, motocyklistów, nieumiejętność zachowania się w ruchu drogowym, bo to są te dwie grupy, czyli ci, którzy pokonują przejazdy kolejowe, najczęściej niestrzeżone, ale nie tylko, a dwa, motocykliści. Najwięcej właśnie z tymi uczestnikami ruchu drogowego jest problemów i moja prośba o korepetycję dzisiejsze jest taka, że chciałbym pana poprosić o taką podbudowę, o przypomnienie podstaw, jak się ubrać na motocykl, szczególnie teraz, jesienią, na co zwrócić uwagę, czym różni się nawierzchnia drogi dla motocyklisty pod motocyklistą, ta jesienna od tej, która była latem, od tej, która była wiosną. Takie ABC tego, po czym jeździmy.
1: Okej, no to ja bym zaczął na pewno od temperatury, która już wiemy, że powoli czujemy też, że spada, bo wcześniej chodziliśmy sobie w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, a teraz oczywiście nie jeździliśmy motocyklem, ale chodziliśmy. Natomiast teraz już sami czujemy, że musimy sobie jakąś bluzę założyć, czy nawet jakąś kurtkę. No i pamiętajmy o tym, że opona motocyklowa, ona jest tak najlepiej tak naprawdę działa w temperaturze około 20 stopni Celsjusza. No i oczywiście w górę, no to już w ogóle jest fajnie. Poniżej tych temperatur musimy pamiętać o tym, że ta opona będzie troszkę twardsza. No to skoro troszkę twardsza, no to przy okazji będzie też gorsza przyczepność. Do tego wszystkiego, jak rozejrzymy się dookoła siebie, widzimy, że już spadają liście. No więc kolejna rzecz to są te liście, które gdzieś zalegają na drodze. No i do tego wszystkiego, jak dołączymy jeszcze oczywiście czy poranek, gdzie jeszcze może ta rosa, woda nie odparować, czy ewentualnie jakiś tam wieczór, gdzie znowu ta temperatura jeszcze bardziej spadnie, to wszystko niestety składa nam się na takie te wszystkie plusy, na takie rzeczy, które no niestety utrudniają nam przyczepność. No i teraz skoro utrudniają nam przyczepność, no to jedna z najstarszych chyba metod i najlepszych, najłatwiejszych, no to jest po prostu trochę zdjąć dla kierowców samochodowych, byśmy powiedzieli, zdjąć nogę z gazu, a dla motocyklistów troszeczkę jednak cofnąć ten nadgarstek, prawda? To jest takie najważniejsze chyba.
0: Czyli sprawa prędkości. Prędkość bezpieczna, ale nawet ja bym dla nas motocyklistów tę prędkość bezpieczną trochę obniżył ponad to, bo prędkość bezpieczna moim zdaniem to jest taka, która sprawia, że kierujący w każdych warunkach jest w stanie przy tej jego bezpiecznej prędkości zapanować nad swoim pojazdem i wykonać każdy manewr, który mu się nadarzy, czy który jest mu potrzebny. Ale ja bym w tych jesiennych warunkach jeszcze zmniejszył tą prędkość bezpieczną.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście percepcję tej prędkości bezpiecznej każdy dla nas, nazwijmy to, że ma trochę inną. Natomiast fakt jest taki, że my bardzo często, i to oczywiście mówią wszelkiego rodzaju zarówno badania, jak i przekonania kierowców wieloletnich, że my zawsze jakby tą prędkość sobie przeceniamy i wydaje nam się, że jesteśmy lepsi niż faktycznie ta przygoda, która za chwileczkę nam się zdarzy. No i umówmy się, że większość wypadków, które się zdarza na drogach, jest to, że kierowca o czymś zapomniał, czegoś nie przewidział, czegoś nie zauważył. Bardzo często to są sytuacje takie, gdzie my na przykład jedziemy i nie zauważyliśmy, nie wiem, jakiejś kałuży, jakiegoś oleju, który z innego samochodu nakapał, płynu chłodzącego po jakimś zdarzeniu drogowym. I to są rzeczy takie, które teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że się nie spodziewamy się, a jednak jeżdżąc po ulicy widzimy czasami takie rzeczy i na to musimy mieć taki margines błędu, czyli na ulicy w ruchu drogowym na pewno nigdy nie jedziemy na 100% i to jest naprawdę chyba najważniejsze.
0: Panie Rafale, teraz jesienią nie uświadczymy nikogo, na szczęście, z racji aury, w krótkich spodenkach na motocyklu, w t-shircie na motocyklu, ale zdarza mi się jeszcze zaobserwować, że ktoś nie założył rękawic ochronnych, albo jedzie w półbutach, w adidasach. Dlaczego to stopa czy nasze dłonie to są tak ważne elementy odzienia i ochrony?
1: Okej, to ja może zacznę od tego, że taka kurczę, jak to nazwać, taka oszczędność polska, że jeszcze w tym sezonie nie kupię, a może w następnym, albo jeszcze mnie nie stać.

0: a to na następny sezon kupię sobie, nazwijmy to może lepsze, a może szkoda mi wydawać pieniędzy na to, żeby, no w tym wypadku powiem, żeby być bezpiecznym. No i nagle się okazuje, że w momencie, kiedy my jeździmy, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące i się nic nie stało, no to możemy powiedzieć, okej, zaoszczędziłem. Ale w sytuacji takiej, kiedy na przykład faktycznie będziemy mieli tą nieprzygodę i nagle się tak zdarzy, że no położyliśmy się, to nawet głupie skręcenie kostki, nagle się okazuje, że rehabilitacja tej kostki, kolana, łokcia, nie wiem, żeber, czy jakichś tamkolwiek innych elementów naszego ciała, okazuje się, że jest znacznie droższa niż kupienie dobrych butów, dobrych spodni, dobrej kurtki z ochraniaczami, tymi oczywiście najlepszymi, czyli tymi, które mają potrójne A. No i teraz jakby znowu, kupujemy bardzo często, wydajemy mnóstwo pieniędzy na motocykl, wydajemy na jakieś gadżeciki do tego motocykla.
1: I po prostu, ja przepraszam, że wchodzę w słowo, ale po prostu obciachem jest, mając super maszynę, nie mieć super sprzętu,
0: no
1: czy
0: właśnie,
1: na tułów, czy na kręgosłup, czy na stopy, czy na ręce. Panie Rafale, wracamy do rozmowy po wpół do po naszych wiadomościach.

0: Są takie sytuacje, w których rozwiązaniem jest choćby rozmowa telefoniczna. Ale jeśli słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców, i słuchają Państwo naszych wiadomości, i słuchają Państwo Moniki Gniewaszewskiej, to żadna rozmowa
1: toczyć się nie może.
0: Z biurem obsługi nie jest potrzebna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bo teraz informacje z dróg. Ważne, mam nadzieję, ostrzegające przed wszelkiego rodzaju utrudnieniami. Na przykład tych, którzy są teraz na obwodnicy Trójmiasta. S6 się korkuje na węźle Gdańsk-Karczemki. Jest ponad kilometrowy zator na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Prawdopodobnie zdarzenie drogowe mamy tutaj na węźle Gdańsk-Karczemki, o którym jeszcze nie informują służby. No ale taki korek powstał właśnie na tym węźle na jezdni dla kierowców podążających w stronę na południe, ponad kilometrowy. Korek mamy też na jezdni w stronę Łodzi, ale już za węzłem Gdańsk Południe. Tutaj na tym węźle prowadzone są prace drogowe, no i stąd w stronę Łodzi jest takie spowolnienie i korek. Tak wygląda sytuacja na obwodnicy Trójmiasta, a poza tym czysto przyjemnie nawet na tej często bardzo mocno zakorkowanej 91 Gdańsk Pruszcz Gdański. Tutaj korków brak, a więc przejazd odbywa się płynnie, podobnie na S7, czyli tej obwodnicy Trójmiasta przez Żukowo i Chwaszczyno prowadzącej. Na Mazowszu to też obwodnica Warszawy, może przede wszystkim, bo ta lubi się korkować. No i rzeczywiście korek jeszcze tutaj został, ale jest krótki. Na wysokości Żoliborza kierowcy zwalniają zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Białegostoku. W stronę Wrocławia jedziemy bez problemów, czysto już też zupełnie. Śladu nie ma po popołudniowych korkach na południowej obwodnicy Warszawy S2. Też czysta, przyjemna przejezdna, bez problemów. I południe kraju tutaj

0: bardzo zakorkowaną mieliśmy obwodnicę Krakowa, ale też już śladu nie ma po tych korkach. I przypomnę też o otwarciu S1. S1 została przez drogowców po kilku godzinach otwarta na trasie Mysłowice Dąbrowa Górnicza. Między węzłami Porąbka, Sulno były problemy z przejazdem. Tu samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Ponad 5 godzin trwały utrudnienia. Zamknięta była jezdnia w stronę Dąbrowy Górniczej. Teraz utrudnień już nie ma. Jedziemy swobodnie S1, też przez to, że korków nie ma. Korek na Śląsku to został tylko na S86 między Sosnowcem a Katowicami. I tutaj korek jest w stronę Sosnowca od strony Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Monika Gniewaszewska, to brzmi jak opiekunka motoryzacyjnego ogniska.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. 21 minut przed 20. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Dziś korepetytorem jest pan Rafał Autoholik Michalczak ze Szkoły Jazdy Autoholik. Panie Rafale, wracamy do rozmowy.
1: Oczywiście.
0: Wracamy do rozmowy i tak, wiemy, że na motocyklu podstawa to rękawice, druga podstawa to ochrona stóp, czyli porządne buty zakrywające kostkę. Zakrywające kostkę. No i co, na grzbiecie musi być porządna kurtka, która chroni nasze barki, ramiona, ręce, ale również kręgosłup przede wszystkim. I klatkę piersiową.
1: Tak, ja bym tutaj jeszcze dodał, pamiętajmy, że w takiej pogodzie, która się zmienia, bo w dzień możemy mieć, nie wiem, plus 20, a wieczorem albo rano możemy mieć, nie wiem, tam nawet 6 stopni czasami. I pamiętajmy o tym, że lepiej mieć jedną rzecz więcej niż jedną rzecz za mało, bo czasami jak wyjedziemy sobie, nie wiem, w południe i mamy te 20 stopni, a wracamy później wieczorem, to naprawdę ta różnica temperatur jest dosyć znaczna. I teraz w momencie, kiedy my jedziemy motocyklem i zaczyna nam być zimno, pamiętajmy, że nasze mięśnie też się zaciskają. Skoro się zaciskają, to tracimy też takie panowanie na tych luźnych rękach nad tym naszym motocyklem. Więc może na wszelki wypadek czasami wziąć sobie pod jakąś bluzę, no wiadomo, jakąś termoodzież, jeżeli mamy takie coś. I to naprawdę może czasami nam ten komfort termiczny polepszyć. Tak, oczywiście.
0: To skoro jesteśmy już porządnie ubrani na motocykl, to teraz porozmawiajmy o tym, jak sobie radzić w tych trudnych sytuacjach, kiedy nagle wjeżdżamy na taki odcinek drogi, który jest zasypany liśćmi i one wydają się od naszej strony, jak spoglądamy na nie z góry, że one są suchutkie i oto tylko taka pierzynka, natomiast pod spodem one są mokre.
1: Okej, no jakby cała historia polega na tym, co od zawsze mówimy, niezależnie od pogody, czy jest to jesień, lato, a nawet bym powiedział, że zima, jakby ktoś w takich warunkach jeździł. Patrzenie daleko i przewidywanie jest kluczem do tego, żeby nie wpaść właśnie w taką pułapkę. I to jest taki element, żeby patrzeć daleko, przewidywać, gdzie my będziemy wjeżdżali, gdzie będziemy umieszczali koło na tej drodze. I od tego tak naprawdę bym zaczął. Natomiast pamiętajmy o tym, że te liście, które gdzieś zalegają,

0: faktycznie one mogą się wydawać, że to będzie nam dawał pewnej...
1: Oj, coś nam pan ucieka, to teraz może ja chwilę poopowiadam, a pan znajdzie odpowiedni tor, aby podłączyć się pod dobry maszt, pod dobry nadajnik bądź odbiornik. Przypomnę, Rafał Autoholik Michalczak ze Szkoły Jazdy Autoholik jest naszym korepetytorem. I pan Rafał wytłumaczył nam, że podstawa to zająć miejsce na motocyklu porządnie odzianym. Porządne spodnie z odpowiednimi protektorami, porządna kurtka, ale również muszą być ochraniacze dłoni, czyli rękawice, i porządne buty, buty za kostkę, no że nie wspomnę o kasku. Panie Rafale, czy jak teraz proszę się odezwać, żebyśmy wiedzieli, czy pan nam się nie gubi? Halo, coś się stało jednak z naszym połączeniem. Rozmawiamy o tym dlatego, że coraz więcej motocyklistów nie odkłada polecie kasku na półkę, kluczyków do szafki, tylko coraz więcej z nas jeździ. I niestety popełniamy sporo błędów. Te błędy może wynikają z naszej troszkę z naszej ochoty do szarżowania, trochę z tego, że nie bardzo wiemy, jakie mogą skutki być, a potem okazuje się, że dochodzi do delikatnie trudnej sytuacji. Wcale nie bardzo trudnej, ale takiej, w której trzeba podjąć 2-3 decyzje błyskawicznie i my podejmujemy jedną z tych decyzji źle, co się kończy zdarzeniem drogowym. Panie Rafale, jak z tymi zdarzeniami drogowymi sobie radzić, jak ich unikać jesienią?
0: Okej, bo gdzieś mi zginął ten zasięg. Patrzeć daleko, to jest trzeba wyznawać, żeby faktycznie wjechać na te liście, na linie, które są być może mokre, ale też nie dają nam takiej szczytności jak ten czysty asfalt. I to jest najważniejsza rzecz. I coś, co chciałbym powiedzieć, ale wiem, że to nie jest takie łatwe, jak się tylko mówi. Czyli w momencie, kiedy naprawdę coś zaczyna się dziać z tym motocyklem, to żeby zachować ten spokój. Najczęściej widzimy takie zachowanie motocyklistów, że chwilę przed zdarzeniem oni zaciskają mięśnie i już zaczyna ich betonować, tak się mówi w żargonie tym naszym motocyklowym. Natomiast fakt jest taki, że im dłużej utrzymamy ten spokój, będziemy w stanie tak naprawdę racjonalnie myśleć, tym bardziej prawdopodobne, że wyjdziemy z tych opresji. Natomiast najgorsze to, co się zdarzy, to jest tak, zabetonowanie tej ale to już wiadomo, że rząd się tymi prawami.
1: Czyli podsumowując nasze dzisiejsze korepetycje, pierwsza sprawa, porządny ubiór, jesień to już nie ma zmiłuj się, że jeździmy bez rękawic, że jeździmy bez odpowiednich ochraniaczy na stopach, na dłoniach, na plecach i na nogach. I przewidujemy, patrzymy troszeczkę dalej, żeby nic nie umknęło. Halo, halo? Ja staram się, panie Rafale, podsumować to, o czym powiedzieliśmy. I to jest to, co jest najważniejsze w tej naszej wyprawie jesiennej motocyklowej, czyli patrzeć do przodu. Jeśli zobaczymy liście, to z tych liści musimy jakoś uciec, a jeżeli już wjedziemy, pamiętajmy, że pod spodem jest woda, że one są wilgotne i można wpaść w poślizg, więc na pewno nie hamujemy. Zwalniamy, zwalniamy i jeszcze raz zwalniamy.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, 11 minut przed 20. W studiu jest ze mną Monika Gniewarzewska. Monika, czy ty jesteś wielbicielką jednośladów takich z silnikiem, czy tylko rower?
1: Raczej rower. Próbowałam kiedyś na skuterze nieraz, trochę mi nie wyszło i chyba się zniechęciłam.
0: Ojej, a to duży skuter był, na którym próbowałaś?
1: Nie, nie. Nie wiem, jakoś może powinnam jeszcze raz spróbować w sumie. Nie zamykam się.
0: Trzymam kciuki, bo jest to przepyszna, frajda, przepyszna rzecz spróbować jeździć jednośladem, bo skuter to jest tylko, to jest rodzaj nadwozia tego czegoś, co ma silnik między dwoma kołami, ale motocyklizm to przepiękna rzecz, zresztą tak jak i jazda samochodem, przecież to może być frajda, prawda?
1: No, bo można poczuć wolność.
0: Można poczuć wolność w momencie, kiedy mamy chwilę, kiedy jesteśmy niczym nie zobligowani, kiedy nie musimy jechać do pracy, albo nie musimy jechać odebrać dzieci, zawieźć dzieci, jechać po chłopaka, wrócić z mężem. Mamy chwilę dla siebie, jesteśmy z pojazdem.
1: Do niczego nie zobowiązani.
0: I wtedy jedziemy sobie tak na luzie, sympatycznie, bez względu na to, czy motocyklem, rowerem, czy samochodem, to jest to naprawdę wielka przyjemność.
1: No jest, to prawda. Może spróbuję na czas letni. Sezon letni otworzę na dwóch kółkach.
0: Trzymam kciuki. A teraz wszystkim tym, którzy w drodze. Monika opowie o tym, co się na tych drogach dzieje, aby ta jazda była przyjemnością.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jedynka nam się zaczęła na Śląsku korkować. Tu w miejscu, gdzie są prowadzone prace drogowe, te fale Dunaju przysłowiowe, Piekary Śląskie, Pyżowice. To tutaj są kłopoty z przejazdem. Na tym remontowanym odcinku A1 mamy około 7-kilometrowy korek na jezdni prowadzącej w stronę na północ, w stronę Częstochowy. Oprócz tego, że są tu te prace drogowe i zmieniona organizacja ruchu, prawdopodobnie doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego, jeśli wiecie, co się wydarzyło, co jest przyczyną tego korka, no to oczywiście dawajcie znać PRK, Polskie Radio Kierowców w aplikacji. Korek na Śląsku utrzymuje się też wciąż na S86 Katowice-Sosnowiec w stronę Sosnowca. Też jest zator. On jest nieco mniejszy niż to miało miejsce 20 minut temu, ale ostrzegamy Was, że chcąc dojechać do Sosnowca S86, no to chwilkę będziemy przejeżdżać w korku, a więc stracimy nieco czasu. Tak wygląda sytuacja na Śląsku i ona generalnie rzecz biorąc wygląda na to, że jest w sumie to najgorsza, jeśli chodzi o nasze drogi, bo na przykład czysta przejezdna jest obwodnica Krakowa. Tutaj bez zatrzymań i spowolnień jedziemy A4. Natomiast dojazd do obwodnicy jadąc od strony Rzeszowa.

0: Troszkę się korkuje A4 przed wjazdem na obwodnicę przed węzłem Kraków-Bieżanów. Trzeba się liczyć z niewielkim spowolnieniem na A4. Na Mazowszu S8 wygląda przejezdnie, czysto, przyjemnie w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. W stronę Białegostoku niewielkie spowolnienie jest tutaj w okolicach Żoliborza. S2 zupełnie czysta. No i jeszcze szybki rzut oka na północ kraju, na obwodnicę Trójmiasta. Tutaj nie ustępuje zator na S6 Gdańsk-Karczemki. Na tym węźle jest ten korek, był 20 minut temu, jest i teraz. Jest niewielki koreczek, około 1,5-kilometrowy na jezdni w stronę Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A teraz uważajcie, zmotoryzowani. Kierowcy będą musieli zwolnić przy rowerzyście. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 października. W jednym z europejskich krajów czekają na nas, zmotoryzowanych, nowe zasady wyprzedzania rowerzystów. Zmiany dotyczą prędkości oraz odległości od jednośladu i będą ważne również dla nas, Polaków, podróżujących za granicę samochodem. Za złamanie przepisów będą grozić dotkliwe konsekwencje. Proszę być z nami, proszę być z PRK.

0: A ja jak? No jak zawsze, jak to facet, kiedy coś poszło nie tak. Kule ogon i ucieczka. Ucieczka, ale spoglądam na zegar, minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju przeważa zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna to 19 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, 20 stopni w centrum, a nawet 24 stopnie na zachodzie Polski. Nad morzem tylko 18. Wiatr słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim, w Górach Świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim, miejscami porywiste. W obszarach podgórskich w Sudetach porywy tego wiatru mogą osiągać 65 km na godzinę, a wysoko w Sudetach nawet 95 km na godzinę. Warunki do podróżowania dla zmotoryzowanych, bez względu na to, czy samochodami, motocyklami, motorowerami, hulajnogami, wręcz wyśmienite, ale to nas motoryzowanych, nas uczestników ruchu drogowego nie zwalnia od odpowiedzialności.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Te pobożne życzenie to, o czym śpiewał Grzegorz Skawiński. Niech tak zostanie. PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 10 minut po 20. W studiu ze mną Monika Gniewaszewska. I to mówi wszystko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S6, kłopoty z przejazdem na Pomorzu, obwodnica Trójmiasta, już teraz wiemy, co się tutaj dokładnie wydarzyło. Drogowcy w komunikacie informują, że między węzłami Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Szadułki, a tak naprawdę na wysokości węzła Gdańsk-Karczemki, bo to widać na mapie, na 336 kilometrze, mamy zderzenie z pojazdu gabarytowego i auta osobowego i mamy zwężenie w stronę Łodzi. No i stąd ten korek, który utrzymuje się już od jakiegoś czasu. Ten korek ma około kilometra, więc uciążliwy bardzo nie jest. Jest też przejazd, no ale taki ze zwężeniem, a więc jazda na suwak jak najbardziej wskazana tutaj w stronę Łodzi, na wysokości węzła Gdańsk-Karczemki. Natkniemy się na S6, na to utrudnienie, o którym już teraz donoszą służby. Poza tym spokojnie na naszych drogach. Już ruch właściwie to ustał. W niektórych miejscach troszkę zwalniamy, ale to są takie miejsca, gdzie na przykład trwa budowa, albo jest przebudowa, albo remont. I tak jest na przykład na A1 tu na Śląsku, między Piekarami Śląskimi a Myszkowicami, to są te, a Pyrzowicami właściwie, Piekary Śląskie, Pyrzowice, to jest ten odcinek A1, gdzie trwa remont, mamy zmienioną organizację ruchu i korek rzeczywiście utrzymuje się tutaj taki dosyć pokaźny, dosyć mocno spowalnia jazdę, zwłaszcza dla tych, którzy podróżują na północ kraju, a więc w kierunku chociażby Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach, także ostrzegamy Was, jeśli macie nadzieję na to, że sprawnie pokonacie sobie ten odcinek A1, gdzie jest remont i dojedziecie chociażby do portu lotniczego w Katowicach, no to ostrzegamy, że jadąc od Stromy, Piekar Śląskich, Bytomia i w ogóle z południa wjedziecie w taki korek, który może znacząco spowolnić podróż.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Radiu Kierowców jak zawsze apelujemy o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Pamiętajmy o odpowiednim odstępie od poprzedzającego nas auta. Pamiętajmy też o tym, aby sprawdzać, czy nasze pociechy są dobrze zapięte w naszym pojeździe.

0: Natalia Zastępa wraca do siebie, a my no nie możemy wrócić, bo jeszcze nie rozpoczęliśmy rozmowy, a mamy nowego gościa. Jakub Jankowski, JJ Design, adaptacja akustyczna aut i poprawa systemów audio. Witam pana, panie Jakubie.
1: Cześć, witam, Kuba z tej strony.
0: Proszę mi powiedzieć rzecz następującą. Proszę mnie przekonać do tego, co pan robi. Jeżeli mam ochotę posłuchać sobie bardzo dobrej muzy, to robię sobie w domu specjalne wnętrze, wykładam to powiedzmy takimi oprawkami, pojemnikami na jajka albo inną gąbką. Siedzę tam sam, mam bardzo fajny, drogi sprzęt i jest okej, ale w samochodzie można zrobić dobrą salę akustyczną w naszym aucie?
1: Jak najbardziej, możemy coś takiego zrobić. Oczywiście wszystko jest uzależnione od danego producenta pojazdu, bo jedni mają zamontowane głośniki pod fotelami, inni mają w ścianie grodziowej, a jeszcze inni mają klasycznie w drzwiach. W związku z powyższym, kiedy mamy te głośniki w drzwiach i one sobie grają w powietrze, dlatego że zazwyczaj producenci oszczędzają na tym wyciszeniu, więc wszystkie możliwe elementy tam wpadają w rezonans, więc nie mamy tam ani średnich, niskich tonów, ani niskich tonów, bo po prostu nie ma możliwości, żeby tam ciśnienie akustyczne się wytworzyło, bo po prostu to idzie w próżnię.
0: Ja gdzieś w internecie widziałem takie filmy, jak pan bądź pana konkurenci pracują, rozbieracie auto, rozbebeszacie je, tapicerka z samochodu, przede wszystkim ta tapicerka w drzwiach, tapicerka pod deską rozdzielczą i różnego rodzaju waty, maty wklejacie tam. Proszę mi powiedzieć, czy to jest zgodne na przykład ze sztuką bezpiecznej jazdy, czy to nie ma wpływu na nasze bezpieczeństwo, że nie słyszymy, że ktoś tam na przejściu dla pieszych na przykład krzyczy: proszę mnie przepuścić.
1: Nie, kompletnie nie, dlatego że jakby wyciszenie ma na celu przede wszystkim wytłumienie przede wszystkim rezonansów, to jest pierwszy etap, natomiast hałas to jest drugi etap, czyli tak jak zauważyłeś, pierwsza warstwa to są zazwyczaj maty butylowe, czyli guma butylowa z warstwą aluminium, w zależności od grubości, ale w to już szczegóły się nie będziemy wydawać.
0: Jasne.
1: Natomiast drugą warstwą zazwyczaj jest to tak zwana kanapka, czyli materiał dwuwarstwowy lub trójwarstwowy, w zależności od tego, gdzie go stosujemy, czy to jest podłoga, czy to jest sufit, czy to są właśnie elementy drzwi i tak dalej. I tam jest też guma butylowa, tam jest pianka kauczukowa lub jakakolwiek inna, zamknięta lub otwartokomórkowa, w zależności od zastosowania, czy również pianka, która ma za zadanie na przykład robić barierę termiczną, czyli na maskę, na dach, czyli jakby w aucie ma być chłodniej w lecie, a cieplej w zimie, dlatego że robimy również izolację termiczną dzięki temu.
0: A proszę mi powiedzieć, czy jeżeli auto jest wyposażone w szklany panoramiczny dach i to jeszcze taki dach, który można otworzyć, czy to nie jest element, który niweczy wszelkiego rodzaju pana działania w pana warsztacie?
1: Oczywiście jest to utrudnienie, dlatego że wszelkie możliwe elementy ruchome, które są na dachu, gdzie wpadają nam zawirowania powietrza, oczywiście jakby pogarsza jakość tego wyciszenia w samochodzie. Natomiast mamy na to również sposoby, dlatego że na przykład na elementy szklane kleimy folię antywłamaniową, która jest bardzo gruba i jakby dzięki temu też jakby tworzymy dodatkową barierę dźwiękochłonną na szybach.
0: A w momencie, kiedy kierowca, który ma zrobione przez was auto z super sprzętem,

0: otwiera sobie ten wielki, nie szyber dach, ale wielki szklany dach. I ten dach jest otwarty. Czy, no oczywiście od razu się parametry odsłuchu zmieniają.
1: Zgadza się. Zgadza się, ale co ciekawe, na przykład bardzo częstym pytaniem u mnie w firmie jest pytanie pod tytułem, czy w samochodzie bez dachu da się zrobić muzykę? Tak, jak najbardziej, dlatego że po otwarciu dachu znikają nam refleksy, które jakby od tego dachu idą. W związku z powyższym jakby pozbywamy się części problemów. Oczywiście są inne pod tytułem wiatr, natomiast generalnie rzecz biorąc, po otwarciu dachu mamy dużo lepszy odbiór muzyki niż z tym dachem zamkniętym.
0: Czyli co, muszą być dwa parametry, tak? W takim odtwarzaniu. Parametr zamknięty dach, parametr otwarty dach.
1: Tak, w takiej sytuacji tworzymy dwa oddzielne programy w procesorze DSP, żeby właśnie kierującym miał możliwość wyboru sobie, czy sobie słucha z otwartym lub zamkniętym dachem. Bo dzisiaj po prostu nie ma możliwości wykonania systemu poprawnego bez instalacji wzmacniacza z procesorem DSP lub samego procesora DSP i dodatkowych wzmacniaczy.
0: A proszę mi odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie. Mianowicie, auto wyjeżdża z salonu, nowy samochód, oczywiście w reklamie, że to jest super wyposażenie i tu rzucam markę jakąś tam, Bose na przykład, prawda? Super, super, super high fidelity, etc., etc., etc. Wy macie jeszcze tam coś do roboty?
1: Oczywiście. Głównie wtedy mamy do roboty.
0: No to jestem zszokowany. Mnie się wydawało, że jeżeli kierowca płaci kilkanaście, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt tysięcy, dopłaca do ceny auta, żeby mieć tego typu wyposażenie, o którym wspomniałem, 20 kilka głośników z przodu, z tyłu, po środku, pod nogami, za stopami, za uszami, w zagłówku.
1: W zagłówkach, w fotelach i tak. W paru jeszcze innych miejscach, tak, natomiast...
0: I wtedy biorą się za to dopiero fachowcy, tak?
1: Tak, wtedy musimy to posprzątać.
0: Wszystko jasne. To w takim razie o tym sprzątaniu porozmawiamy sobie po piosence, serwisie i po kolejnej piosence. Ale już, okay. Już się wciągnąłem.

0: znów jestem z Moniką Gniewaszewską. Skoro jest Monika w studiu, to widomy znak, że jest to pół do 21, a więc serwis najważniejszych informacji dla zmotoryzowanych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No już wiadomo, co się wydarzyło na tej A1, bo tutaj trwają rzeczywiście prace drogowe na Śląsku, ale też mamy zdarzenie drogowe. No i korek znacząco się wydłużył. Teraz ma prawie 5 kilometrów. Chodzi o odcinek węzeł Piekary Śląskie Pyrzowice w pobliżu miejscowości Mołojka. 5 kilometr. Mamy pożar samochodu osobowego. No i uwaga, bo poważne są utrudnienia, bo nie ma przejazdu w stronę Łodzi. Także droga została zablokowana z tego, o czym mówią służby, jak informują. Jeśli chodzi o objazdy, no to po prostu nie możemy korzystać z A1, bo tutaj tras, żeby ominąć tę blokadę, jest sporo na wysokości miejscowości Mołojka. Właściwie to jest wyjazd ze Śląska. No i tutaj przez tę Mołojkę, na wysokości Mołojki właśnie A1 jest zablokowana w stronę Łodzi. Te utrudnienia potrwać mają około 2 godzin, tak szacują służby. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądać. W każdym razie, no, zagadka tego korka, który coraz dłuższy się zaczął robić, już tutaj na A1 została rozwiązana, pożar samochodu osobowego, działania służb i zamknięta jest dnia w stronę Łodzi. I to są najpoważniejsze utrudnienia w tej chwili na naszych drogach, bo też korki właściwie zniknęły. Przejazd w tych miejscach, które są newralgiczne i często korki się tworzą, właściwie odbywa się płynnie, choć w Warszawie zaskoczeniem może być sytuacja na S8 na obwodnicy, albo i nie zaskoczeniem, bo tu korek chyba jest jednak zawsze. Blizna Łaszczyńskiego, Żoliborz. Korek i to taki porządny na S8 na jezdni w stronę Białegostoku, także niech was nie zdziwi i nie zaskoczy, bo informujemy o nim, bo jest o tej porze 20.30, on cały czas się utrzymuje, a właściwie się pojawił i zwiększył znacząco. Utrudnienia mamy też na S6, to kolejne zdarzenie na S6 na Pomorzu. Uważajcie, między węzłami Damnica-Redzikowo w pobliżu miejscowości Wielogłowy. Mamy samochód ciężarowy, on się zepsuł, stoi na 16 kilometrze i blokuje przejazd na jednym pasie w stronę Szczecina. No i przypomnę jeszcze, że cały czas na wysokości węzła Gdańsk-Karczemki mamy zwężenie w stronę Łodzi, bo zderzył się pojazd gabarytowy z autem osobowym. No i oba te pojazdy blokują przejazd na jednym pasie właśnie w stronę

0: stronę na południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 20.32. Rozmawiamy w tej części audycji o adaptacji akustycznej naszych pojazdów. Do rozmowy wrócimy po piosence.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 36 minut po 20. Wracamy do rozmowy z Jakubem Jankowskim z JJ Design. Panie Jakubie, proszę mnie przekonać, że taka adaptacja akustyczna auta, o której pan mówi, czyli wyprowadzam super samochód, super salonu, super instalacją i pan to bierze i musi wszystko doprowadzić do porządku, są znaczne różnice?
1: Są znaczne różnice. Szczególnie u producentów od małych rączek, czyli wszelkie możliwe japońskie, koreańskie marki, no niestety bardzo mocno oszczędzają na wygłuszeniu w samochodzie. Do tego stopnia, że po prostu posiłkują się różnymi elektronicznymi systemami, które mają nam jakby robić ciszę w aucie.
0: Tak.
1: Czyli tak zwany Active Noise Cancelling, który jest bardzo popularny na przykład w słuchawkach nausznych. To również jest stosowane w samochodach. Natomiast w samochodach jest to stosowane na zasadzie takiej, że po prostu przewracają się fazy w konkretnych głośnikach w zależności od tego, w którym miejscu dochodzi hałas. No i jeżeli ktoś ma dość czuły słuch, jest to bardzo przeszkadzające podczas jazdy, no bo jakby zatyka nam uszy i wtedy się robi problem. No i po prostu w takiej sytuacji

0: po prostu takie auto trafia do nas, nowe. Zazwyczaj zjeżdża z salonu, ma w okolicach, nie wiem, 20-30 km. My takie auto rozbieramy, wyklejamy, składamy, zazwyczaj lepiej niż fabryka, bo poprawiamy po prostu pewne rzeczy, które są przez ludzi poskładane w sposób różny. Zdarza się, że niektóre ze spinek są połamane, czasem brakuje śrubek, albo czasem jest nadmiar śrubek, które się znajdujemy pod dywanami, tak. Bo takie rzeczy też się zdarzały. No i jakby oczywiście jakby zewnętrzne płaty drzwi sobie wyciszamy, wewnętrzne płaty drzwi, podłogę, wszystkie elementy tapicerek są również wyciszane od strony wewnętrznej tak zwanymi piankami memory, które się dotykają z jakby elementami blach, żeby nam nic nie rezonowało, nie wpadało w jakieś wibracje. Dodatkowo wyciszamy nadkola od strony zewnętrznej, natomiast jeszcze dodatkowym plusem, jeśli chodzi o wyciszenie pojazdu, jest to, że zostawiamy auto pod supermarketem i no wiadomo, zdarza się, że ktoś nam otworzy drzwi w nasz samochód, no i robi się przykro, tak? W przypadku auta, które jest wyciszone, jest dużo mniejsza szansa na to, że po prostu będzie wgniotek na tym samochodzie, no bo wzmacniamy blachę automatycznie.
1: Do tego stopnia. Wie pan, muszę się o to zapytać, bo przyjmijmy, że takie auto kosztuje 400 tysięcy z takim zamówionym przez nas systemem najwyższej klasy. Proszę mi powiedzieć, ile kosztuje taka usługa wyciszenia tego pojazdu? Żeby były te wzmocnione blachy, ale i wzmocnione wszelkie doznania artystyczne.
0: Wszystko jest uzależnione od wielkości pojazdu, tak? Bo jeżeli jest to kompakt, przy wyciszeniu liczmy, że od dachu po podłogę, czyli nie mamy panoramy, czyli musimy wykleić również płytę dachu, no to są koszty mniej więcej w okolicach 12-13 tysięcy netto w górę, w zależności od tego, z jakiego materiału korzystamy. Natomiast w przypadku auta, na przykład dajmy na to vana, jakiegokolwiek większego niemieckich producentów, są to koszty rzędu 18, 20, 25 tysięcy w górę netto.
1: Proszę pana, i dochodzi do jakiegoś do zdarzenia drogowego, w którym auto bierze udział, ma złamany, powiedzmy, przód, pokiereszowaną jedną stronę, to wszystko obraca się w niwecz, cała ta ciężka praca i ciężko wydane pieniądze.
0: No nie, dlatego że w momencie, kiedy auto jakby jest po tak zwanej szkodzie, czy jest to szkoda z OC czy z AC, no to jakby ubezpieczyciel ma obowiązek doprowadzenia pojazdu do stanu takiego, w którym samochód był przed zdarzeniem. Więc jeżeli klient sobie życzy jakby dokumentację zdjęciową, bo zazwyczaj taką dokumentację od nas dostaje, to jakby do ubezpieczenia w momencie, kiedy auto jest po szkodzie, taka dokumentacja jest dostarczona i my to jakby wyciszenie naprawiamy, także tutaj jakby nie ma tego problemu.
1: Ale czy to oznacza, że auto trzeba doubezpieczyć?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie. W przypadku, kiedy jest to szkoda z OC, nie ma takiej konieczności. Natomiast oczywiście w momencie, kiedy doposażamy sobie system audio dużo bardziej rozbudowany, że tam są wzmacniacze, jest okablowanie, które może ulec zniszczeniu, można to zrobić tak zwane podniesienie wartości pojazdu i wtedy na tej podstawie jest po prostu wyliczana kwota po prostu szkody z autokasko, która jest regulowana.
1: Jasne. Tu przyznam się, że to jest fajne, że to, o czym pan powiedział, że ubezpieczenie zrefunduje te koszta, które zostały włożone. Niech mi pan powie, bo w tej chwili jest spora popularność, ona maleje, ale był czas, był wielki boom na auta elektryczne. Czy w elektrykach też robicie tego typu przedsięwzięcia?
0: Tak, robimy w autach amerykańskich elektrycznych, w autach chińskich elektrycznych. Nie mamy z tym problemu do tego stopnia, że jakby do samochodów elektrycznych mamy specjalne materiały, które są z założenia od razu już na wstarcie połowę lżejsze od materiałów standardowych.
1: To ostatnie pytanie w tym secie naszego spotkania. Są takie motocykle, o których ja mówię, że to są takie jeżdżące kredensy do jazdy bulwarowej, ale one też mają w wyposażeniu fabrycznym bardzo dobre głośniki, dobry system audio. Czy w motocyklach też jesteście w stanie coś zrobić?
0: Wyciszenia nie, natomiast jeżeli chodzi o muzykę, jak najbardziej tak. Mamy dedykowane rozwiązania do kilku marek motocykli i po prostu to są rozwiązania

0: agent playowe, wymieniamy sobie elementy, dokładamy sobie wzmacniacz z procesorem. Ewentualnie są też kufry na przykład boczne, które są wyposażone w subwoofery dodatkowo. Jest taka firma, która produkuje tego typu rozwiązania.
1: Czyli jak się chce, to można zrobić wszystko z dźwiękiem w naszym pojeździe.
0: Zgadza się.
1: W szczegóły po 21:00.

0: samego szczytu wpadła do nas Monika Gniewaszewska z najważniejszymi informacjami tyczącymi się tego, co dzieje się na naszych drogach.
1: Że byłam w Tatrach?
0: Że byłaś na szczycie.
1: Tatr.
0: Na szczycie. Jakby na ten szczyt nie patrzeć, jeżeli chcesz, żeby to był tatrzański, proszę bardzo. To może być szczyt komunikacyjny, to może być szczyt Himalajów również.
1: No dobra, to ja już wiem na jakim.
0: Himalajski szczyt komunikacyjny. Monika Gniewaszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Posypały się utrudnienia, chociaż mamy jedną dobrą wiadomość, bo tu A1 była zupełnie zamknięta w stronę Łodzi. No a teraz w komunikacie drogowcy donoszą, że mamy ruch na zmianę jednym pasem. To może dziwić rzeczywiście, bo to jest autostrada, ale to jest autostrada, która jest w tym miejscu akurat remontowana, więc zmieniona organizacja ruchu jest, co oznacza, że drogowcy znaleźli jakieś wyjście na odblokowanie trasy tak, że został puszczony ruch. Chodzi o A1 na trasie między węzłami Piekary Śląskie Pyrzowice, miejscowość Mołojka. Właściwie to jest takie miejsce, wyjazd już właściwie ze Śląska w stronę Częstochowy. Tu mieliśmy pożar samochodu osobowego. No i blokadę jezdni na czas pracy strażaków w stronę Łodzi właśnie. No a teraz mamy w komunikacie te informacje o przejezdności tejże A1, która jest, przypomnę, w tym miejscu remontowana. Cały czas utrzymuje się tutaj korek w miejscu, gdzie doszło do tego zdarzenia drogowego, także was ostrzegamy przed tymi trudnościami, też przed pracami drogowymi i zmienioną organizacją ruchu tu. No i do tego wszystkiego jeszcze zdarzenie drogowe, o którym była mowa przed chwilą. S8 się pojawiła, ale tutaj już mówiłam, że jest dosyć spory korek w Warszawie na obwodnicy. No i teraz już wiadomo dlaczego. Przyczyną tego korka między węzłami Marymącka Wisłostrada na 13 kilometrze jest kolizja 4 samochodów osobowych. Kolizja, co znaczy, że nie ma osób poszkodowanych, co znaczy, że trwają formalności i trwać mają około 2 godziny. Na jezdni w stronę Białegostoku stoją auta na jednym z pasów. 36. Tutaj też w ciągu tych 20 minut pojawiły się kłopoty z przejazdem. Trasa Krotoszyn-Ostrów Wielkopolski. W pobliżu Krotoszyna awaria samochodu ciężarowego na 122 kilometrze i ruch na zmianę jednym pasem. Bez zmian na węźle Gdańsk-Karczemki. Jeden pas dostępny po zdarzeniu drogowym w stronę Łodzi. Chodzi o 336 kilometr i obwodnicę Trójmiasta S6 i S6, ale już nie obwodnica Trójmiasta, tylko trasa między węzłami Damnica, Redzikowo, Wielogłowy. W pobliżu tejże miejscowości mamy awarię samochodu.

0: samochodu ciężarowego na 16 kilometrze i auto stoi na pasie jednym w stronę Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Do 21 brakuje nam 8 minut.

0: Dobry zwyczaj nie spóźniać się. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju przeważa zachmurzenie małe. W nocy będzie podobnie zachmurzenie małe lub nawet bezchmurne niebo. Tylko na zachodzie i północy okresami zachmurzenie umiarkowane. Miejscami, szczególnie w obniżeniach terenu oraz dolinach rzecznych, pojawią się mgły, które będą ograniczać widzialność do 400 metrów, w kotlinach sudeckich do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie i 4 stopni lokalnie w centrum do 13 stopni na zachodzie i miejscami nad morzem. Chłodniej w kotlinach karpackich od 0 do 3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty. W górach świętokrzyskich porywy mogą nawet osiągać prędkość 55 km na godzinę. Na obszarach podgórskich w Sudetach 60 km na godzinę. A wysoko w Sudetach nawet i 110 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Nas dwóch, dwa motocykle, 5 dni i ponad 1500 km do pokonania. Czas na kolejne wyzwanie i kolejną wyprawę motocyklową Polskiego Radia Kierowców. Lublin, Krosno, Rybnik, Ostrów Wielkopolski, Toruń to jest właśnie trasa na najbliższy tydzień. Pokonajcie ją z nami. Słuchaj i kibicuj codziennie od 6 do 10. Relacje z trasy, przygody, emocje, fantastyczna zabawa, porady, konkursy i nagrody dla fanów jednośladów. Śledź nas też w mediach społecznościowych PRK Polskiego Radia Kierowców. Musicie to zobaczyć. Na jesienną wyprawę motocyklową zapraszają Kuba Marcinowicz i Patryk Kuliszewicz. No to lewa w górę!
3: To była autopromocja.

0: I właśnie taka chwila jak ta, kiedy jest z nami Monika Gniewaszewska, to jest nasze motoryzacyjnych przyjaciół zwycięstwo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy też zwycięstwo na A1, bo tu zostały odwołane utrudnienia. Chodzi o śląski odcinek, ten remontowany. Kierowcy jadą bez problemów między węzłami Piekary Śląskie, Pyrzowice, ale musimy dać jeszcze chwilę czasu na rozładowanie korka, bo ten cały czas tutaj jest około 4-kilometrowy. Na wysokości miejscowości Mołojka zapalił się samochód osobowy. Była zamknięta jezdnia w stronę Łodzi. To jest remontowany odcinek, przypomnę. Później drogowcy wprowadzili ruch naprzemienny, żeby można było przejechać w stronę Łodzi. No a teraz mamy komunikat od służb, że zakończyły się już w ogóle czynności związane z tym zdarzeniem drogowym, więc teraz przejazd jest już tym remontowanym odcinkiem pełen. Natomiast ponieważ jest to remont, no to cały czas tutaj ten korek się utrzymuje i jeszcze pewnie przez jakiś czas będzie. W każdym razie, jeśli zastanawiacie się, dojeżdżając do tego korka, czy jest przejazd, czy są utrudnienia związane ze zdarzeniem drogowym, to nie. W tej chwili już ich nie ma, są tylko związane z pracami drogowymi i ze zmienioną organizacją ruchu. Kłopoty z przejazdem zakończyły się też na S5, to donoszą służby na węźle Iwno Wielkopolska. Dachował samochód osobowy, była zwężona łącznica wjazdowa na węźle Iwno od strony Pobiedzisk w stronę Poznania jadąc. Teraz tych utrudnień nie ma. Nie ma też utrudnień na S6, węzeł Damnica-Redzikowo w pobliżu Wielogłowy, miejscowość. Tu było zwężenie w stronę Szczecina, natomiast cały czas na S6 na obwodnicy Trójmiasta mamy na węźle Gdańsk-Karczemki kłopoty z przejazdem, zwężenie do jednego pasa w stronę Łodzi. No i S8 w Warszawie. Ta korkuje się rzeczywiście, ale też mamy tu zdarzenie drogowe, kolizję czterech samochodów osobowych, no i zwężenie w stronę Białegostoku, no i to sprawia, że kierowcy dosyć mocno zwalniają między węzłami Marymącka-Wisłostrada na 13 kilometrze doszło do tej kolizji, no ale korek jest znacznie dłuższy, jest taki jak w szczycie popołudniowym. Zaczyna się chwilę za Bliznę Łaszczyńskiego i ciągnie po Żoliborz i to oznacza, że ten korek ma ponad 6 kilometrów w stronę Białegostoku na S8.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja nie zmieniam

Płyty dalej będzie o bezpieczeństwie. Wyprzedzanie osoby jadącej rowerem wymaga ostrożności, zwłaszcza na wąskich i ruchliwych trasach. Nowe regulacje mają dać cyklistom więcej przestrzeni, ograniczyć ryzyko groźnych sytuacji. Kierujący będą musieli zwracać uwagę na kilka konkretnych wymagań, które różnią się od tych znanych z polskich dróg. Zmiany wprowadza Hiszpania, a zaczną one obowiązywać 1 października tego roku.

0: I tak sobie rozmawiam poza anteną z naszym gościem, z naszym korepetytorem od brzmienia w naszych pojazdach, z panem Jakubem Jankowskim z JJ Design. I tak przyznam się, że się zastanawiam, bo zaczęliśmy naszą rozmowę, panie Jakubie, od tego, że domorosły akustyk se wyciszy opakowaniami po jajkach, jakąś watą pomieszczenie w domu i jest cały happy, ale stworzenie warunków na dobry odsłuch fantastycznej muzy w naszym pojeździe to jest niesamowicie trudna sprawa, bo po pierwsze siedzimy z lewej strony, czyli już jesteśmy, że tak powiem, skazani nie na front sceny, tylko jakoś tak z boku tej sceny. I co dalej?
1: No i dalej w takiej sytuacji musimy założyć właśnie wzmacniacz z procesorem dźwięku lub procesor dźwięku i opóźnić każdy z tych głośników, żeby odpowiedni czas dolotu sygnału do naszych uszu był w odpowiednim momencie, żeby ta scena poukładała się na całej szerokości deski rozdzielczej. Więc jeżeli artysta ma być na środku, to on ma śpiewać na środku deski rozdzielczej. Jeżeli fortepian ma być po lewej stronie, to on tam ma być. I my mamy to słyszeć. I jakby to jest główne zadanie moje, żeby stworzyć takie warunki odpowiednie, żebyśmy sobie mogli posłuchać tej muzyki w takich warunkach, jak słuchamy w domu, a nawet czasami lepszych, no bo wiadomo, to jest mniejsza kubatura, czasem dynamika jest zdecydowanie wyższa.
0: Zapewne trafiają do pana auta do stworzenia takiej fajnej sali odsłuchowej nie tylko po to, żeby je zrobić, ale również takie, które, że ktoś sam zaczął przy nich majstrować. Niech mi pan powie, najdziwniejsze robótki, które my, kierowcy, sami zrobiliśmy.
1: No to tak, zacznijmy od tego, że śrubki wszelakiej maści, no bo jeżeli coś nam brzęczy, no to trzeba to uspokoić, więc najlepiej wkręcić peksa, to jest w starszych samochodach czasem się spotyka. Bardzo częstym przypadkiem jest pianka montażowa w różnych miejscach, przeróżnych miejscach samochodu. Także kocyki, nie kocyki, wata klasyczna. Bardzo częstym efektem jest pomiędzy tapicerkami na przykład wypełnienie kurtek, to też mi się już też zdarzyło parę razy. No i oczywiście mata dekarska, tak, no bo jest tania.
0: Cie choroba. Polak potrafi. A oczywiście to, co pan stosuje, to na pewno nie jest to kurtka i na pewno nie jest to mata dekarska.
1: Nie, kompletnie nie. Materiały, na których pracujemy, przechodzą rygorystyczne jakby wymogi certyfikacji Unii Europejskiej, bo umówmy się, większość materiałów, które są produkowane za naszą wschodnią granicą, w związku z powyższym muszą przejść naprawdę rygorystycznie.

0: na testy, żeby spełnić wymagania.
1: Niech mi pan powie, niech pan nam powie, auto średniej klasy, niech to nawet będzie SUV albo taki dobry kombiak i proszę pana, ile głośników powinno być w tym samochodzie, żeby odsłuch muzyki był bardzo dobry?
0: W okolicach 7 głośników.
1: 7 głośników wystarczy, czyli jak...
0: Zupełności.
1: Producent, mamy 32 głośniki, to trochę przesadza.
0: Znaczy się, generalnie rzecz biorąc, wszystkie systemy premium są po to, żeby klient sobie mógł wsiąść, mógł sobie gałkę rozkręcić do oporu i z tym sprzętem się ma nic nie wydarzyć. I generalnie takie jest założenie systemów premium, że ma być efekt wow. Czasem ten efekt wow niestety jest przestrzelony w drugą stronę. Na przykład niektórzy producenci stosują głośniki, tak zwane shakery w fotelach, które mają za zadanie jakby rezonować i dawać nam efekt basu, którego de facto nie ma w samochodzie, no bo właśnie nie ma na przykład wyciszenia lub po prostu instalacja jest zrobiona w taki, a nie inny sposób.
1: W rozmowie między naszymi wejściami w studiu, czyli także słuchacze tego nie słyszeli, ja mówiłem panu, że jest taka marka głośników, która na mnie zrobiła wrażenie, mimo że ja nie jestem osobą, która jest dźwiękiem aż tak zafascynowana, że jest w stanie zapłacić kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy za sprzęt. Nie jestem maniakiem dźwięku. Ale jest taki głośnik, który zrobił na mnie wrażenie, to francuska firma Devialet i ten ich głośnik Devialet, chyba Phantom to się nazywa, to jest coś, co przypomina tak jakby takie duże jajo.
0: Tak.
1: Brzmi niesamowicie i ostatnio usłyszałem, że jeden z francuskich producentów samochodów takich bardzo ekskluzywnych, oni chcieliby, żeby to auto było takie ekskluzywne, wyposażył swój samochód właśnie w sprzęt tego Devialeta. I niech mi pan powie, to może grać i to może być takie fantastyczne? Czy musiałby pan to wziąć w swoje ręce?
0: Musiałbym tego posłuchać przede wszystkim. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Systemy premium w większości przypadków są to sygnowane systemy, tak? Czyli jakby projektantem tego systemu jest dana firma. Natomiast wzmacniacz lub elementy pośrednie są producentów niestety innych, bardziej popularnych i mocno ustandaryzowanych. Natomiast głośniki nawet w bardzo wysokiej klasy systemach niemieckich producentów są to głośniki chińskich marek lub polskich marek.
1: Polskich? Ja dobrze usłyszałem?
0: Tak, zgadza się.
1: Czyli my robimy jeszcze na tym rynku, trochę jesteśmy i pewnie to jest nie tylko września, tak?
0: Nie, nie jest to tylko września, ale jest to głównie września. No jakby na antenie nie możemy poruszać marek, więc nie będę tutaj wymieniał, natomiast tak, tak to wygląda.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za korepetycję. Mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócimy i przyznam się państwu, że z panem Jakubem Jankowskim z JJ Design umawiamy się na spotkanie w naszej redakcji, a więc wyobrażam sobie to tak, że w taki dzień, kiedy organizujemy jakąś wielką imprezę, na którą państwo będą mieli zaproszenie na parkingu naszego radia, będzie również którychś z aut zrobionych przez JJ Design i będzie mogło się u nas zaprezentować. Dobrze to powiedziałem?
0: Bardzo dobrze. Będzie autodemo, które będzie dostępne do odsłuchu. Być może będzie to więcej niż jedno auto, bo jakby moi klienci bardzo często użyczają mi aut, także nie ma problemu.
1: Panie Jakubie, jesteśmy umówieni. Dziękuję za rozmowę. Miłego wieczoru.
0: Wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru również.

0: Obecność Moniki Gniewaszewskiej w studiu. Informacje, które Monika prezentuje, są po to, aby wejście do auta i podróż nie były dla państwa ryzykiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No ale już coraz lepiej wygląda sytuacja na drogach, choć niestety jedne utrudnienia się kończą, a drugie zaczynają. I tak też donoszą służby, że S17 już przejezdna, węzeł Skrutki, węzeł Żyżyn. Pamiętacie, tutaj na wysokości Jaworowa na Lubelszczyźnie z pojazdu z Lawety wypadł pojazd osobowy. No i tutaj były kłopoty z przejazdem na jezdni w stronę Lublina. Zajęty był jeden pas. Teraz już pojazdów tutaj nie ma, utrudnień też nie. Ale pojawiły się kłopoty z przejazdem na S5, węzeł Iwno. Przed chwilą informowaliśmy, że tych utrudnień już nie ma, a tu proszę bardzo. Jednak są i węzeł Iwno dochował samochód osobowy. No i mamy zwężoną łącznicę wjazdową na węźle Iwno od strony Pobiedzisk w stronę Poznania. Tak donoszą służby, także trzeba uważać. No i cały czas mamy na S8 kłopoty z przejazdem i to dosyć poważne, bo jest korek, węzeł Marymącka, Wisłostrada. Zajęty jeden pas w stronę Białegostoku po kolizji czterech samochodów osobowych. Cały czas trwają formalności tutaj na S8 i w związku z tym troszkę się korkuje. Natomiast utrudnień nie ma już na A1. Tutaj drogowcy donoszą, że na Śląsku między węzłami Piekary Śląskie, Pyżowice, miejscowość Mołojka w stronę Łodzi, czyli wyjazd ze Śląska w stronę Częstochowy, tutaj gdzie prace drogowe są prowadzone, A1 już została zupełnie odblokowana, no ale niestety jeszcze cały czas utrzymuje się korek w tym miejscu po tym zdarzeniu drogowym. On powolutku się rozładowuje, jest tylko nieco mniejszy, no ale jest mniejszy, co oznacza, że z minuty na minutę, a może z 10 minut na 10 minut maleje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za kilka minut opowiem państwu o tym, co wymyślili Hiszpanie, aby wyprzedzanie rowerzystów w ruchu drogowym było jeszcze bezpieczniejsze. Love, love, and love.

Słuchają państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Rozmawialiśmy dziś o bezpieczeństwie motocyklistów, tym jesiennym, bo to zupełnie inna szkoła jazdy. Jednoślad z silnikiem i jesień. Rozmawialiśmy o tym, jak upiększyć, jak uwznioślić wnętrze naszych pojazdów, aby super słuchać muzyki. Ale takim motywem przewodnim, taką nieustającą, powracającą melodyjką w dzisiejszej audycji był temat związany ze zmianą przepisów w Hiszpanii. Otóż kierowcy od 1 października będą mieli nowe zasady gry, jeśli chodzi o wyprzedzanie rowerzystów. I to również dotyczyć będzie nas, jeśli pojedziemy autem na bardzo daleki zachód Europy. Ta jedna z najważniejszych zmian obejmuje wyprzedzanie poza obszarem zabudowanym. Jak podaje hiszpański dziennik urzędowy BOE, kierujący będzie musiał zmniejszyć prędkość o co najmniej 20 km w stosunku do limitu obowiązującego na danym odcinku. Przy ograniczeniu do 90 km auto podczas wyprzedzania rowerzysty pojedzie najwyżej 70, natomiast przy limicie 80 będzie to maksymalnie 60 km. Jak informuje hiszpańska Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego DGT, wymóg ten obejmuje również przejeżdżanie obok pieszych, motorowerów, zwierząt oraz pojazdów zaprzęgowych. Prędkość nie będzie jedyną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę. Jak możemy przeczytać w najnowszych publikacjach dotyczących tych zmian, samochód podczas wyprzedzania cyklisty powinien znaleźć się co najmniej 1,5 metra od niego. Jeśli jezdnia ma więcej niż jeden pas prowadzący w tym samym kierunku, auto trzeba będzie w całości skierować na pas sąsiedni. Samo lekkie przesunięcie pojazdu w lewo nie wystarczy, gdy szerokość jezdni albo sytuacja na trasie uniemożliwi zachowanie wymaganej przestrzeni, należy poczekać z wyprzedzaniem na dogodniejsze miejsce. Nowe zasady obejmą także obszary zabudowane. Samochód jadący bezpośrednio za rowerem na tym samym pasie powinien zachować co najmniej 5 metrów odległości. Cyklista w mieście ma co do zasady poruszać się środkiem pasa, choć przewidziano od tego wyjątki. Regulacje odnoszą się również do grup rowerowych. Jeżeli pierwsza osoba z grupy rozpoczęła zgodnie z przepisami przejazd przez skrzyżowanie lub wjazd na rondo, pozostali uczestnicy jadący razem z nią są uwzględnieni jako grupa. Ma to zapobiec sytuacjom, w których samochód próbuje wjechać między jadących razem cyklistów. Hiszpańskich regulacji nie należy traktować jako zmian obowiązujących również w Polsce. Jak możemy przeczytać, przy wyprzedzaniu roweru należy zachować u nas szczególną ostrożność, a odległość od jednośladu nie może być mniejsza niż 1 metr. Ale proszę pamiętać, że niektóre pomysły z niektórych członków Unii Europejskiej zmierzają do tego, żeby trafić do wspólnego koszyka, a potem kto wie, czy nie będą one obowiązywać na całym terytorium Unii.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jest 10 minut przed 22. Wraz ze mną Monika Gniewaszewska i kolejny drogowy raport Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i to jest już dziś ostatni raport drogowy na naszej antenie i zostawiamy was z utrudnieniami w trzech punktach, ale za to bez korków właściwie już w tej chwili. Wyjątkiem jest S8 w Warszawie, gdzie troszkę się korkuje za sprawą zdarzenia drogowego, które jest jednym z trzech. Węzeł Marymącka, Wisłostrada, 113 kilometr. Tu cały czas trwają formalności. Zderzyły się cztery samochody osobowe. Zajęty jest jeden pas w stronę Białegostoku. No i ruch jest na tyle duży, żeby tutaj ta S8 nam zwalniała w stronę Białegostoku i to dosyć tak znacząco. Kierowcy zwalniają za Bliznę Łaszczyńskiego, za Bemowem i w korku takim spowolnieniu podążają w stronę Żoliborza. Po Żoliborz to kierunek Białystok. W stronę Wrocławia sytuacja na S8 jest opanowana i bez korka. S5, tutaj też należy spodziewać się kłopotów z przejazdem na węźle Iwno w Wielkopolsce. Na 20 kilometrze dachował samochód osobowy. No i cały czas jest zwężenie łącznicy wjazdowej na węźle Iwno od strony Pobiedzisk, a w kierunku Poznania. No i trzecia sprawa, wciąż kłopoty z przejazdem na węźle Gdańsk-Karczemki. Zajęty jest jeden pas w stronę Łodzi. Jest zwężenie na 336 kilometrze, bo tu auto osobowe zderzyło się z pojazdem gabarytowym, co oznacza, że te utrudnienia jeszcze potrwać mogą ze względu właśnie na gabaryty. Korek zupełnie zniknął z A1. Był tutaj jeszcze 20 minut temu z tego miejsca, gdzie A1 jest remontowana. Tutaj już korka nie ma. Jedziemy bez problemów. Chodzi o ten odcinek Piekary Śląskie-Pyrzowice. Tutaj w stronę Łodzi był korek za sprawą zdarzenia drogowego. Trwa remont wciąż, ale korka nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I nadszedł taki moment, w którym zawsze gratuluję tym wszystkim, którzy wraz z nami bezpiecznie dotarli do bazy. Tym, którzy wciąż w drodze, trzymamy za państwa kciuki. A wszystkich proszę o to, aby sprawdzić w dokumentach, czy nasze dokumenty podróży, czyli ubezpieczenie komunikacyjne, będzie jutro ważne i czy również jutro będzie ważny dokument potwierdzający stan techniczny naszego pojazdu, czyli badanie techniczne.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.